0: Cześć, z tej strony Kasia
1: i Jacek,
0: czyli zespół Kwiat Jabłoni.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy muzycznego radia.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerni.

0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, witajcie. Ruszamy w drogę. Dzisiaj rejestracje nowych samochodów w sierpniu. Przyszłość Seata pod znakiem zapytania. I autonomiczne Tesle bezpieczniejsze od tych z tradycyjnym napędem, tak to powiedzmy. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Z najnowszych danych Cepiku, o których informuje Samar, wynika, że w sierpniu zarejestrowano w naszym kraju nieco ponad 51 tysięcy aut osobowych oraz dostawczych do 3,5 tony, czyli o 8% więcej niż rok wcześniej oraz o ponad 18% mniej niż w lipcu. Od początku roku zanotowano wzrost sprzedaży o prawie 10%. Osobówki stanowiły w sierpniu prawie 46 tysięcy rejestracji. Liderem rynku jest Toyota przed Skodą i Volkswagenem. Udział chińskich marek wyniósł prawie 16%. Samar informuje też o wynikach importu, który znów zaliczył spadek. W sierpniu zarejestrowano w naszym kraju nieco ponad 70 tysięcy aut do 3,5 tony sprowadzonych z zagranicy. Teraz przyszłość Seata pod znakiem zapytania.
0: Aktualności.
1: Konkretów nie ma, ale jest sporo niepewności. W zagranicznej prasie pojawiły się doniesienia, że hiszpański brand może zostać wycofany z produkcji do końca 2029 roku, informuje serwis AM Online. Podobno Volkswagen zamierza skupić się na swojej bardziej prestiżowej i dochodowej marce Cupra. W strategii koncernu Future Plan 2030 nie wspomina się tymczasem ani o Seacie, ale też nie ma słowa o Cuprze. Tak samo jak o wycofaniu z produkcji jakiejś konkretnej marki. Ale producent zostawia sobie otwarte drzwi w tej kwestii, cytuję. W obecnej sytuacji przy coraz bardziej rygorystycznych przepisach, ekonomice elektryfikacji i nakładach inwestycyjnych niezbędnych do opracowania nowej generacji modeli, uzasadnienie biznesowe dalszych inwestycji w markę Seat staje się coraz trudniejsze. W związku z tym po roku 2030 możliwe są różne scenariusze. Koniec cytatu. I na koniec, czy autonomiczne Tesle są coraz bezpieczniejsze?
0: Ciekawostki.
1: Tesla chwali się, że technologia nadzorowanej jazdy autonomicznej jej firmy odnotowała 4 razy mniej kolizji niż samochody Tesla z napędem manualnym. Ustalenia firmy opierają się na danych z 5 krajów. Auta miały przejechać od kwietnia do sierpnia ponad 100 milionów kilometrów. Te wyposażone w autonomiczny system FSD brały udział w 3 kolizjach na autostradach i 9 na drogach poza nimi. W porównaniu do odpowiednio 137 i 490 kolizji, w których uczestniczyły pojazdy z napędem ręcznym. Tesla jednak nie informuje, ile aut autonomicznych, a ile normalnych brał udział w tychże testach. Agencja Reutersa donosiła wcześniej, że Tesla przedstawiła europejskim regulatorom statystyki, które zdaniem ekspertów opierały się na nietrafnych porównaniach i mogły wprowadzać w błąd co do poziomu bezpieczeństwa autonomicznego systemu. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Reklama.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: A w tym raporcie zajrzymy w różne zakątki regionu, by sprawdzić, jak zakończyła się policyjna akcja ratunkowa dla wrocławskich seniorów w Borach Dolnośląskich. Odwiedzimy Urząd Miejski w Chojnowie, gdzie burmistrz wręczył awanse zawodowe nauczycielom. I zajrzymy w bogaty repertuar, jaki na muzyczną jesień przygotowała Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
3: Uroczyste awanse w Chojnowie na początek. Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego to ważny krok w karierze zawodowej, podsumowujący dotychczasową pracę i otwierający drogę do dalszego rozwoju. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejskim, gdzie gratulacje i oficjalne dokumenty wręczył burmistrz miasta.
4: Akt nadania otrzymały Anna Baszczy i Karolina Karkulowska, nauczycielki nauczania przedszkolnego, Izabela Grzech, edukacja wczesnoszkolna, Justyna Olech, pedagog specjalny i Dorota Humenna, wychowawca świetlicy. Taki awans potwierdza nie tylko formalne wykształcenie i wysokie kwalifikacje, ale także praktyczną dojrzałość dydaktyczną i wychowawczą i jest zwieńczeniem wielomiesięcznej pracy. Aby uzyskać nominację, nauczyciele musieli odbyć staż zawodowy, wykazać się kwalifikacjami oraz, tak jak to w szkole, zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną. Podczas spotkania burmistrz miasta podziękował nauczycielkom za ich codzienne zaangażowanie, pasję oraz cierpliwość w pracy z dziećmi i młodzieżą. Nowo mianowani pedagodzy złożyli również uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązali się do rzetelnego pełnienia roli wychowawcy i opiekuna. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania grupy seniorów z Wrocławia, którzy wybrali się na grzyby w Bory Dolnośląskie. Pasjonaci leśnych zbiorów stracili orientację w terenie i nie potrafili odnaleźć drogi powrotnej do samochodu. Konieczna była interwencja służb. O szczegółach tej szybkiej i skutecznej akcji mówi oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Bolesławcu Anna Kublik-Rościszewska.
5: Mieszkańcy Wrocławia przyjechali do Borów Dolnośląskich na grzybobranie. W pewnym momencie stracili orientację w terenie i nie wiedzieli, jak wrócić do pozostawionego samochodu. Z pomocą ruszyli policjanci z komisariatu policji w Kruszynie.
6: Seniorzy weszli do lasu od strony województwa lubuskiego. Kiedy zorientowali się, że nie są w stanie określić swojego położenia ani kierunku powrotu, zadzwonili pod numer alarmowy 112. Policjanci rozpoczęli poszukiwania. Początkowo próbowali odnaleźć grupę za pomocą sygnałów dźwiękowych, ale seniorzy nie słyszeli nawoływań.
5: Pomocne okazały się przekazane przez grzybiarzy informacje oraz wykonane przez nich zdjęcia charakterystycznego miejsca w lesie. Dzięki temu oraz bardzo dobrej znajomości terenu przez dzielnicowego udało się szybko zlokalizować seniorów i bezpiecznie doprowadzić ich do samochodu. Po zakończonej interwencji policjanci otrzymali piękne podziękowania od mieszkańców Wrocławia. Seniorzy podkreślili profesjonalizm, opanowanie, życzliwość, a także szybką reakcję i determinację funkcjonariuszy. Wskazali, że ich postawa jest najlepszym przykładem tego, jak ważna i potrzebna jest służba funkcjonariuszy policji oraz jak wiele dla obywatela znaczy możliwość otrzymania pomocy w trudnej sytuacji.
6: Policja przypomina, że wybierając się do lasu warto mieć przy sobie naładowany telefon i najlepiej dodatkowe źródło energii w postaci powerbanku, a przed wejściem zapamiętać charakterystyczne punkty i sprawdzić swoją lokalizację. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: Przed nami ciąg dalszy muzycznej jesieni w Jeleniej Górze. Filharmonia Dolnośląska przygotowała wyjątkowe propozycje na nadchodzące tygodnie. Coś dla siebie znajdą zarówno melomani szukający przeżyć symfonicznych, jak i miłośnicy lekkich operetkowych szlagierów. Nie zapomniano też o najmłodszych odkrywcach dźwięków. Sprawdźmy, co dokładnie znajdziemy w najnowszym repertuarze.
7: W czwartek, 24 września w zabytkowym budynku Zdrojowego Teatru Animacji w Cieplicach zainaugurowany zostanie cykl Zdrojowe Czwartki z Filharmonią. O godzinie 19 rozpocznie się wyjątkowy wieczór zatytułowany Śpiewaj i kochaj. Publiczność zgromadzona w Parku Zdrojowym usłyszy najpiękniejsze arie i duety z operetek mistrzów gatunku, takich jak Johann Strauss, Robert Scholz, Emerich Kallmann czy Jacques Offenbach. Na scenie zaprezentują się znakomite solistki Anna Moretz-Sopran oraz Anna Skóra Mezzosopran, którym przy fortepianie towarzyszyć będzie Róża Wysocka. To idealna propozycja na romantyczny jesienny wieczór pełen ponadczasowej elegancji. Dzień później, w piątek, 25 września, wielkie brzmienia przeniosą się do głównego gmachu Filharmonii Dolnośląskiej. W sali koncertowej wybrzmiał potężny arcydzieło muzyki europejskiej. Koncert symfoniczny zatytułowany Czajkowski Paul & Frank to propozycja, obok której nie da się przejść obojętnie. Słuchacze będą mieli okazję zatopić się w romantycznej i neoklasycznej literaturze muzycznej, która stawia najwyższe wymagania wykonawcze przed orkiestrą symfoniczną Filharmonii Dolnośląskiej. Początek wielkiego grania również o godzinie 19. Filharmonia nie zapomina jednak o najmłodszych i już w najbliższą niedzielę 13 września zaprasza na inaugurację nowego sezonu uwielbianego cyklu dla całych rodzin. Niedzielny poranek muzyczny pod hasłem Uwaga, wszyscy na pokład zabierze dzieci i rodziców w niezwykłą marinistyczną podróż. W programie znajdą się utwory inspirowane morzem, żeglarskimi przygodami oraz tajemniczymi opowieściami o piratach. Wszystko to w formie aktywnej zabawy, wspólnego śpiewania i interaktywnego poznawania instrumentów. Wydarzenie poprowadzi niezastąpiona Martiolka, czyli Marta Sowińska wraz z przyjaciółmi. Poranki odbędą się tradycyjnie w dwóch turach o godzinie 10 oraz 12, a każde spotkanie potrwa około 50 minut. Anna Trakota, Muzyczne Radio.
3: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
2: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
3: Tragedia na torach na Mazowszu. Dziś ma zostać wszczęte śledztwo. Delegacja z USA w Polsce. Ważą się losy stałej bazy wojskowej. Zajrzymy też na boiska Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Późnym wieczorem prokuratorzy z przysłuchy zakończyli czynności procesowe w miejscu katastrofy z udziałem pociągu i samochodu ciężarowego, do której doszło w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Nie żyje jedna osoba, trzy są w ciężkim stanie. Pociągiem Koziołek z Lublina do Szczecina jechało ponad 100 osób. Dziś ma zostać wszczęte śledztwo w sprawie spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Wiadomo, że kierowca ciężarówki doskonale znał przejazd. To około 50-letni mężczyzna, mieszkaniec jednej z okolicznych miejscowości. Nie wiadomo jednak, dlaczego zignorował palące się czerwone światło i wjechał w bok przejeżdżającego pociągu.
4: Żadnych hipotez nie bierzemy pod uwagę. Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych.
3: Mówiła rzeczniczka radomskiej prokuratury Aneta Guść. Z ciężarówki zostały dosłownie strzępy. To mają być kluczowe dni w relacjach polsko-amerykańskich. Tak mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. A chodzi o stałe bazy amerykańskie w Polsce. Od wczoraj wysocy rangą amerykańscy urzędnicy sprawdzają, gdzie mogłaby powstać taka baza.
5: Oczywiście dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
3: Mówi wiceminister Sobkowiak-Czarnecka. Najczęściej wymieniane są okolice Poznania i Wrocławia. Tymczasem polskie samoloty F-16 patrolowały niebo nad Morzem Czarnym. Wzięły udział w misji wraz z samolotami z Francji i Belgii. Według oficjalnych komunikatów misja NATO miała pokazać obecność sojuszników w regionie. Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego omal nie został trafiony dronem. Takie informacje podał premier Norwegii. Do zdarzenia miało dojść na lotnisku w Mołdawii, skąd prezydent Ukrainy poleciał wczoraj do Oslo na pogrzeb króla Haralda. Ceny diesla na stacjach biją rekordy. Dotyczy to głównie diesla, ale drożej też 95 i gaz. Największym problemem jest transportowanie ropy do różnych części świata, mówi analityk rynku paliw dr Jakub Bogucki.
6: Ropy na świecie cały czas nie brakuje, ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
3: Wczoraj cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną. Pierwsze pieniądze do rodziców trafią już we wrześniu, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
7: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
3: Wnioski można składać do końca listopada. Broniący po raz drugi z rzędu trofeum piłkarze Paris Saint-Germain wygrali w stolicy Francji ze Slowanem Bratysława aż 6-1 w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. W środowych szlagierach górą były drużyny z Anglii. Napoli uległo u siebie Arsenalowi 0-1, a Liverpool pokonał na Anfield Atletico Madryt 2-1.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
2: A skoro już o sportowych zmaganiach, sportowych sukcesach mowa, to był taki dzień 10 września, a konkretnie 10 września roku 1972, kiedy to reprezentacja Polski w piłce nożnej pod wodzą Kazimierza Górskiego zdobyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. Troszkę już czasu od tamtej pory minęło. Rok 2026, także 10 września. Muzyczne Radio w czwartkowy poranek. Zbyszek Deka, kłaniam się. Dzień dobry.

0: Everybody Wants to Rule the World z repertuaru grupy Tears for Fears sprzed 4 dekad, tym razem wykonanie Martin Buddy i The Clubmaster. 10 minut po godzinie 6, czwartek.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: W tym tygodniu gramy dla Was

sobie człowiek pomyśli, że jeszcze wczoraj o tej porze w Jeleniej Górze 23 stopnie. A dziś o godzinie 6 rano Jelenia Góra najzimniejszym polskim miastem, jak wynika ze wskazań ze stacji synoptycznych IMGW, mieliśmy 8 stopni. Teraz to może jest 9. Na Śnieżce zresztą też z początkiem tygodnia o tej porze mieliśmy 11 stopni, aktualnie 3 stopnie powyżej zera. Przyszło zapowiadane ochłodzenie, taki jest czwartek, taki jest 10 dzień września.

0: Nic nie może się stać. A co stało się 10 września?
1: Muzyczne radio.
0: A na przykład w roku 1913, właśnie 10 września, pierwsza autostrada połączyła wybrzeża USA. W 1921 z kolei, a więc 105 lat temu, w Berlinie otwarto pierwszy w Europie odcinek autostrady. O tym już przypominaliśmy. 54 lata temu reprezentacja Polski w piłce nożnej pod wodzą Kazimierza Górskiego zdobyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium 1972. A 3 lata później, w 1975, na Stadionie Śląskim w Chorzowie Polska pokonała Holandię 4-1 w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy. I jeszcze rok 1993, a więc 33 lata temu w USA wyemitowano premierowy odcinek serialu z Archiwum X. 10 dzień września, krótszy od najdłuższego dnia w roku o ponad 3,5 godziny, dokładnie o 3 godziny i 35 minut. Muzyczne radio na zegarach, 6:17.
1: Muzyczne radio lato.
2: Hey, this is Toby and Greg from You Not Us, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
3: Sporo chłodniej niż wczoraj o tej porze. Aktualnie na dolnośląskich termometrach od 9 do 13 stopni popołudnie z temperaturą od 16 do 19 stopni maksymalnie. Umiarkowany wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków zachodnich, północno-zachodnich. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Ma rosnąć dzień ze zmiennym zachmurzeniem, ale raczej bez opadów. Z czystym powietrzem.
4: Klasyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Na najwyższym szczycie Sudetów na Śnieżce teraz tylko 3 stopnie na plusie i wiatr wiejący ze średnią prędkością 40-50 km na godzinę z kierunków zachodnich. Minęła 6.30, czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
5: W tym serwisie sprawdzimy, dlaczego zaparkowane przy ulicy Nagrobli we Wrocławiu samochody pokryła gruba warstwa betonu.
6: Instalacja po prostu pękła.
5: I jak wyglądają postępy przy budowie kluczowej ścieżki rowerowej dla Świdniczan.
7: Rowerzyści wjadą na nią na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Prądzyńskiego i dojadą niemal do samego rynku.
5: Powiemy też o wielkim sukcesie Jawora, gdzie na suchek powstanie nowoczesne centrum logistyczne europejskiego potentata.
8: To wielomilionowe wpływy do naszego budżetu miejskiego, to możliwość dalszego inwestowania.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Nietypowy wypadek we Wrocławiu na budowie przy ulicy Nagrobli. Beton pod wysokim ciśnieniem oblał zaparkowane samochody.
6: Siła wyrzutu była tak duża, że powybijane zostały szyby, a beton dostał się do środka samochodów. Wszystko wydarzyło się na budowie nowego obiektu Politechniki Wrocławskiej przy ulicy Nagrobli 12, informuje Gazeta Wrocławska. Jak się okazało, podczas prac nad wzmacnianiem gruntu doszło do mechanicznego uszkodzenia pompy do betonu. Instalacja po prostu pękła, dlatego beton pod wysokim ciśnieniem wydostawał się na zewnątrz i zniszczył 7 znajdujących się w pobliżu samochodów. Wszystkie pojazdy należały do pracowników budowy. Jak donosi Wrocławska, pracownicy podpisali oświadczenia i otrzymają odszkodowania od firmy odpowiedzialnej za pracę z betonem. Podwykonawca wziął sprawę na przysłowiową klatę i szczegóły rekompensaty ustalono błyskawicznie w ciągu godziny. Pęknięcie instalacji to wynik, cytujemy rzecznika Politechniki, zmęczenia materiału, a takie rzeczy się zdarzają, dlatego nikt nie ma pretensji. Budowa Centrum Zaufanych Systemów Informacyjnych i Telekomunikacyjnych Politechniki Wrocławskiej trwa nadal. Będą się tu znajdować specjalistyczne laboratoria badawcze. Będą tu prowadzone badania zaawansowanych systemów ochrony danych i zabezpieczeń teleinformatycznych. Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
5: Teraz Świdnica, gdzie trwa budowa drogi rowerowej, jaka już za kilka tygodni połączy osiedle Młodych ze Starówką. Prace przekroczyły półmetek. Materiał Jacka Zycha.
7: Tak, ja dodam tylko, że tak jak osiedle Młodych to jedno z największych osiedli mieszkaniowych w Świdnicy, tak i ścieżka, która połączy je ze ścisłym Śródmieściem, to jedna z największych inwestycji rowerowych, jakie w tym roku realizowane są w Świdnicy. Rowerzyści wjadą na nią na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Prądzyńskiego i dojadą niemal do samego rynku.
10: Dalej biegnąc wzdłuż ulicy Wyszyńskiego oraz Jana Ridla, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 35 będzie przecinać ulicę Ludwika Zamenhofa oraz Ofiar Oświęcińskich i ulicą Ofiar Oświęcińskich do skrzyżowania z ulicą Komunardów oraz Władysława Sikorskiego. Tam będzie się rozwidlać. Jedna trasa będzie prowadziła do Parku Młodzieżowego, a druga na skwer przy ulicy Wałowej i do centrum.
7: Wyjaśnia Mateusz Jadak z Biura Prasowego Świdnickiego Urzędu Miasta. Budowa ścieżki to trzecia, ostatnia inwestycja rowerowa realizowana w tym roku w Świdnicy. Większość osiedli zyskała już połączenie rowerowe z centrum miasta, a świdniccy urzędnicy zaczynają zerkać poza miasto.
10: Ponieważ jeszcze w tym roku chcemy rozpocząć budowę ścieżki rowerowej od granic Przenna do ulicy Przemysłowej i później w kolejnym etapie całą ulicę Przemysłową aż do ulicy Kopernika.
7: Czyli wzdłuż wprowadzającej ruch do Świdnicy drogi krajowej nr 35. Ta inwestycja ma być realizowana wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Kolejny wielki inwestor w Jaworze. Międzynarodowa grupa kupiła 100-hektarowy teren inwestycyjny. Na zakupionym obszarze planuje budowę nowoczesnego centrum logistycznego, mówi burmistrz Jawora Emilian Bera.
8: Przechodzimy już do konkretnych działań, jak pozwolenia na budowę i budowę samej inwestycji. Wida XL, kupując działkę 100-hektarową za ponad 150 milionów, potwierdza, że grunt na medal i cała praca, którą wykonaliśmy w ostatnich latach, zwyczajnie się opłaciła i wygraliśmy ten wyścig. To wielomilionowe wpływy do naszego budżetu miejskiego, to możliwość dalszego inwestowania, szczególnie nie tylko z perspektywy rocznej, ale dekad i tej dobrej przyszłości, którą chcemy budować. Z jednej strony branża automotive Mercedes, a z drugiej strony sprzedaż internetowa, rynek globalny, który niesamowicie się napędza, co będzie stanowiło dobrą współpracę i kooperację na rzecz lokalnej gospodarki Jawora i całego regionu.
5: W tym raporcie to wszystko. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. A na kolejne w imieniu Jacka Rogulskiego zapraszam o 7.30.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Hello Poland, my name is Thierry Vonderwart and you are listening to Muzyczne Radio. I really love music.

0: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio jest 6:43.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Na razie bez sygnałów o jakichś utrudnieniach związanych ze zdarzeniami, z wypadkami na dolnośląskich drogach. Oczywiście można się spodziewać utrudnień związanych z planowanymi pracami, a to na przykład na autostradowej obwodnicy Wrocławia, między Wrocławiem Psimpolem a Wrocławiem Północ. Tam prowadzone mają być dzisiaj prace przy naprawie skarpy. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbywają się one poza głównym ciągiem, nie powodują utrudnień w ruchu, ale ostrożność nigdy za wiele. Trzeba być czujnym. Trzeba być czujnym też na S5 między Krościną a Prusicami. Tam od 9:30 zaplanowano pracę. Zaplanowano konkretnie wymianę masztu kamery i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Spokój na razie na S3, spokój na A4, przynajmniej na tym dolnośląskim odcinku, ale jeżeli wybieracie się w podróż dalej na wschód, no to bez większych problemów przejedziecie w okolicach aglomeracji śląskiej, natomiast już aglomeracja krakowska, no tutaj poważne utrudnienia o poranku, poważne utrudnienia na A4 na wysokości Krakowa właśnie, gdzie doszło do wypadku na drodze w stronę Katowice, Wrocławia i gdzie korkuje się mocno autostrada w obu kierunkach, między lotniskiem Balice a węzłem Kraków Południe. Tutaj największe problemy na autostradzie A4. Muzyczne radio, przypominamy się z naszym numerem telefonu 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Melody Club, muzyczne radio w czwartek, już prawie za 10:07.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany mimo pewności o swojej racji muszą powstrzymać się od krytyki i wykazać się tolerancją. Byki, zalecana ostrożność w sprawach urzędowych. Można łatwo popełnić poważny błąd w papierach. Bliźnięta mają dobry dzień na przeprowadzanie transakcji i załatwianie spraw handlowych. Raki, czas trzymać nerwy na wozy. W domu lub pracy nie wszystko pójdzie bezproblemowo. Lwy będą myślami zupełnie gdzie indziej i trudne sprawy lepiej odłożyć na inne dni tygodnia. Panny rozpoczną dzień w dobrym układzie planet. Będzie coraz mniej powodów do narzekań. Wagi będą w słabszej formie, głównie fizycznej, pod wieczór nastrój poprawi dobra wiadomość. Skorpiony mogą być pewne jednego, im większe zaangażowanie, tym większy sukces. Strzelcom głowa będzie pękać od ilości spraw, część z nich trzeba odłożyć lub nawet zapomnieć. Koziorożce, do końca tygodnia będzie spokojnie, wręcz leniwie, zmiana szykuje się od poniedziałku. Ryby lekko rozkojarzone i rozleniwione będą myśleć tylko o wolnym czasie po pracy i jeszcze wodniki, które będą w dobrym nastroju i będą też obdarzone energią do działania, zapragną zmian w życiu. Co do osób urodzonych 10 września, to są dobrymi obserwatorami i organizatorami, obdarzone są energią życiową i odwagą, potrafią zainspirować innych do działania. Największe powodzenie czeka je na samodzielnych stanowiskach lub we własnym biznesie. W miłości są niecierpliwe, ale też wierne i szczere, a życie z nimi nigdy nie jest nudne. Szczęśliwa cyfra 1, kamień szlachetny, cyrkon, a sprzyjający znak zodiaku to baran. Imieniny obchodzą dzisiaj Aldona, szlachetna, odważna idealistka, Łukasz, pamiętliwy, apodyktyczny, z aspiracjami, i Teodor, logicznie myślący, śmiały i odważny. No to odwagi na co dzień, wszystkiego dobrego, wszystkiego co najlepsze w zasadzie na co dzień, i jubilatom i solenizantom w dniu, który jest, jak już mówiliśmy, krótszy od najdłuższego dnia w roku o ponad 3,5 godziny. Muzyczne radio.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Siódma.
3: Czas na wiadomości.
5: Będzie zaostrzenie przepisów po wczorajszej tragedii na torach. Kolejne ofiary w Ukrainie. Putin chce zawrzeć umowę, zapewnia tymczasem prezydent USA. Stopy procentowe bez zmian, ale to może się wkrótce zmienić. Marcin Krzemiński. Wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Takie zmiany zapowiada minister infrastruktury. Projekt przepisów ma być gotowy na najbliższe posiedzenie rządu. Zdecydowane działania rządu to efekt wczorajszej katastrofy w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem, mówi Anna Guść z prokuratury w Radomiu.
6: Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych. Ustalimy, czy możliwe jest to, że mogły tam jakieś wady techniczne być, jakieś niesprawne elementy.
5: Późnym wieczorem prokuratorzy zakończyli czynności na miejscu katastrofy. W wypadku zginęła jedna osoba, a 4 są w stanie ciężkim. 2 osoby zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych wieczorem w ataku dronowym na parkingu przy centrum handlowym w ukraińskich Sumach. Jak twierdzą władze wojskowe, to był cyniczny atak na ludzi, którzy robili zakupy w drodze z pracy. Minionej nocy Rosjanie atakowali też Charków, Chmielnicki i Krzywy Róg. Zdaniem Donalda Trumpa, Władimir Putin jednak chce zawrzeć układ. Amerykański prezydent zdradził szczegóły swojej telefonicznej rozmowy z rosyjskim dyktatorem. Odbyliśmy świetną rozmowę, on chce zawrzeć umowę, a jeśli Zełenski chciałby zawrzeć umowę, to byłoby bardzo miło. Pytany o to, co stoi na przeszkodzie zawarcia pokoju, Trump odparł, że przeszkodą są 2 osoby, które się nienawidzą. Dodał jednak, że zna się na zawieraniu układów i wie, że Putin i Zełenski mają dość wojny. Dobre i złe wieści dla kredytobiorców. Stopy procentowe bez zmian zdecydowała wczoraj Rada Polityki Pieniężnej, ale są pierwsze sygnały, że taki stan rzeczy może się długo nie utrzymać za sprawą rosnącej inflacji.
7: Rynek kontraktów terminowych na stopę procentową widzi to zupełnie inaczej i tam widać na horyzoncie właśnie podwyżki stóp procentowych. To właściwie aż 2 podwyżki, czyli w sumie o przynajmniej 0,5 punktu procentowego. Gdyby taka prognoza się sprawdziła, no to przy takim przeciętnym kredycie, czyli na 500 tysięcy złotych na 30 lat, mielibyśmy wzrost raty o niecałe 200 złotych.
5: Wyjaśnia Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 3,75%. Tyle o złotówkowych zobowiązaniach. Tymczasem Unijny Trybunał Sprawiedliwości ma dziś wydać wyrok w polskiej sprawie dotyczącej kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego. Trybunał odpowie m.in. na pytania dotyczące rozliczeń między konsumentem a bankiem po uznaniu umowy za nieważną oraz prawa konsumenta do odsetek za opóźnienie. Więzienie w Bytomiu przypomina lochy w neogotyckim zamku, ale już niedługo, bo zbliża się gruntowny remont. XIX-wieczny budynek zostanie zmodernizowany, mówi dyrektor aresztu Adam Nawrocki.
8: To mamy 3 obszary takie podstawowe, czyli poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników, poprawa warunków bytowych osadzonych, no i ogólna poprawa infrastruktury.
5: Remont ruszy w pełni dopiero w przyszłym roku, ma potrwać 2 lata.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Efektowny start faworytów Ligi Mistrzów FC Barcelona gładko pokonała Feyenoord Rotterdam 5-1, a Paris Saint-Germain rozbiło Slovan Bratysława 6-1. Hat-tricka dla obrońców tytułu strzelił były gracz Barsy Ferran Torres. Powiedziałbym, że to był idealny debiut, no ale nie osiągnęliśmy do końca wymarzonego wyniku, bo jednak straciliśmy gola. Oczywiście moje gole to dobry sygnał pokazujący, że dobrze się tu odnajduję. Staram się obecnie dawać się z siebie wszystko, a to ważne, bo gramy co chwilę. Większość z nas nie miała okresu przygotowawczego, więc jeszcze nie prezentujemy naszego optymalnego poziomu. W pozostałych meczach Liverpool pokonał Atletico Madryt 2-1, Napoli przegrało z Arsenalem 0-1, Sporting Lizbona wygrał z Galatasaray Stambuł 3-1, a VfB Stuttgart pokonało Viking Stavanger 3-1. Starcie Roberta Lewandowskiego z Leo Messim na remis, ale to Polak wpisał się na listę strzelców, a Argentyńczyk zakończył mecz z asystą. Chicago Fire zremisowało z Interem Miami 1-1. Lewandowski ma już na koncie 6 goli w MLS. Znamy komplet półfinalistów US Open. Bardzo zacięte były wczorajsze ćwierćfinały kobiecego turnieju. Jelena Rybakina pokonała Chinkę Qinwen Zheng 3-6, 6-1, 6-4. Dzięki temu Kazaszka od poniedziałku będzie nową liderką rankingu. O finał zagra z Amerykanką Coco Gauff, która w drugim secie obroniła 2 piłki meczowe i pokonała Mirę Andrijewą 2-6, 7-6, 6-2. W męskim turnieju gładko swoje mecze wygrali Aleksander Zwieriew i Karen Hachanow. Obronić tytuł i wywalczyć awans na Igrzyska Olimpijskie to cel naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, które rozpoczęły się wczoraj w Sofii. Współgospodarze Bułgarzy pokonali Macedonię Północną 3-0, a Łotwa wygrała z Rumunią 3-1. Polacy turniej rozpoczną dziś od meczu z Portugalią. To grupa B. Grupa A będzie grać w Mediolanie, gdzie odbędą się także półfinały i finał. Grupa C w fińskim Tampere, a grupa D w rumuńskiej Cluj-Napoce. I jeszcze piłka ręczna, bo ruszył nowy sezon Ligi Mistrzów w zupełnie nowym formacie, czyli z 24 drużynami podzielonymi na 6 grup. Oba mecze polskich drużyn były bardzo zacięte. Industria Kielce pokonała u siebie szwajcarski zespół HC Kreins Luzern 30-29, a Wisła Płock przegrała na wyjeździe z Nantes 25-26.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup Express Siemens za 1499 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
10: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, witajcie. Ruszamy w drogę. Dzisiaj rejestracje nowych samochodów w sierpniu. Przyszłość Seata pod znakiem zapytania i autonomiczne Tesle bezpieczniejsze od tych z tradycyjnym napędem, tak to powiedzmy. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Z najnowszych danych CEPiKu, o których informuje Samar, wynika, że w sierpniu zarejestrowano w naszym kraju nieco ponad 51 tysięcy aut osobowych oraz dostawczych do 3,5 tony, czyli o 8% więcej niż rok wcześniej oraz o ponad 18% mniej niż w lipcu. Od początku roku zanotowano wzrost sprzedaży o prawie 10%. Osobówki stanowiły w sierpniu prawie 46 tysięcy rejestracji. Liderem rynku jest Toyota przed Skodą i Volkswagenem. Udział chińskich marek wyniósł prawie 16%. Samar informuje też o wynikach importu, który znów zaliczył spadek. W sierpniu zarejestrowano w naszym kraju nieco ponad 70 tysięcy aut do 3,5 tony sprowadzonych z zagranicy. Teraz przyszłość Seata pod znakiem zapytania.
0: Aktualności.
1: Konkretów nie ma, ale jest sporo niepewności. W zagranicznej prasie pojawiły się doniesienia, że hiszpański brand może zostać wycofany z produkcji do końca 2029 roku, informuje serwis AM Online. Podobno Volkswagen zamierza skupić się na swojej bardziej prestiżowej i dochodowej marce Cupra. W strategii koncernu Future Plan 2030 nie wspomina się tymczasem ani o Seacie, ale też nie ma słowa o Cuprze. Tak samo jak o wycofaniu z produkcji jakiejś konkretnej marki. Ale producent zostawia sobie otwarte drzwi w tej kwestii, cytuję. W obecnej sytuacji przy coraz bardziej rygorystycznych przepisach, ekonomice elektryfikacji i nakładach inwestycyjnych niezbędnych do opracowania nowej generacji modeli, uzasadnienie biznesowe dalszych inwestycji w markę Seat staje się coraz trudniejsze. W związku z tym po roku 2030 możliwe są różne scenariusze. Koniec cytatu. I na koniec, czy autonomiczne Tesle są coraz bezpieczniejsze?
0: Ciekawostki.
1: Tesla chwali się, że technologia nadzorowanej jazdy autonomicznej jej firmy odnotowała 4 razy mniej kolizji niż samochody Tesla z napędem manualnym. Ustalenia firmy opierają się na danych z 5 krajów. Auta miały przejechać od kwietnia do sierpnia ponad 100 milionów kilometrów. Te wyposażone w autonomiczny system FSD brały udział w 3 kolizjach na autostradach i 9 na drogach poza nimi. W porównaniu do odpowiednio 137 i 490 kolizji, w których uczestniczyły pojazdy z napędem ręcznym. Tesla jednak nie informuje, ile aut autonomicznych, a ile normalnych brał udział w tychże testach. Agencja Reutersa donosiła wcześniej, że Tesla przedstawiła europejskim regulatorom statystyki, które zdaniem ekspertów opierały się na nietrafnych porównaniach i mogły wprowadzać w błąd co do poziomu bezpieczeństwa autonomicznego systemu. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

0: 22 minuty po godzinie 7.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Czyli kolejnych kilka słów, które powinny zainteresować zmotoryzowanych słuchaczy muzycznego radia. Dość spokojny czwartkowy poranek. Jak na razie nie odnotowano wypadków na głównych drogach Dolnego Śląska, a przynajmniej nic nam o nich nie wiadomo. Jeżeli z kolei wam coś wiadomo, jeżeli wiecie o wypadkach, korkach, utrudnieniach, objazdach i chcielibyście się z nimi podzielić, tymi informacjami podzielić, to zachęcamy do kontaktu z Muzycznym Radiem. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646. Wiemy, że za jakiś czas, a konkretnie od 9.30 kierowcy jadący drogą S5 między Krościną a Prusicami będą musieli liczyć się z pracami przy wymianie maszty kamery i ograniczeniem prędkości do 80 km na godzinę. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia trwają z kolei prace przy naprawie skarpy. Tam też trzeba zachować czujność. Na S5 w rejonie Krniczna obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z powodu pracy przy zabezpieczeniach przeciwhałasowych. Żadnych doniesień z S3. Na razie bez problemów na A4, przynajmniej na dolnośląskim odcinku, ale jak już wcześniej informowaliśmy, więcej kłopotów bardziej na wschód, gdybyście podróżowali rzeczywiście z Dolnego Śląska w stronę Krakowa i dalej. No to właśnie na wysokości Krakowa najpoważniejsze utrudnienia, najwięcej zatorów, korków, szczególnie między węzłami Kraków-Balice, między lotniskiem a węzłem Kraków-Południe. Tutaj autostrada korkuje się w obu kierunkach. Muzyczne radio w czwartkowy poranek.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Hey Poland, I'm Kamrad and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

Muzyczne Radio Lato. Reklama. Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź

0: oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: 18.47. 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto. To kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Wrześniowy chłodny poranek z temperaturą, która wynosi aktualnie od 9 do 14 stopni, po południu maksymalnie do 19. Niewiele cieplej w kolejnych dniach. Umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, północno-zachodnich. Ciśnienie wynoszące 1017 hektopaskali rośnie. Dzień ze zmiennym zachmurzeniem. Raz pochmurno, raz więcej słonecznych chwil. Czyste powietrze, raczej dzisiaj bez opadów na Dolnym Śląsku.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Pora na raport regionalny. Jacek Rogulski.
10: Dzień dobry, zaczynam od dobrych informacji. Umowa na remont i przebudowę Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW na Śnieżce Popularnych Spodków oficjalnie podpisana. Wydarzenie było jednym z punktów odbywającego się w Karpaczu 35. Forum Ekonomicznego. Prace potrwają do 2031 roku i mają kosztować prawie 25 milionów złotych, mówi profesor Robert Czerniawski, dyrektor IMGW.
11: Jest to dla nas bardzo ważna inwestycja, zresztą jak wszystkie inne, które w IMGW realizujemy, stawiamy sobie bardzo ambitne cele i chcemy wiele z nich dokończyć. Tutaj została wspomniana kanalizacja, podłączenie do kanalizacji, do sieci wodociągowej. Tu dzięki wspaniałej współpracy z Parkiem Narodowym Karkonoskim i z gminą Karpacz prowadzimy równolegle te działania, aby, no nie oszukujmy się, w pełni móc korzystać z restauracji, z przestrzeni restauracyjnej, bo ciężko jest się zgodzić na te warunki i przyjmowanie 6000 osób w ciągu jednego dnia, nie mając podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Dysk dolny to jest 840 metrów kwadratowych powierzchni, to jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty, to są również pomieszczenia noclegowe. Ten dysk będzie stanowił rolę schroniska dla tych osób, którzy będą mogli znaleźć tam odpowiednie miejsce przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Budynek w 1/3 jest niewykorzystany, absolutnie niewykorzystany od 11 lat, więc naszą rolą jest wrzucenie jego do tej, no powiedzmy sobie, pierwotnej formy.
12: Wiemy, jakie są karkonosze, wiemy, jaka jest potrzeba obserwacji meteorologicznych zarówno z pozycji naszego kraju, jak też z pozycji międzynarodowych.
10: Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
12: Karkonoski Park Narodowy to jeden z najcenniejszych obszarów w Polsce, ale również międzynarodowy rezerwat biosfery i park transgraniczny. Nie możemy dzielić przyrody na polską i czeską, musimy ją traktować harmonijnie. I tutaj te działania związane z modernizacją obiektu, do tego zagadnienia podchodzimy kompleksowo, nie tylko myśląc o samej technicznej modernizacji budynku, ale też o kanalizacji wodnej, kanalizacji ściekowej, doprowadzenia nowej linii energetycznej, jak też wszystkich oczywiście mediów takich niskoprądowych. To jest wymóg dzisiejszych czasów.
9: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
10: W Lubinie ruszyła trzecia edycja programu Drony. Nowoczesna edukacja technologiczna. Dzieci mogą za darmo poznawać świat nowoczesnych technologii, a rodzice już mogą zapisywać swoje pociechy na zajęcia. O szczegółach mówi Anna Dziubek, rzeczniczka prezydenta Lubina.
13: Ten program przeznaczamy dla młodzieży z klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych.
3: którzy są mieszkańcami Lubina. Uczniowie w tym wieku z jednej strony mocno już interesują się nowymi technologiami, a z drugiej mogą już łatwo przyswoić wiedzę z takich dziedzin jak elektronika, robotyka, projektowanie i druk 3D. W czasie zajęć nauczą się też podstaw programowania i poznają zasady aerodynamiki.
5: Tak jak w poprzedniej edycji, uczestnicy zostaną podzieleni na 4 grupy początkujące i 4 zaawansowane. Dzięki temu uczniowie, którzy znają już podstawy, będą mogli rozwijać swoje umiejętności i zdobywać kolejną wiedzę.
3: W grupie dla zaawansowanych pojawią się też lekcje kreatywnego wykorzystywania sztucznej inteligencji. W przyszłości narzędzia AI będą powszechnie wpisane w nasze życie i pracę, dlatego chcemy pokazać młodzieży, jak świadomie używać ich nie tylko do generowania tekstów czy obrazków, ale do rozwiązywania problemów technicznych i tworzenia własnych narzędzi opartych o te technologie.
5: Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu i potrwają 2 godziny. Trzecia edycja programu zakończy się 18 grudnia, a zapisy prowadzone są na stronie Regionalnego Centrum Rozwoju i Edukacji w Lubinie, gdzie można również sprawdzić terminy zajęć. Udział w kursie jest bezpłatny, ponieważ w całości finansuje go Gmina Miejska Lubin. Organizacja tegorocznej edycji kosztuje 242 tysiące złotych. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: Wiadomo już, kto przejmie opiekę nad Legnicką Palmiarnią. Miasto szukało firmy z doświadczeniem w opiece nad bardziej wymagającą roślinnością.
13: I znalazło wprawdzie tylko jedną, Zakład Pielęgnacji Zieleni Łupkowski z Legnicy, ale spełniającą warunki przetargu, także finansowe. Na zieleń w palmiarni przeznaczono 600 tysięcy złotych. Firma zaoferowała prawie 596 tysięcy. Wykonawca przez rok będzie odpowiadał za funkcjonowanie dużej części palmiarni od strony technicznej i ogrodniczej. To pielęgnacja kolekcji, w tym roślin egzotycznych znajdujących się w mnożarkach i ogrodach zewnętrznych, także bieżąca konserwacja obiektów i urządzeń, w tym monitoringu oraz całodobowy dozór terenu. Na miejscu ma pracować ogrodnik główny palmiarni z wyższym wykształceniem kierunkowym, mający co najmniej 3 lata doświadczenia z roślinami egzotycznymi. Oprócz niego pracować ma przynajmniej 2 ogrodników z doświadczeniem w pielęgnacji roślin ozdobnych, egzotycznych, kaktusów, sukulentów, a także konserwator zajmujący się bieżącymi naprawami. Wykonawca nie będzie mógł przekazać pielęgnacji flory jakiemuś podwykonawcy. Musi robić to własnymi siłami. Podwykonawca może zająć się co najwyżej całodobowym dozorem obiektu. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
10: Kolejny raport już o 8.30.
9: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hey guys, my name is Graham Candy and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
2: Reklama. Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Po reklamie. Muzyczne

0: może.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Polacy zapłacą więcej za pobyt w hotelach i pensjonatach. Gminy będą miały dodatkowe pieniądze na promocje i remonty. Ministerstwo Finansów chce zmienić zasady pobierania przez samorządy opłat od turystów. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, będzie mogło robić to nie 200, a ponad 1500 miast i gmin w całej Polsce. Warunkiem wprowadzenia opłaty miejscowej nie będą już bowiem właściwości klimatyczne. Innymi słowy, płacić będziemy nawet tam, gdzie powietrze nie jest zupełnie czyste, na przykład w Krakowie. Sama opłata wzrosnąć ma z 3,5 do 5 zł za dobę. Pobierana będzie od wszystkich gości, również tych, którzy do danego miasta przybyli służbowo. A skoro mowa o podróżowaniu, coraz więcej Polaków rozgląda się za publiczną komunikacją, bo ceny na stacjach paliw stają się niemożliwe do zaakceptowania. Średnia cena oleju napędowego wynosi już 8 zł 75 groszy. To rekord w historii badań prowadzonych przez portal ePetrol. W ciągu ostatniego tygodnia litr paliwa do diesla podrożał o 36 groszy, benzyna 95 stała się droższa o 26 groszy. Płacimy za nią średnio 7 zł 89 groszy. Niestety Dolny Śląsk należy do regionów, w których stawki są najwyższe, najmniej płaci się na Podlasiu. Eksperci nie mają dobrych wieści, wojna amerykańsko-irańska wciąż winduje ceny na światowych giełdach. Prawie 500 000 Polaków nie wypracowało minimalnego stażu, więc dostaje emerytury niższe od minimalnej. Takie dane podał podczas forum ekonomicznego w Karpaczu prezes ZUS. Jak dodał, osoby te muszą radzić sobie za bardzo niewielkie pieniądze. Emerytura minimalna wynosi obecnie niecałe 2000 zł. Otrzymują ją kobiety po 20 latach pracy i mężczyźni po 25, nawet jeśli świadczenie wyliczone z wysokości składek miałoby być niższe. Dwie osoby w kraju dostają emerytury w wysokości 2 groszy, bo w życiu przepracowały na etatach ledwie 1 lub 2 dni. ZUS podaje również, że świadczenia mężczyzn są znacząco wyższe niż kobiet. Różnica sięga 1800 zł i wynika głównie ze stażu i wysokości zarobków.
1: Pora dla inwestora.
2: Po kilku wzrostowych sesjach na warszawskiej giełdzie przyszło ochłodzenie nastrojów. W środę nad kreską utrzymał się tylko indeks małych spółek. WIG20 stracił 0,72% i ma 4136 punktów. Kilka dużych spółek zanotowało jednak wzrosty, m.in. wycena KGHM skoczyła o 0,88%. Na rynku walutowym bez większych zmian, w internetowych kantorach euro kosztuje średnio 4,33 zł, dolar 3,72 zł, a frank 4,60 zł. Za brytyjskiego funta w kantorach zapłacimy zwykle 5,05 zł, a za stoczeskich koron 17,90 zł. To wszystko w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl. Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne radio.
1: I troszkę muzycznej historii przed godziną ósmą, za osiem ósma w tej chwili na zegarach. Dzisiaj 10 dzień września, a 10 września roku 1988, a więc 38 lat temu zespół Guns N' Roses dotarł do pierwszego miejsca listy w Stanach Zjednoczonych z singlem Sweet Child of Mine, utworem pochodzącym z debiutanckiej płyty Appetite for Destruction. To było w 1988, a 5 lat wcześniej, w 1983, Michael Cimbello, z kolei były gitarzysta zespołu Stevie'ego Wondera, dotarł do szczytu listy w Stanach z kompozycją Maniac, utwór, który pojawił się też w filmie, muzycznym filmie Flashdance. A Michael Cimbello skupił się później na komponowaniu muzyki filmowej właśnie, między innymi do Kokonu, do Gremlinów czy do Dnia Niepodległości. Numer 1 amerykańskiej listy przebojów z 10 września roku 1983, Maniac.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
7: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: 8.
0: Czas na wiadomości.
9: Żółty alarm w Ukrainie, SMS-owe alerty w Polsce, Rosjanie znów atakują. Kolejowi maszyniści nie wykluczają protestu, to po tragedii na Mazowszu. Warszawskie ZOO ma nowych, małych mieszkańców, a w drodze kolejni. Marcin Krzemiński. Władze Ukrainy ogłosiły żółty alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w północno-zachodnich obwodach kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską. A w Polsce SMS-owy alert rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Trafił do osób przebywających na terenie części województw lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów i że w przestrzeni powietrznej kraju operują polskie myśliwce. Tymczasem do 5 wzrosła liczba ofiar ataków wojsk rosyjskich na obwód Sumski. Rannych jest ponad 20. Agresor uderzył m.in. wczoraj wieczorem w centrum handlowe, gdy ludzie robili zakupy. To 1660 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Kolejowi maszyniści nie wykluczają protestu. To po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wjechała na tory i uderzyła w pociąg Intercity.
10: Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Krajowa Związku Maszynistów podjęła uchwałę zawierającą apel do pracowników, ażeby skorzystali z zapisów kodeksu pracy, który mówi o tym, że jeżeli ich praca zagraża zdrowiu i życiu, mają prawo odmówić tej pracy bądź spowodować, ażeby ta praca nie była niebezpieczna.
9: Wyjaśnia Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Ich decyzję powinniśmy poznać za godzinę. Ewentualny protest może oznaczać spore opóźnienia pociągów. Przypomnę, że wczoraj w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity relacji Szczecin-Lublin. Nie żyje jedna osoba spośród czterech najciężej rannych. Chodzi o pasażerkę składu Intercity. To nie pierwszy śmiertelny wypadek w tym miejscu, mówią mieszkańcy.
11: Jest to kopalnia piachu. Tiry jeżdżą z taką prędkością. Czasem widzę, że on tylko spojrzy lewo, prawo i od razu sunie, żeby prędkości nie zgubił, żeby się nie musiał rozpędzać.
12: Przejazd bez rogatek jest. Co prawda są światła.
13: Podejrzewam, że oślepiło go słońce.
9: Rząd zapowiada pilne zmiany, utratę prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Nowymi przepisami ministrowie mają się zająć na najbliższym posiedzeniu rządu. 10 zł za litr diesla to scenariusz radykalny, ale możliwy. przyznają analitycy rynku paliw. Chyba że konflikt na Bliskim Wschodzie zostałby rozwiązany, ale tego na horyzoncie na razie nie widać. Na razie więc scenariusz na kolejne dni na stacjach paliw to kilkugroszowe podwyżki.
2: Z każdym dniem na stacji zapewne wyższe ceny.
9: Mówi Jakub Bogucki z e-petrol.pl. Wczoraj benzyna 95 kosztowała średnio 7 zł 89 groszy za litr. Na diesel 8 zł 75. Baby boom w stadzie kangurów rudych w warszawskim zoo. Na wybiegu pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic rosną już następni przyszli mieszkańcy kangurzego stada. Kangur rudy jest największym z obecnie żyjących torbaczy. Długość jego ciała wynosi od 75 cm do 1,40 m. Żywi się wyłącznie roślinami.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Jelena Rybakina nowym numerem 1 światowego tenisa kazaszka oficjalnie zostanie liderką w poniedziałek, ale już wiadomo, że wyprzedzi Arynę Sabalenkę, bo pokonała w 3 setach Qin Wenzheng i awansowała do półfinału US Open.
8: It means a lot, of course.
7: To oczywiście wiele znaczy, ale mówiłam to już wiele krotnie. Takie rzeczy pewnie docenia się i myśli o nich jeszcze bardziej dopiero wtedy, gdy zakończy się karierę. To miłe, że będzie można kiedyś powiedzieć, okej, wygrałam te turnieje, byłam numerem 1, to niesamowite. Ale teraz chcę przede wszystkim wygrywać tytuły. Wciąż jestem w turnieju, więc moje wszystkie myśli skupiają się po prostu na kolejnym meczu. Ten kolejny mecz to półfinał US Open. Rywalką Rybakiny będzie Amerykanka Coco Gauff, która w drugim secie obroniła dwie piłki meczowe i pokonała Mirę Andrijewą. W drugim półfinale Sabalenka zagra z Jessiką Pegulą. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. W pierwszym meczu w Sofii Bułgaria wygrała z Macedonią Północną 3-0. To grupa B, w której wystąpią również Polacy. Obrońcy tytułu zaczną turniej dziś od meczu z Portugalią. Wiadomo, o co gramy, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
14: No na pewno jedziemy w roli faworyta i do takiego, można powiedzieć, murowanego od długiego czasu nasza reprezentacja nie schodzi poniżej pewnego poziomu i zdążyli nas przyzwyczaić do tego, że są to zazwyczaj mecze finałowe, że są to mecze o złoty medal i taką chyba narrację musimy przyjąć, że jadą zdecydowanie bronić tytułu mistrza Europy. Jest to zespół na tyle mocny, że jest w stanie no, dzisiaj rywalizować z każdym i pokonać każdego.
7: Polacy w Sofii zagrają kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Pozostałe grupy będą rywalizować w rumuńskiej Cluj-Napoce, fińskim Tampere i w Mediolanie, gdzie zostanie rozegrana faza finałowa. Faworyci na razie nie zawodzą we wczorajszych meczach piłkarskiej Ligi Mistrzów. FC Barcelona wygrała z Feyenoordem Rotterdam 5-1, PSG pokonało Slovan Bratysława 6-1, Arsenal wygrał na wyjeździe z Napoli 1-0, a Liverpool pokonał Atletico Madryt 2-1. Matthew Brennan po raz piąty najszybszy w tegorocznym wyścigu Vuelta Espania. Brytyjski kolarz tym razem wygrał 17 etap z metą w Sewilli. Liderem jest wciąż Hiszpan Enric Mas.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Radio Lato. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
8: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla

0: Muzyczne Radio.
1: Czwartek z Muzycznym Radiem, tuż przed kolejnym wrześniowym weekendem. Ten najbliższy od jutra do niedzieli 13 września w Starej Kopalni upłynie pod znakiem jubileuszowych dni Wałbrzycha na 600-lecie miasta. Wielka muzyczna feta i tak już jutro między innymi występ OSTR. W sobotę Maryli Rodowicz i grupy Lemon, a w niedzielę no będzie na bogato. Po 17 Zalia, jeszcze przed 19 Warius Manx z Kasią Stankiewicz, a o 20 Zalewski. Jubileuszowe dni Wałbrzycha na 600-lecie miasta Stara Kopalnia w najbliższy weekend. Wszystko rozpoczyna się jutro, kończy w najbliższą niedzielę. Krzysztof Zalewski w Muzycznym Radiu Anuszka, 8:19.

0: Krzysztof Zalewski, Muzyczne Radio, jest 8.23.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Na początek przypomnienie o pracach na S5 między Krościną a Prusicami, które mają się rozpocząć około godziny 9.30, co skutkować będzie ograniczeniem prędkości do 80 km na godzinę. Na tej samej S5 w rejonie Krynicza trwają również prace związane z zabezpieczeniami przeciwhałasowymi. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia między Wrocławiem Psiepole a Wrocławiem Północ prowadzone są z kolei prace przy Skarpie. Spokój na S3 czy S8, na A4 bez zdarzeń, bez wypadków, ale mamy pracę, mamy roboty polegające na przykład na koszeniu zieleni w pasie rozdziału między węzłami Gocieszów i Bolesławiec, 19 km w kierunku Wrocławia, natomiast w stronę Zgorzelca na 112 km między Budziszowem a węzłem Udanin mamy naprawę nawierzchni. Prace tutaj potrwają jeszcze przez kilka godzin, od jakiegoś czasu trwają poważne prace też w Złotoryi. Prace remontowej głównej ulicy, można powiedzieć, drogi wylotowej 364 na Legnicę, która mocno się korkuje. Mamy tutaj spore zatory, zmianę organizacji ruchu, sygnalizację świetną, no najwięcej zamieszania właśnie w tych godzinach porannych. Apelujemy o cierpliwość, apelujemy, by dzielić się z nami informacjami. Jesteśmy do waszej dyspozycji pod numerem telefonu 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Muzyczne Radio, 75 lat kończy dziś Joe Perry, gitarzysta, wokalista, współzałożyciel grupy Aerosmith.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Citauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
2: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
3: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Redmi za 1699 zł i zyskaj 150 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę.

0: godną jesień.
1: My jeszcze nie chcemy kończyć lata, a wy? W najbliższą sobotę, 12 września, bawimy się w przystanku Karkonosze. Od 12 do 18 czekają na was konkursy, zabawy, dmuchańce, bata cukrowa i żywe maskotki z waszych ulubionych filmów. Wszystko za darmo. Sobota 12 września. Park handlowy, przystanek Karkonosze w Miłkowie.
2: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
6: Wyraźne temperaturowe tąpnięcie. Wczoraj w Jeleniej Górze o godzinie 6 rano 23 stopnie, dzisiaj o 6 rano 8 stopni. No teraz w Kotlinie Jeleniogórskiej mamy już powyżej 10 stopni, ale no szału temperaturowego dzisiaj nie będzie. Od 16 do 19 stopni to jest maksimum zapowiadane na czwartek. Jutro nawet odrobinę chłodniej, ciśnienie rośnie i wynosi aktualnie 1017 hektopaskali. Zachmurzenie będzie raz mniejsze, raz wzrośnie. Padać dzisiaj nie powinno.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
6: Najładniej teraz na wschodzie Dolnego Śląska, tam najwięcej słońca. Czas na raport regionalny, Jacek Rogulski.
8: No, zaczynamy od dobrej wiadomości dla kierowców jadących krajową piątką w stronę Świebodzic. Jak już informowaliśmy, remontowany całe lato most nad Strzegomką w Dobromierzu na drodze krajowej 34 jest już przejezdny. Drogowcy oddali go prawie miesiąc przed terminem. Materiał Jacka Zycha.
9: Rzeczywiście to dobra wiadomość, szczególnie dla kierowców dużych aut jadących krajowymi drogami 34 i 5. W odróżnieniu od kierowców osobówek, którzy radzili sobie lokalnymi drogami, duże auta ciężarowe skazane były na kilkudziesięciokilometrowe objazdy. To już na szczęście historia.
10: W ramach inwestycji została odtworzona nawierzchnia mostu i delatacje bitumiczne. Wykonaliśmy nowe zabezpieczenia antykorozyjne oraz modernizowaliśmy system odwodnienia. Wymienione są także bariery drogowe i mostowe, odnowione oznakowanie oraz zamontowane są nowe wodowskazy.
9: Czyli most wygląda jak nowy, powiedziała Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Remont mostu w Dobromierzu nie kończy prac zaplanowanych przez drogowców z GDKiK na ten rok w regionie wałbrzyskim. Remontowany jest m.in. odcinek drogi DK35 w Marcinowicach, gdzie kierowcy, szczególnie w godzinach szczytu, muszą liczyć się z zatorami spowodowanymi wprowadzonym tam ruchem wahadłowym.
10: Oprócz remontu drogi krajowej nr 35 w Marcinowicach realizujemy również rozbudowę skrzyżowania na drodze krajowej nr 35 w rejonie Komorowa i drogi powiatowej prowadzącej do Witoszowa Górnego. W ramach zadania istniejące skrzyżowanie zostanie przebudowane na czterowlotowe rondo.
9: Ja na koniec dodam, a będę jeszcze o tym szczegółowo informował, że od poniedziałku trwa obowiązkowy przegląd techniczny drogi ekspresowej S3. W przyszłym tygodniu drogowcy zapowiadają kilkugodzinne zamknięcie obu tuneli na odcinku Bolków-Kamienna Góra. Z Dobromierza, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Ponad 23,5 miliona złotych trafi na Dolny Śląsk na program Posiłek w Szkole i w Domu. Urząd Wojewódzki zwiększył budżet projektu dzięki dotacjom z rezerwy celowej. Pieniądze na darmowe obiady, paczki żywnościowe i remonty stołówek trafią do 168 gmin w regionie.
11: Budżet na ten rok ruszał z poziomu 18 milionów, jednak dzięki majowym i sierpniowym dotacjom z rządowej rezerwy celowej udało się go zwiększyć o kolejnych 5 milionów złotych. Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska podkreśla, że początek roku szkolnego to idealny moment na uruchomienie tych środków. Pomoc trafi nie tylko do uczniów z najuboższych rodzin, ale także do dorosłych, w tym samotnych seniorów, osób chorych oraz z niepełnosprawnościami. Wsparcie przyznawane jest w formie darmowych, gorących obiadów w szkołach, zasiłków celowych na zakupy oraz paczek żywnościowych. Część funduszy samorządy przeznaczą także na remonty szkolnych stołówek. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
8: I na koniec interesująca oferta. Mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat mają szansę przenieść się do XIX wieku i wystąpić w historycznym serialu fabularnym kręconym m.in. w pocysterskim zespole klasztornym w Lubiążu. Ekipa MKM Studio poszukuje statystów, którzy wcielą się w studentów i wykładowców uczelni z tamtej epoki.
0: Zdjęcia odbędą się 12 i 13 października w zabytkowym zespole klasztornym w Lubiążu. Jak mówi Adam z MKM Studio,
3: do udziału w produkcji poszukujemy mężczyzn w wieku od 18 do 60 roku życia, którzy wcielą się w studentów oraz wykładowców uczelni z tamtej epoki. Będzie to również świetna okazja, żeby zobaczyć od środka, jak wygląda powstawanie serialu i jak wygląda praca na profesjonalnym planie zdjęciowym.
0: Bazą produkcji będzie Legnica. To właśnie tam odbędą się przymiarki, charakteryzacja i przebieranie w kostiumy, a następnie statyści zostaną autobusami przewiezieni na plan do Lubiąża.
3: Tutaj będziemy się spotykać, przebierać, charakteryzować.
0: Na udziale w filmie będzie można zarobić.
3: Stawka zaczyna się od 140 zł netto za dzień zdjęciowy plus 70 zł netto za obowiązkową przymiarkę. Poszukiwani są panowie z naturalnym wyglądem, bez współczesnych fryzur, to znaczy bez irokezów, bez wygolonych boków, no i oczywiście bez widocznych tatuaży, a preferowane są nieco dłuższe włosy. Serdecznie zapraszam do udziału, a zgłoszenia można wysyłać na adres mkmstudio@mkmstudiofilm.pl, koniecznie z dopiskiem nauka w tytule wiadomości. I co ważne, bardzo prosimy, aby po wysłaniu zgłoszenia nie zmieniać fryzury. Przenieś się z nami do XIX wieku i poczuj magię kina.
0: Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Pogoda w górach.
12: Dzień dobry, z tej strony ratownik dyżurny Jędrzej Nowak. Podaję prognozę dla szczytowych partii Karkonoszy. Mamy duże zachmurzenie, słabe i przelotne opady deszczu do 1 mm. Temperatura od 3 do 6 stopni, od wysokości 1000 metrów, wiatr od 3 do 10 metrów na sekundę. Proszę również pamiętać przed wyjściem w góry, że z uwagi na ostatnie opady deszczu, szlaki są mokre lub bardzo mokre. Dziękuję.
8: Na Polanie Kruszyckiej temperatura w tej chwili około 8 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj do 13 kresek powyżej zera. Zachmurzenie duże, wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Możliwe silniejsze porywy do 50 km na godzinę. Na Stogu Jezerskim teraz około 8 stopni Celsjusza, będzie przeważnie pochmurno, na słońce w zasadzie nie mamy co dzisiaj liczyć. Temperatura maksymalna może wynieść 12 stopni Celsjusza, spodziewany jest wiatr słaby, ale też okresami silniejsze porywy z zachodu do popołudniu. Jeszcze Świeradów-Zdrój, gdzie mamy teraz na termometrach 12 stopni. Przez cały dzień będzie przeważnie pochmurno, ale to już nic nowego. Temperatura osiągnie maksymalnie 15 stopni. Wiatr słaby. Chwilami również mogą dokuszać nam mocniejsze porywy do 30 km na godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w Ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
3: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
8: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Polacy zapłacą więcej za pobyt w hotelach i pensjonatach. Gminy będą miały dodatkowe pieniądze na promocje i remonty. Ministerstwo Finansów chce zmienić zasady pobierania przez samorządy opłat od turystów. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, będzie mogło robić to nie 200, a ponad 1500 miast i gmin w całej Polsce. Warunkiem wprowadzenia opłaty miejscowej nie będą już bowiem właściwości klimatyczne. Innymi słowy, płacić będziemy nawet tam, gdzie powietrze nie jest zupełnie czyste, na przykład w Krakowie. Sama opłata wzrosnąć ma z 3,5 do 5 zł za dobę. Pobierana będzie od wszystkich gości, również tych, którzy do danego miasta przybyli służbowo. A skoro mowa o podróżowaniu, coraz więcej Polaków rozgląda się za publiczną komunikacją, bo ceny na stacjach paliw stają się niemożliwe do zaakceptowania. Średnia cena oleju napędowego wynosi już 8,75 zł. To rekord w historii badań prowadzonych przez portal ePetrol. W ciągu ostatniego tygodnia litr paliwa do diesla podrożał o 36 groszy, benzyna 95 stała się droższa o 26 groszy. Płacimy za nią średnio 7,89 zł. Niestety Dolny Śląsk należy do regionów, w których stawki są najwyższe, najmniej płaci się na Podlasiu. Eksperci nie mają dobrych wieści, wojna amerykańsko-irańska wciąż winduje ceny na światowych giełdach. Prawie 500 000 Polaków nie wypracowało minimalnego stażu, więc dostaje emerytury niższe od minimalnej. Takie dane podał podczas forum ekonomicznego w Karpaczu prezes ZUS. Jak dodał, osoby te muszą radzić sobie za bardzo niewielkie pieniądze. Emerytura minimalna wynosi obecnie niecałe 2000 zł. Otrzymują ją kobiety po 20 latach pracy i mężczyźni po 25, nawet jeśli świadczenie wyliczone z wysokości składek miałoby być niższe. Dwie osoby w kraju dostają emerytury w wysokości 2 groszy, bo w życiu przepracowały na etatach ledwie 1 lub 2 dni. ZUS podaje również, że świadczenia mężczyzn są znacząco wyższe niż kobiet. Różnica sięga 1800 zł i wynika głównie ze stażu i wysokości zarobków.
2: Pora dla inwestora.
1: Po kilku wzrostowych sesjach na warszawskiej giełdzie przyszło ochłodzenie nastrojów. W środę nad kreską utrzymał się tylko indeks małych spółek. WIG20 stracił 0,72% i ma 4136 punktów. Kilka dużych spółek zanotowało jednak wzrosty, m.in. wycena KGHM skoczyła o 0,88%. Na rynku walutowym bez większych zmian, w internetowych kantorach euro kosztuje średnio 4,33 zł, dolar 3,72 zł, a frank 4,60 zł. Za brytyjskiego funta w kantorach zapłacimy zwykle 5 zł i 5 groszy, a za 100 czeskich koron 17 zł i 90 groszy. To wszystko w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: Za 9:09 Zbyszek Deka i ja dziękuję i pozdrawiam, życząc miłego dnia.

0: poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
0: Reklama.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
5: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
6: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
7: 9.
0: Czas na wiadomości.
8: Utrudnienia i hipotezy. Wrócimy do kolejowej katastrofy na Mazowszu. Potem wyrok dla księdza oskarżonego o czyny pedofilskie. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Marcin Krzemiński. Służby kolejowe będą dziś podnosić pociąg z miejsca katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, co nie będzie zapewne łatwe, zważywszy na deszczową aurę. Samo naprawienie torów i trakcji może potrwać kilka dni. Radomska prokuratura wyjaśnia, dlaczego kierowca ciężarówki uderzył w bok pociągu na oznakowanym przejeździe. W wypadku zginęła jedna osoba, a cztery są w stanie ciężkim.
9: W oparciu o dane tu zabezpieczone z urządzeń funkcjonujących przy tym przejeździe, sygnalizacja świetlna działała w momencie zdarzenia.
8: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść. Całkowicie zablokowane jest przejście graniczne ze Słowacją w Chyżnem. Ciężarówka najechała tam na bramownicę systemu ETOL i przewróciła się w poprzek jezdni. Ranna została jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Samochody osobowe mogą przekroczyć granicę ze Słowacją alternatywną trasą przez drogę wojewódzką 962 w miejscowości Lipnica Wielka Winiarczykówka. Kolejne SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tym razem przebywający na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu otrzymali informację o zakończeniu ataku rosyjskiego na terenie Ukrainy i co się z tym wiąże brakiem zagrożenia na terytorium Polski. Tymczasem z samej Ukrainy napływają kolejne niepokojące doniesienia. 4 osoby nie żyją, 19 zostało rannych. To bilans z ostatniej doby rosyjskich ataków na portowe miasto Mikołajów. Agresor użył dronów i kierowanych bomb lotniczych oraz rakiet. Celem była infrastruktura portowa i przemysłowa, ale także obiekty cywilne. Ksiądz Jacek K. z diecezji sosnowieckiej skazany na 14 lat więzienia za czyny pedofilskie oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Taki wyrok zapadł wczoraj w sądzie w Sosnowcu. Mężczyzna nie może też zbliżać się do pokrzywdzonych oraz ma zapłacić im zadośćuczynienie, informuje prokurator Bartosz Kilian.
7: Ponadto oskarżony ma dożywotnie zakazy przebywania w miejscach gromadzenia się małoletnich, pracy z małoletnimi i wchodzenia z nimi w styczność właściwie w jakikolwiek sposób.
8: Proces rozpoczął się w lutym tego roku. Ze względu na dobro pokrzywdzonych i charakter zarzutów, wszystkie rozprawy odbywały się przy wyłączeniu jawności. Ta sprawa to jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnionych przez duchownych diecezji sosnowieckiej. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Jest ich prawie 1 200 000. To 8% więcej niż przed rokiem. Największa grupa to Ukraińcy, których jest ponad 780 tysięcy, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
10: Na drugim miejscu są Białorusini, pracuje ich prawie 108 tysięcy, a na kolejnych miejscach obywatele Indii 22 tysiące, Gruzji i Kolumbii po 20 tysięcy.
8: Ponad 60% pracujących w Polsce obcokrajowców to mężczyźni.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze rozpoczną dziś walkę o obronę tytułu Mistrza Europy. Są głównymi faworytami tego turnieju, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
12: Trener ma do dyspozycji chyba obecnie najmocniejszą drużynę, którą może wystawić. No i jedziemy pewnie po to, żeby bronić tytuł. Wszyscy jak jeden powtarzają i chyba są świadomi tego, że to jest drużyna, która jedzie właśnie po złoty medal.
11: Głównym rywalem Polaków do złota będą mistrzowie świata, Włosi.
12: Drużyna, która ma bardzo młody skład, jak na te sukcesy, które mają, to są jeszcze młodzi zawodnicy, bardzo dobrze wyszkoleni technicznie, mają świetnego trenera, świetnego taktyka, który potrafi z nimi po prostu dochodzić do tych finałowych spotkań. I na pewno można powiedzieć, że to będzie bardzo groźny zespół w finale, tym bardziej, że grają u siebie.
11: Polacy turniej rozpoczną dziś od meczu z Portugalią, początek o 15. Jelena Rybakina pokonała w 3 setach Qin Wenzheng, a Coco Gauff również w 3 setach ograła Mirę Andrzejewą. To oznacza, że Kazaszka i Amerykanka zagrają w nocy o finał US Open. W drugim półfinale Aryna Sabalenka zmierzy się z Jessicą Pegulą. Niezależnie od najważniejszych rozstrzygnięć w Nowym Jorku, od poniedziałku Rybakina będzie nową liderką światowego rankingu. A do półfinału męskiego turnieju awansowali Aleksander Zwieriew i Karen Hachanow. Niemiec w 3 setach gładko ograł Holendra Botika van de Zandschulpa, a Rosjanin Belga Aleksandra Bloksa, który skreczował w 3 secie. Gwiazdy przyciągnęły tłumy rekordowe. 63 tysiące kibiców obejrzało starcie Chicago Fire z Interem Miami. Mecz zakończył się remisem 1-1. Robert Lewandowski strzelił dla Fire gola, Leo Messi zaliczył w barwach Interu asystę. Karol Bilecki, jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, został prezesem Iskry Kielce, 21-krotnych mistrzów Polski w piłce ręcznej. Drużyna, która występuje oczywiście pod nazwą Industria, właśnie rozpoczęła nowy sezon w Lidze Mistrzów od meczu z HC Kriens Lucerny ze Szwajcarii i wygrała 30-29, mówi trener Krzysztof Lijewski.
13: Przed meczem na pewno wziąłbym w ciemno plus jeden. Ja przestrzegałem i was, i swoich zawodników, że mecz będzie bardzo trudny.
11: Od porażki występ w Lidze Mistrzów rozpoczęła natomiast Wisła Płock. Przegrała na wyjeździe z Nantes 25-26.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Jakby tak dobrze się przysłuchać, to wychodzi na to, że Sophie Alice Baxter na przestrzeni lat to się nic nie zmienia. Śpiewa zawsze tak samo. To jedna z jej starszych piosenek Only Child w takiej ładnej wersji, delikatnej, niczym to przed południem, w czwartek 10 września. The Draconic razem z Sophie Alice Baxter stworzył to ładne dzieło, a więcej ładnych dzieł będzie na naszej antenie przez cały ten piękny dzień. Piękny, chociaż taki troszkę bardziej dla koneserów jesieni, źli lata. Radek Bajor, dzień dobry, witajcie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: 9:09.
2: Reklama. Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2027.
3: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab and Grill. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy,
9: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Euro wjechało i rabat 50 zł dało za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup Express Siemens za 1499 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
13: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Ed Sheeran i Camera i Kwadrans po godzinie 9:00, pora właściwa na...
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Jeśli ktoś z was, drogie dziewczęta lub drodzy chłopcy, spał o godzinie 6:50, kiedy była pierwsza odsłona horoskopu, no to teraz ma szansę usłyszeć, tak jak barany miały szansę dobiec do radia i dać głośniej, bo od nich jak zawsze zaczynamy. Mimo pewności o swojej racji, barany muszą powstrzymać się od krytyki i wykazać się tolerancją. Byki, zalecana ostrożność w sprawach urzędowych, można łatwo popełnić poważny błąd w papierach. Bliźnięta mają dobry dzień na przeprowadzanie transakcji i załatwianie spraw handlowych. Raki, czas trzymać nerwy na wodzy. W domu lub pracy nie wszystko pójdzie bezproblemowo. Lwy będą myślami zupełnie gdzie indziej. Trudne sprawy lepiej odłożyć na inne dni tygodnia. Panny rozpoczną dzień w dobrym układzie planet. Będzie coraz mniej powodów do narzekań. Wagi będą w słabszej formie, głównie fizycznej. Pod wieczór nastrój poprawi dobra wiadomość. Skorpiony mogą być pewne jednego. Im większe zaangażowanie, tym większy sukces. Strzelcom głowa będzie pękać od ilości spraw. Część z nich trzeba odłożyć lub nawet o nich zapomnieć. Koziorożce, do końca tygodnia będzie spokojnie, wręcz leniwie. Zmiana szykuje się od poniedziałku. Ryby, lekko rozkojarzone i rozleniwione, będą myśleć tylko o wolnym czasie po pracy. A wodniki będą w dobrym nastroju i obdarzone energią do działania. Zapragną zmian w życiu. Można i tak. A dzisiaj też można zmieniać coś w swoim życiu, bez względu na to, jakiego się znaku zodiaku jest, bo to czwartek, 10 września, 112 dni do zmiany do końca roku nam zostało. W Chinach mają taki dzień na przykład nauczyciela, w Hondurasie dzień dziecka, w USA dzień babci i dziadka, a u nas imieniny mają Aldona, Łukasz i Teodor. Aldona to osoba szlachetna, odważna, idealistka, Łukasz pamiętliwy, apodyktyczny, z aspiracjami, a Teodor logicznie myślący, śmiały i odważny. Osoby urodzone 10 września są dobrymi obserwatorami i organizatorami. Obdarzone są energią życiową i odwagą, potrafią zainspirować innych do działania. Największe powodzenie czeka je na samodzielnych stanowiskach lub we własnym biznesie. W miłości są niecierpliwi, ale też wierni i szczerzy. Życie z nimi nigdy nie jest nudne. Szczęśliwa dla nich cyfra 1, kamień szlachetny cyrkon, a sprzyjający im znak zodiaku baran.

0: No proszę bardzo, z czeluści pamięci komputerowej wyciągnięta piosenka Mariah. Trochę już tego nie słyszałem, muszę się przyznać, nie wiem jak wy. Zupełnie jak tytuł, jak status na Facebooku. It's complicated. 23,5 minuty po godzinie 9. Dzień dobry, raz jeszcze mówi wam Muzyczne Radio, a jeśli chodzi o jeszcze starsze rzeczy, to proszę bardzo.
1: Muzyczne Radio. Klasycy rocka w najlepszym wydaniu.
0: O tak, In Excess i Mystify. Oh.

0: Driscoll i Lanberry, Nasz Mały Świat.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: To za nami, a przed nami teraz prognoza pogody i raport regionalny. Dosłownie, za sekundę.
2: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skaczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
6: 9.31. Sprawdzamy, co na termometrach. Od 12 do 15 stopni było o godzinie 9. Później będzie maksymalnie od 16 do 19. Do tego wszystkiego musicie wiedzieć, że dzisiaj na niebie albo słońce, albo chmury, albo miks tego wszystkiego. A przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć, one są prawdopodobne. Do tego wszystkiego wiatr dzisiaj jest słaby i umiarkowany, wieje z kierunków zachodnich, ale będzie zdecydowanie obniżał nam temperaturę.

0: odczuwalną.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia atmosferycznego, to 1015 hektopaskali, nie jest najwyższe, ale w ciągu dnia pójdzie do góry, biometr mamy niekorzystny, a jakość powietrza praktycznie wszędzie teraz jest wręcz idealna. Raport regionalny za sekundę dosłownie.

0: Dzień dobry, ponownie. Mieliśmy krótką przerwę techniczną, ale już wracamy. Szanse na budowę metra we Wrocławiu praktycznie zmalały do zera. Z analizy wykonanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych wynika, że Wrocław stanowi przykład miasta, w którym korzyści z dalszego rozwoju szybkiego tramwaju przewyższają potencjalne efekty budowy klasycznego metra, mówi dyrektorka centrum Joanna Lech.
1: W Poznaniu i w Łodzi wydaje się, że korzyści z rozwoju szybkiego tramwaju i kolei aglomeracyjnej przewyższą efekty budowy metra. Efektywniej będzie zwiększyć przepustowość istniejących systemów niż rozpoczynać tak drogie inwestycje zarówno na etapie realizacji, jak i później utrzymania. No i Szczecin, Lublin, Bydgoszcz, Białystok i Rzeszów. Tutaj postawiliśmy już jednoznacznie na priorytet transportu naziemnego.
0: Przypomnijmy, Wrocław stanowi przykład miasta, w którym idea metra powraca od kilkudziesięciu lat, jednak dotychczas nie uzyskała wystarczającego poparcia ekonomicznego, transportowego i społecznego do realizacji tej inwestycji. Dalsze informacje. I Kłodzko, gdzie we wtorek ogłoszono start projektu Wizyt Ziemia Kłodzka, mającego promować atrakcje turystyczne tego największego w Polsce powiatu. Więcej szczegółów zna Jacek Zych.
2: Tak, projekt to pomysł pary blogerów turystycznych prowadzących portal Wolnym Krokiem. Swoją ideą zainteresowali władze powiatu i Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, które wspólnie z Zarządem Województwa wsparły projekt finansowo.
3: Jak będzie przebiegać, to zobaczymy. Określamy go jako pilotażowy, ale też bezprecedensowy na ostatnie ćwierć wieku. Dogadaliśmy się wreszcie ze starostwem, dogadaliśmy się wreszcie ze wszystkimi gminami i znaleźliśmy operatora, który mam nadzieję, że pociągnie temat promocji Ziemi Kłodzkiej w sposób nowoczesny, taki, żeby był produktem, który dociera do wielu ludzi na różne sposoby.
4: Bo do tej pory właśnie były próby promocji i logistyki w turystyce właśnie, każdy tak właśnie jakby odrębnie. Myślę, że dzisiaj trzeba mówić jednym głosem i w tym partnerskim działaniu. Pojawia się portal turystyczny, promocyjny Wizyt Ziemia Kłodzka.
2: Powiedzieli kolejno Tomasz Korczak ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Robert Duma z Zarządu Powiatu Kłodzkiego. Na inauguracji projektu pojawił się też Ireneusz Raś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W rozmowie ze mną podkreślił wagę i znaczenie współpracy prywatno-publicznej w promocji turystycznej regionu.
5: To jest standard dla promocji mocnej turystyki. Od lat promujemy to, żeby się zrzeszać w takie loty czy w takie inicjatywy, bo tylko samorząd lokalny, który w swoich zadaniach ma promować turystykę na swoim terenie, może to robić lepiej, jeśli będzie współpracował z przedsiębiorcami. Turystyka jest ekonomią poważną w gospodarce polskiej i ta współpraca według mnie wtedy jest wydajna, efektywna i cieszę się, że tutaj do tego tak mocnego projektu dochodzi.
2: Na roczny pilotaż programu przeznaczono łącznie 200 tysięcy złotych. Złożyły się na to Powiat Kłodzki, Związek Gminy Ziemi Kłodzkiej i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z Kłodzka Jacek Zych, Muzyczne Radio.
0: A na koniec jeszcze wyjątkowe zaproszenie. Dzienniki Gwiazdowe i Rozbójnik Hotzenplotz. Dwa widowiskowe spektakle obejrzymy już w ten weekend w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze Cieplicach. W sobotę aktorzy zabiorą widzów w kosmiczną podróż do świata Stanisława Lema, podczas której czekają wiry czasowe, spotkania z obcymi cywilizacjami i wyprawy w kosmiczną przestrzeń. Natomiast w niedzielę młodych widzów czeka spotkanie z groźnym rozbójnikiem.
6: Co za straszne przyszłe czasy, nie ma dobrej koniunktury. Stary model pistoletu, no a w portkach same dziury. Rozbój dziś na dłuższą metę wciąż przynosi marne zyski, więc odmawiać sobie muszę ośmiorniczek ryżu miski. Drogie dzieci, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak rozbójnik Hotzenplotz radzi sobie z Kacprem i Józiem oraz z innymi przeciwnościami losu, przyjdźcie do Zdrojowego Teatru Animacji.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Pogoda w górach.
9: Dzień dobry, z tej strony ratownik dyżurny Jędrzej Nowak. Podaję prognozę dla szczytowych partii Karkonoszy. Mamy duże zachmurzenie, słabe i przelotne opady deszczu do 1 mm, Temperatura od 3 do 6 stopni, od wysokości 1000 metrów wiatr od 3 do 10 metrów na sekundę. Proszę również pamiętać przed wyjściem w góry, że z uwagi na ostatnie opady deszczu szlaki są mokre lub bardzo mokre.
10: Dzień dobry, ratownik dyżurny Tomasz Walusiak, Grupa Sudecka GOPR. W dniu dzisiejszym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami możliwe słabe opady deszczu, które będą opadami przelotnymi. Temperatura maksymalna to około 18 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, momentami może być porywisty. W szczytowych partiach Sudetów temperatura do 6 stopni, wiatr umiarkowany i również momentami może być porywisty. Stan szlaków na terenie działania grupy dobry. Pamiętajmy, wybierając się na grzyby, żeby naładować dobrze telefon i starać się wiedzieć, gdzie my się znajdujemy w tych naszych górkach na grzybach.
0: Na Polanie Jakuszyckiej w tej chwili około 10 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj do 20 stopni. Niestety słońca nie będziemy oglądać, bo zachmurzenie w zasadzie duże, gdzieniegdzie może w ciągu dnia, ale jakby co, to można o słońcu tylko i wyłącznie pomarzyć. Wiatr umiarkowany z południa, możliwe silniejsze poryby do 50 km na godzinę. Na Stogu Izerskim teraz około 15 stopni, maksymalnie dzisiaj do na termometrach 20 kresek, zachmurzenie małe, dużo słońca, wiatr słaby, a po południu przybierze na sile. Na dole, czyli w Świeradowie Zdrowiu, temperatura maksymalna również nie będzie nas rozpieszczać, bo w granicach 20 stopni Celsjusza na szczęście nie powinien padać deszcz, a wiatr słaby.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
11: Hi, my name is Leper and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
7: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.

0: chwilę tego piosenka babska, piosenka Brodki, piosenka, że o tym, że miał być ślub, a ślubu nie było. Tak też w życiu się zdarza. Teraz Kaiga i Plast i Me Before You. Zegar pokazuje 11 minut przed godziną 10. A my pozwólcie sobie przypomnimy coś. Jedną z takich bardziej letnich, wakacyjnych piosenek. Komu w ogóle ta pogoda przeszkadzała? Czemu to takie jesienią dzisiaj już pachnie?
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
0: No właśnie, słoneczne granie na zawołanie, więc u nas Marky Cremont i Serena Barrancal i The Colors i Partenope pozdrawiają i polecają się.

0: Proszę bardzo, ten człowiek to ma jakieś dylematy takie. 24K Golden nazywa się ten młodzieniec, a numer nosi tytuł Love or Lust, czyli miłość, czy też pragnienie. Na takie pytania to my nie znamy odpowiedzi, znamy natomiast odpowiedź na pytanie, czy dojadę i jak dojadę, i teraz będziemy takich odpowiedzi wam udzielać, jeśli chodzi o główne trasy regionu. 5 minut przed 10, 5 minut przed wiadomościami.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Zaczynamy jak zwykle od Królowej Dróg Polskich, od A4, jeśli chodzi o wloty do Jędrzychowic, do Ludwigsdorfu, to tutaj bez większych problemów jedzie się na bieżąco. Natomiast w tym samym kierunku postoicie na pewno na węźle Budziszów, tam prowadzona jest naprawa nawierzchni, zablokowany jest prawy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem li tylko lewym, czasu utrudnienia do 15.30, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, i w tym miejscu jest już koreczek, proszę bardzo. Jeśli zaś chodzi o inne korki, no to korek będzie w którym miejscu? Sprawdzamy. Na czwórce w kierunku na co? Na Opole, na wysokości miejscowości Sarny, Wielkie Sarny, Małe, tam kilka kilometrów korka właśnie w stronę Opola, jadąc od Wrocławia. Jeśli chodzi o aglomerację śląską, no to tutaj kłopot na autostradzie A4, tylko że w przeciwnym kierunku. Będziecie stali na obwodnicy Gliwic, tam spowolnienie i to znaczne. Na wysokości Katowic A4 w stronę Rzeszowa też spowolnienie. O, czyżby dzisiaj ruch był większy niż wczoraj i przez ostatnie dni. Sprawdzimy dla was jeszcze aglomerację krakowską i tutaj bez większych problemów normalne spowolnienia wynikające z ruchu drogowego. S8 w kierunku Warszawy, a autostradowa obwodnica Wrocławia, A2 i A1 też bez większych problemów, tylko za Łowiczem postoicie w stronę Warszawy. Korek ma kilka kilometrów długości. Jeszcze jedna wiadomość ze Strójki od naszych przyjaciół z Dolnośląskiej Alarmowy. Alarmowo pas wyjazdowy z Legnicy, droga 94, łącznik ze Strójką w stronę Lubina, stoi i mruga kierunkowskazem w prawo. Zielono-biały bus i prawdopodobnie istnieje możliwość, że jest zepsuty, ale utrudnia tam przejazd i może stanowić potencjalne niebezpieczeństwo. A jeśli wy, drogie lub drodzy, wiecie o czym my nie wiemy, dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Cześć, tu Kajra. Pozdrawiam słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 10.
2: Czas na wiadomości.
4: Po tragedii kolejowej protest maszynistów, za chwilę szczegóły. 10 ofiar śmiertelnych kolejnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Robert Lewandowski kontra Leo Messi. Powiemy o starciu drużyn piłkarskich gwiazd. Marcin Krzemiński. Po tragedii na Mazowszu kolejowi maszyniści mówią dość. Jutro od północy przez dobę przed każdym przejazdem kolejowym w Polsce będą zwalniać do tak zwanej prędkości bezpiecznej, czyli 20 km na godzinę. To może oznaczać opóźnienia pociągów, nawet duże. Miarka się przebrała, mówią maszyniści.
5: O tym niebezpieczeństwie na polskich torach informowaliśmy wszystkich od bardzo dawna. To są kwestie przejazdów kolejowych, to są wypadki na uszkodzonej infrastrukturze kolejowej i wiele, wiele innych. Niestety nikt nas nie słuchał.
4: Mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Wczoraj w Sokolnikach Suchych w skład Intercity wjechała ciężarówka. Zginęła pasażerka pociągu. 4 osoby w ciężkim stanie są w szpitalach. Ranni zostali maszynista i kierowca ciężarówki. W miejscu wypadku wciąż pracują służby, policja i straż pożarna. Mają się dziś zakończyć oględziny. Do czynności tych wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt, m.in. skanery 3D. Śledczy zabezpieczyli m.in. monitoring z kabiny maszynisty. Trwa też akcja podnoszenia pociągu. Akcji przyglądają się okoliczni mieszkańcy.
6: Żeby wywalić 80-tonową lokomotywę, żeby ona ponoć tańczyła w powietrzu. Rozmawiałem tutaj z ludźmi wieczorem, którzy osobiście wyciągali te ofiary tych poszkodowanych najciężej. O tej kobiecie, która zmarła.
7: Dzisiaj tutaj widziałem znicz się nawet.
6: To ten znicz właśnie się pali, że ta kobieta właśnie, tu ktoś zapalił z mieszkańców.
4: Mówi mieszkaniec Sokolnik Suchych, pan Maciej. Prawie 10 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w najnowszym ataku Rosji na Ukrainę. Rosjanie uderzyli m.in. w centrum handlowe w Sumach na północnym wschodzie kraju i portowe miasto Mikołajów. Ukraińska obrona powietrzna ostrzega, że zagrożenie nadal trwa, a nad kraj nadlatują kolejne wrogie drony. Cezary Jaszczyk.
8: Z danych obrony powietrznej wynika, że do tej pory Rosjanie wystrzelili około 150 dronów. Bezzałogowce uderzyły w targ w mieście Chmielnicki. Tam w często stosowanym przez Rosjan ponownym ataku ranni zostali ratownicy, którzy przybyli na miejsce. Co najmniej 10 osób zostało rannych w Krzywym Rogu i Izium. O ofiarach śmiertelnych donoszą za to władze Sum i Mikołajowa. Zagrożona atakiem była zachodnia Ukraina, w tym obwody położone tuż przy granicy z Polską. W związku z tym oderwano polskie myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia nad ranem otrzymali alerty o możliwym zagrożeniu. Ostrzeżenia zostały już odwołane.
4: Robert Lewandowski z kolejnymi bramkami. Tym razem w barwach Chicago Fire staną naprzeciwko Leo Messiego, reprezentującego Inter Miami. Wynik 1-1, ale trafienie do bramki zaliczył tylko Robert i to już w 10 minucie.
9: Bardzo fajne wrażenie zobaczyć w ogóle Lewandowskiego w Chicago. Bardzo fajnie.
10: No strzelił gola i to jest dla nas najważniejsze.
4: Mówią polscy kibice. Leo Messi bramki nie strzelił, ale zaliczył asystę przy strzale, który dał remis ekipie z Florydy.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuromaupa.e/konstrukcje/stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Redmi za 1699 zł i zyskaj 150 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: My jeszcze nie chcemy kończyć lata. A wy? W najbliższą sobotę, 12 września, bawimy się w przystanku Karkonosze. Od 12 do 18 czekają na was konkursy, zabawy, dmuchańce, wata cukrowa i żywe maskotki z waszych ulubionych filmów. Wszystko za darmo. Sobota, 12 września. Park handlowy, przystanek Karkonosze w Miłkowie.
12: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
13: Po reklamie.
14: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
15: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący i nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
16: Muzyczne Radio Lato.
17: W tym tygodniu gramy dla was tak.

O proszę bardzo, to jest piosenka okolicznościowa, idealna na ten dzień. To jest piosenka, w której to śpiewają Rad City i Jim o tym, żeby oddać im to latko z powrotem. My też byśmy chcieli latko z powrotem. Co prawda dwa dni temu to nawet w nadmiarze było, ale dzisiaj to zdecydowany niedomiar mamy i tak się zastanawiamy, co będzie dalej. Czy to jutro będzie odrobinkę cieplej, czy to będzie znów taka kontynuacja tej pogody wstrętnej, takiej brzydkiej, takiej pół do jesieni. A to o tym to wam jeszcze dzisiaj też powiemy. A nie, jutro podobnie. Do 19 stopni.

Proszę bardzo, strażacy z regionu mówią i Fundacja Orlen rozdysponowała 25 milionów złotych w czasie 25. edycji programu Orlen dla Straży. Rekordowe wsparcie trafi do 411 jednostek ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, podnosząc bezpieczeństwo strażaków i ludzi. Tymczasem strażacy mówią, mało jednostek z naszego województwa, z województwa dolnośląskiego jest na tej liście. Według tego, co nam powiedziano, to tylko 16 jednostek otrzymało dofinansowanie. Cóż to jest 16 jednostek na tak wielkie województwo, prawda?

0: I strażacy mówią, zwłaszcza ci, którzy są strażakami ochotnikami i bardzo zaangażowanymi w działania gaśnicze czy ratownicze. No z jednej strony darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, ale z drugiej strony chciałoby się zdecydowanie więcej niż 16 dofinansowań na tak wielkie województwo. No dobrze, to polecamy niektórym pod rozwagę, może akurat słuchają i rzucą jakimś pieniądzem jeszcze.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Prawie 25 po 10, teraz Mr. Zupi, mój jest ten kawałek podłogi, jedna z najbardziej imprezowych piosenek Polski.

0: sama.
1: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
2: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: 19 września. Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Otek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro. Wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
4: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
5: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: 10.30 na zegarze, a nasze termometry pokazują jesienne temperatury 13 do 15 stopni. Później lepiej będzie, ale nie jakoś szałowo. Najniżej z dużych miast regionu ma być w Wałbrzychu 16, a najcieplej w Legnicy i Wrocławiu 19 stopni. Do tego słońce na niebie w ilościach całkiem, ale chmury też na nim goszczą i od czasu do czasu, mało to jest prawdopodobne, ale jednak możliwe, delikatny deszcz jest niewykluczony. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, wieje z kierunków zachodnich, głównie z północnego zachodu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Sprawdzamy jeszcze, jak możecie się czuć. Otóż biometr jest niekorzystny. Jak szef powie, czemu ziewacie, to zrzućcie na ten fakt. Na fakt, że ciśnienie jest nie najwyższe, 1016 hektopaskali, ale powoli idzie już do góry. Jeszcze jakby pensje nam tak chciały iść, to byłoby rewelacyjnie. Do tego wszystkiego dodajemy fakt, że powietrze ma dzisiaj idealną wręcz jakość. Teraz Jacek Rogulski i raport regionalny.
9: Jak już informowaliśmy, Nowoczesna jako DSD zasilą tabor kolei do Dolnego Śląska. Pierwszy z zamówionych 10 takich pojazdów wjechał w środę na stację w Karpaczu. Niskoemisyjne składy mają być wykorzystywane na niezelektryfikowanych liniach kolejowych już w przyszłym roku, mówi Andrzej Padniewski z Biura Prasowego Kolei Dolnośląskich.
10: Musimy kupować nowy tabor, żeby obsługiwać te linie kolejowe w obszarze całego Dolnego Śląska. I tak jak przy liniach zelektryfikowanych z największych miejscowości, ten temat jest dość prosty. Z unijnej kasy mamy pieniądze na to, żeby kupować elektryczny tabor. Tak, linie są też spalinowe, nieselektryfikowane. I dzisiaj Koleje Dolnośląskie ogłosiły 10 dodatkowych, a w sumie 20 ekodiesli z bydgoskiej fabryki PESA. Już od czerwca 2027 roku będą wozić pasażerów po Dolnym Śląsku. To pierwsze od ponad dekady z

0: zamówienie polskiego przewoźnika na pojazdy typowo napędem diesla. To nie jest ten sam diesel, co przed kilkunastu laty. Tam emisja spalin jest 90% niższa, więc naprawdę świetne, nowe polskie pociągi z Bydgoszczy już od czerwca 27 zaczną jeździć po torach dolnośląskich i tych pociągów nie będzie 10, a tak jak dzisiaj ogłoszono, 20.
1: Dodajmy, że każda dwuczłonowa jednostka oferuje 115 miejsc siedzących i może pomieścić dodatkowo około 100 pasażerów na miejscach stojących. Pociągi są wyposażone w nowoczesne silniki marki Rolls-Royce'a, które przystosowano do spalania zaawansowanego paliwa ekologicznego. Pozwala to na redukcję emisji dwutlenku węgla o blisko 90% w porównaniu z tradycyjnym olejem napędowym. Teraz przenosimy się do Wałbrzycha, gdzie jesień będzie sporym wyzwaniem dla kierowców jeżdżących po centrum miasta. Drogowcy zamknęli część ulicy Moniuszki, a to nie koniec utrudnień. Materiał Jacka Zycha.
2: Tak, i chociaż mowa o zaledwie kilkudziesięciometrowym odcinku tej ulicy, to zamknięcie rzeczywiście skomplikowało życie kierowcom jeżdżącym ze Śródmieścia w stronę dzielnicy Gaj, Podgórze i Mieroszowa. Ci muszą korzystać z objazdu ulicą Sikorskiego.
3: Panie redaktorze, trudno powiedzieć, jak długo to potrwa, ponieważ no to mamy stare centrum, to nic nie było robione od wielu, wielu lat. Może się okazać, że będą jakieś niespodzianki pod ziemią, dlatego tutaj wykonawca deklaruje, że w ciągu miesiąca, do miesiąca, może 3 tygodnie, może 2 tygodnie upora się z tym etapem i po zakończeniu tego etapu oczywiście nie będzie nawierzchni już docelowej, będzie wyrównana nawierzchnia w rąk obudowy i wykonawca przejdzie na następny etap, czyli w kierunku ronda Solidarności.
2: Powiedział Krzysztof Fila z Wydziału Ruchu Wałbrzyskiego Urzędu Miasta. Ten kolejny etap będzie już trochę mniej uciążliwy dla mieszkańców. Tu sieci podziemne przebiegają tylko pod jednym pasem jezdni. W czasie pracy przejazd będzie więc możliwy.
3: No do tej pory udało się tutaj zmodernizować kanalizację sanitarną, udało się zmodernizować wodociągi, czyli tutaj metodą częściowo bezwykopową została magistrala ta wodociągowa poddana renowacji. W tej chwili, no to jak powiedziałem, będą wykonywane prace podziemne, czyli instalacje kanalizacji burzowej.
2: Wszystkie prace mają zakończyć się do grudnia tego roku, a remont ulicy Matejki i części Moniuszki kosztuje 4,5 miliona złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: 68 wrzesień, Jeleniogórski obfituje w wiele ciekawych wydarzeń, a do końca miesiąca będzie ich jeszcze więcej. Już w najbliższy weekend w stolicy Karkonoszy odbędą się 4 wyjątkowe wydarzenia. Finał bike maratonu i Jeleniogórska Szprycha, międzynarodowe warsztaty pszczelarskie, święto myśliwych Hubertus, a także piknik w ogrodach zameczku na Zabobrzu, mówi dyrektorka placówki Sylwia Motyl.
4: Piknik w ogrodach zameczku. Tak zatytułowaliśmy tę imprezę, którą organizujemy w ramach polsko-czeskiego projektu, który nosi tytuł Po drugiej stronie lustra. I w godzinach od 12 do 17 park przy zameczku zamieni się w przestrzeń pełną muzyki, teatru, sztuki i kreatywnej zabawy dla całych rodzin. Zapraszamy na warsztaty, przede wszystkim dla dzieci. Będzie masa atrakcji, będą lalki ze skarpetek, origami, budowanie domków dla owadów, kartonowa scenografia. Będą słomiane figury i figurki i będzie można malować wielkie zwierzęta ze sklejki. Pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka, a ponadto to spektakle dla dzieci Złota Rybka i spektakl Kto nie pozwala psu spać. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny zapraszamy, przypominam, od godziny 12 do 17. Natomiast jeśli ktoś chciałby zacząć dzień pozytywnie, to zapraszamy na godzinę 9. W parku organizujemy dla wszystkich chętnych bezpłatne tai chi.
1: A w całym regionie będzie się sporo działo. Miejmy tylko nadzieję, że pogoda nam będzie dopisywać, ale to słuchajcie Muzycznego Radia, u nas zawsze są sprawdzone informacje na ten temat. To wszystko w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Kolejne informacje z regionu po południu.
5: Na zadane pytanie, czy będzie dopisywać, odpowiadamy tak, będzie. Będzie słoneczko i będzie powyżej 22 stopni w sobotę i w niedzielę.
1: A nie mówiłem?
5: Nic nie zepsuje. O, proszę bardzo.
1: A nie mówiłem?
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Hi, I'm Olivia Adams and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music. Oh, my

0: Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w górach izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Euro wjechało i rabat 50 zł dało za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup Express Siemens za 1499 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 1553.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: Wolska teraz i Piotrek Lewandowski z taką oto nową piosenką. Piosenka nosi tytuł Dziewczyna z sąsiedztwa, a jest 19 minut przed 11.
8: Wokół puste cztero ścian, wyblakły od tych dram, co ty wplątałeś mnie.

0: Fajny numer, nie ma co, ale teraz mamy fajniejszy i nowszy. Bardzo proszę, właściwa pora, na?
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
0: Sprawdzamy rozpiskę i upewniamy się, jeżeli jest to 10 września, to u nas hit typem, czyli najczęściej graną piosenką w Muzycznym Radiu jest LB1 i Love w podtytule Don't Let Me Go.

0: Annabel England i Get Busy to za nami, a teraz prawie 10 minut przed 11 i pora właściwa na...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Królowa dróg polskich, czyli A4 i teraz zaczynamy od listy utrudnień. Wymieniamy je i wymieniamy pierwsze nieutrudnienie, zanim zaczniemy o utrudnieniach, czyli wjazd do Ludwigsdorfu, Jędrzychowice, tam bez korka dzisiaj. A Budziszów, tutaj na tym węźle w kierunku na Zgorzelec też coś się dzieje, a co się dzieje, to sprawdzamy już w tej chwili. Tam naprawiają nawierzchnię, zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem lewym i do godziny 15.30 panie drogowczynie i panowie drogowcy będą tam buszować, więc w tym miejscu kilka kilometrów korka. Kąty wrocławskie w kierunku na Wrocław, tam też postoicie w korku albo będziecie spowolnieni. Pewnie to wszystko ze sprawą zwiększonego natężenia ruchu i braku pasa awaryjnego. Następnie jadąc od Wrocławia w kierunku Katowic naprawiają most od dłuższego czasu na kilometrze z numerem 213. Tam obowiązuje 80 i tam jedzie się pasem tylko lewym, więc sobie już możecie powoli go zmieniać, ale tam postoicie w korku. Tak, kilkukilometrowym. W kierunku na Zgorzelec w Gliwicach zaś utrudnienie stoi się na Dębowo na A4, ale jakoś to idzie. Kraków bez większych problemów w obie strony. Jeśli zaś chodzi o A2, dojazd do Warszawy, tam Wiskitki stoją kilka kilometrów korka na A2, a poza tym S8, A8, autostradowa obwodnica Wrocławia i A1 w kierunku do Warszawy i dalej na wschód bez większych kłopotów. Jeśli zaś chodzi o S5, czy tutaj są jakieś utrudnienia? Sprawdźmy sobie. Nie ma utrudnień. S3 też bez większych problemów. Dojedziecie nad morze. A gdybyśmy my o czymś zapomnieli, albo nie wiedzieli, a byłaby to istotna wiadomość dla użytkowników dróg i samochodów, dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Dzięki.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Hey, this is X Ambassadors and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Mela Kotelki i Himalaje, Himalaje szansy. Tego życzymy Wam, żebyście dzisiaj mieli właśnie takie Himalaje szansy, z których wykorzystajcie przynajmniej wartość odpowiadającą wysokości karkonoszy i będzie nieźle. Meli Koteluk, dziękujemy. Pokazujemy sobie zegar prawie półtora minuty przed 11.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: I przed wiadomościami polecamy już teraz.
1: Reklama. Usterka w aucie? DP z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DP, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 11.
1: Czas na wiadomości.
7: Jutro protest maszynistów. Będą opóźnienia pociągów. 10 zł za litr oleju napędowego. Powiemy, czy to możliwe. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Dziś pierwszy mecz biało-czerwonych. Marcin Krzemiński. Podróżujący koleją muszą się jutro liczyć z poważnymi opóźnieniami w kursowaniu pociągów. Protest organizują maszyniści. To po wczorajszym tragicznym wypadku na Mazowszu na znak protestu przeciwko poziomowi bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Każdy przejazd maszyniści będą pokonywali z prędkością 20 km na godzinę. Co to oznacza dla podróżnych? O tym teraz Tomasz Fęskę.
8: Maszyniści mówią nie tyle o proteście, ile o akcji, która ma pobudzić resort infrastruktury do tego, by zajął się zagrożeniami na torach i przejazdach kolejowych. Zwłaszcza, że w tym roku doszło już na nich do ponad 140 wypadków. Skąd 20 km na godzinę? No jak wyjaśnia szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, to określona w przepisach tak zwana prędkość bezpieczna.
9: Która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. W tej sytuacji można się spodziewać opóźnień pociągów na całej sieci PKP.
10: Jeździmy na pogrzeby naszych kolegów maszynistów, kierowników pociągu. Nie chcemy, dość tego.
8: Dodawał maszynista warszawskiej SKM-ki Paweł Wójcicki. Akcja rozpocznie się o północy i potrwa do północy, więc jutro przez 24 godziny na przejazdach pociągi będą jechały 20 km na godzinę, a według UTK przejazdy występują w Polsce średnio co 2 km torów.
7: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych potwierdziło zakończenie operowania wojskowego lotnictwa w związku z atakami Rosji na zachodzie Ukrainy. Wojsko nie odnotowało naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Na światowych giełdach za baryłkę ropy znów trzeba zapłacić ponad $100. Od razu przełożyło się to na cenę paliw w całej Polsce. Kierowcy płaczą, ale tankują.
11: Wróciłem akurat z Włoch, to tam trochę więcej. Tam 2,21 euro.
12: No to tu tanio przy tym.
11: No nie jest tanio, ale
12: znośnie.
11: Ale znośnie.
13: Myślę, że tak, że dojdzie do 10.
12: Co pan wtedy zrobi?
13: Będę płakał. Ale tankował.
7: Zdaniem ekspertów, jeśli cena za baryłkę ropy przekroczy $120, cena w okolicach 10 zł za litr diesla będzie całkiem prawdopodobna. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski należy do grona głównych kandydatów do złota, a obrona tytułu da także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz zagrają dziś z Portugalią. Może i jesteśmy faworytem, ale nie zawieszajmy sobie jeszcze medali, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
14: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym przeciwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
7: Rywalami Polaków w Sofii będą także Ukraina i Izrael. Jeszcze kartka z kalendarza. 54 lata temu, w 1972 roku, nasza piłkarska reprezentacja zdobyła złoto Igrzysk Olimpijskich w Monachium. W finale pokonała Węgry 2-1. Obie bramki zdobył dla Polski Kazimierz Dejn.
1: To były wiadomości.
4: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
15: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Nasz radiodietetyk mówi, że to całkiem jest dobre, pożywne i można to jeść, byleby nie za często. W sumie są warzywa, w środku białeczko, to czym to jest opakowane, to też jest białeczko. I tylko te sosy bywają za tłuste, ale jak się tam dużo nie naleje, to całkiem spoko. I wychodzi, że to, co produkują, to u nas w budce za rogiem. Zresztą całkiem niezłe, w waszej budce za rogiem u was też pewnie robią. Ciekawe, tylko... Przepraszam, czy lepsze, czy gorsze, z człowiekowi ślinka pociekła. Kebab to się nazywa. Proszę bardzo, ostatnia wiadomość jest taka, że kebab odpowiada za ponad 40% wszystkich posiłków kupowanych poza domem. Pora obiadowa? Nie, jeszcze nie, bo dopiero 7 po 11 się zbliża. Ale mi się wydaje, że pierogi do tego podpowiadają, że my też jesteśmy lubiane. Tylko kto z was zamawia pierogi na wynos, przyznać się? Dziękuję, można opuścić rękę. Najgorsze, że ruskie mogą się komuś źle kojarzyć, a to nie od tej Rosji, tylko od Rusi, czyli od dzisiejszej Ukrainy w sumie. Dzień dobry raz jeszcze w czwartek, 10 września.
1: Niezapomniane hity wszechczasów. W muzycznym radiu.
0: Czy będziemy was denerwować jeszcze tematami kulinarnymi? Nie mogę potwierdzić, nie mogę też zaprzeczyć.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.

0: Gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Tak, zupełnie byśmy zapomnieli powiedzieć. To są niezapomniane hity wszechczasów. Wśród tych numerów Bonnie M i Daddy Cole w wersji od Boba Sheparda i Da Club Masters. To są mistrzowie, jeśli chodzi o taneczne przeróbki, takie z masą energii, takie pozytywne, takie, które są dla tych, co mają lat 3 i dla tych, co mają lat 3. Każdy tego posłucha z chęcią, a będą i tacy, którzy będą przytupywali nóżką, byleby nie przytupywali nóżką prawą za mocno, bo może się okazać, że kłopot będzie, jeśli ta nóżka jest ustawiona na pedale przyspiesznika. A teraz chcielibyśmy życzyć sobie i wam, by nas było stać na święty spokój.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: Czyli wspomnienie męskiego grania orkiestry z roku 2019. Nie wiem, czy uwierzycie, ale to 7 lat temu było. Sobie i wam.

Lekko zakrypnięty i niski w sumie głos, czyli Pink w piosence Bad Influence, pełnej energii, pełnej takiego pazura. Niby pop, ale jednak z elementem rockowego głosu brzmi fantastycznie. A jeśli chodzi o głosy rockowe polskie, to jest jeden taki as, który nazywa się Wydra. Szymon Wydra. Razem z nim Carpe Diem, a ta piosenka mówi o tym, że warto wierzyć w coś. A w co dokładnie? Każdy może sobie wybrać.

0: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill, patronat medialny, Muzyczne Radio.
2: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Redmi za 1699 zł i zyskaj 150 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
4: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
5: Pogoda.
6: Jest 11.30, a nasze termometry nie chcą pokazywać teraz więcej niż 15 czy 16 stopni, z obietnicą, że później maksymalnie będzie od 16 do 19. Do tego wszystkiego na niebie było słońce, ale teraz więcej chmur, chociaż to słońce ma znowu do nas wrócić, za co mocno trzymamy kciuki. Wraz z tymi chmurami możliwe są gdzieniegdzie delikatne opady deszczu, tak jak dziś o poranku, mimo tego, że mówiliśmy, że padać raczej nie powinno, to jednak coś spadło, więc parasol lepiej nosić jest i przy pogodzie, jak mówi stare polskie przysłowie. Wiatr słaby i umiarkowany, wieje z kierunków głównie północno-zachodnich. Ciśnienie to 1016 hektopaskali. Bardzo powoli pnie się w górę. Jeśli chodzi o biometr, to mamy dzisiaj niekorzystny.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
7: Hey, we are Manu Diao.
8: You're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Niezapomniane hity wszechczasów.
1: A wśród nich również i taka perełka z lat 80. To jest Sztywny Palazji, kapela, która ciągle koncertuje, ciągle tworzy. Piosenka nosi tytuł Nieprzemakalni i tego wam życzymy, żebyście dzisiaj też byli nieprzemakalni i w sensie czysto fizycznym, gdyby coś spadło z nieba, no i na ewentualnie na jakieś trudne argumenty szefa też.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup Express Siemens za 1499 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Niezapomniane hity wszechczasów
0: w muzycznym radiu.

0: No Bi, w muzyce tym radio w niezapomnianych hitach wszechczasów, ale nie tylko samymi starymi utworami człowiek żyje. Nowościami również.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Czyli najczęściej grana piosenka w muzycznym radiu w jakże piękny czwartek, 10 września. LB1, Love, Don't Let Me Go.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Tego Wam życzymy, żebyście dojechali bezpiecznie, dlatego informujemy na 10 minut przed południem, co się dzieje. Zaczynając jak zwykle od Królowej Dróg Polskich, od A4. Jeśli chodzi o przejście w Jędrzychowicach, Ludwigsdorfie, to dzisiaj bez problemu przejedziecie bez najmniejszych kłopotów. Tam się nie dzieje zupełnie nic. Jeśli chodzi zaś o odcinek na kilometrze od 19 wzwyż w kierunku na Wrocław, między węzłami Godzieszów a węzłem Bolesławiec, koszą zieleń w pasie rozdziału i to ponoć przeszkadza, tak nas poinformował nasz słuchacz. Trzeba tam uważać i na panów koszących, i na to, co się sypie z tego pasa zieleni koszonego, no i generalnie na innych, którzy zjeżdżają na pas prawy. Uważajcie też dalej na dojeździe w okolicach kątów wrocławskich w kierunku na Wrocław. Tam jak zwykle spowolnienie związane z tym, że ruch jest spory, a pasów do tego ruchu stanowczo za mało. Następnie w kierunku na Katowice 213 km, tam nadal naprawiają mosty. Obowiązuje 80 i jedziemy tylko pasem lewym, a korka jest kilkanaście kilometrów. Przed Pruszkowem, za to w stronę Zgorzelca też korek, tam uważajcie, kilka kilometrów tego korka jest. Jadąc dalej, Gliwice w stronę Zgorzelca też jest kłopot, tam też stoicie na Dębowo. Kraków, cała aglomeracja, bez większych problemów szybko przelecicie. A gdybyście chcieli jechać na Warszawę, a 8 autostradowa obwodnica Wrocławia, jest 8 bez kłopotów, a 1 również, ale a 2 na Wawę w miejscowości Wiskitki, kilometr z numerem 417 i wcześniej tam długi, długi korek po wypadku, w którym zderzyły się 2 samochody. Prawy pas jest zajęty, ruch odbywa się pasem tylko lewym według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mnóstwo czasu może zająć przejechanie tego odcinka, więc rozważcie, czy nie pojechać trasą alternatywną, inną niż A2 właśnie w okolicach 417 kilometra w okolicach miejscowości Wiskitki, a ten korek zaczyna się wcześniej od zjazdu na Wólkę Łasiecką od węzła Bolimów, zdaje się. Gdybyśmy coś przeoczyli, dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

Kiedyś ZZ Top, a teraz pani, która na co dzień zajmuje się muzyką country, a w zasadzie to nawet takim modern country, zrobiła taką wersję tego nagrania Sharp Dressed Man, a ona nazywa się Joe D. Messina. Fajnie się nazywa, jeszcze lepiej śpiewa utwór.

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
0: Reklama.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
4: Zaprasza Ultima. Dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
6: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
7: 12.
6: Czas na wiadomości.
8: Rząd zapowiada zaostrzenie przepisów na przejazdach kolejowych. Z kolei maszyniści będą jutro protestować. To po tragedii pod Przysłuchą. Podpalacz z Legnicy złapany. Miriam Lipińska. Rząd zapowiada pilne wprowadzenie ostrzejszych przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. To po tragedii pod Przysuchą. Wczoraj ciężarówka wjechała tam tuż pod pociąg Intercity. Zginęła jedna osoba, a cztery są w ciężkim stanie, w tym maszynista i kierowca. Nowa propozycja ma się pojawić szybko, bo celem nadrzędnym jest zwiększenie bezpieczeństwa. Na tak jest Marek Sawicki z PSL-u, który mówi mocno i dosadnie.
9: Niestety na głupotę Polaków innego lekarstwa nie ma jak surowa kara.
8: Nieco inaczej widzi to opozycja. Nam wszystkim potrzeba więcej ostrożności, mówi Rafał Bochenek z PiSu.
10: Natomiast ja nie wiem, czy takie ciągłe podkręcanie śruby i zaostrzanie przepisów do czegoś doprowadzi.
8: Jego zdaniem powinniśmy dziś bardziej skupić się na działaniu prewencyjnym i być może na lepszym oznakowaniu przejazdów. A w związku z wczorajszą tragedią maszyniści w całym kraju zapowiadają na jutro protest przed każdym przejazdem kolejowym. Będą zwalniać do 20 km na godzinę. Skąd 20 km na godzinę? Jak wyjaśnia, że w Związku Maszynistów Leszek Miętek, to określona w przepisach tak zwana prędkość bezpieczna,
11: która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu. W tej sytuacji można się spodziewać opóźnień pociągów na całej sieci PKP.
8: Akcja rozpocznie się o północy i potrwa do północy. A według Urzędu Transportu Kolejowego przejazdy występują w Polsce średnio co 2 km torów. Seryjny podpalacz z Legnicy zatrzymany. Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą. W ostatnich dniach 35-latek, jeżdżąc hulajnogą elektryczną, podpalał różne miejsca w mieście. Ogrodzenie cerkwi, skrzynki elektryczne, pojazdy. Policjanci wytypowali sprawcę i akurat dostali zgłoszenie od świadków o kolejnym podpaleniu. Świadkowie ruszyli za podpalaczem i przez telefon pilotowali policjantów, gdzie mogą go zatrzymać.
12: Ogień pojawił się w różnych miejscach miasta, a część podpaleń dotyczyła infrastruktury, której uszkodzenie mogło powodować poważne konsekwencje. Mężczyzna podczas wykonywanych czynności miał sprawiać wrażenie zadowolonego z tego, co zrobił. Powiedział nawet, że przez chwilę miał władzę w mieście.
8: Mówi Anna Tersa z Legnickiej Komendy. Dziś 35-latek usłyszy zarzuty, a śledczy już zapowiadają wniosek o tymczasowy areszt. Jak wynika ze wstępnych szacunków, w te wakacje Dolny Śląsk odwiedziło ponad 2 300 000 osób. Około 20% turystów odpoczywających w tym regionie to goście z zagranicy. Tradycyjnie najczęściej Czesi i Niemcy, ale o blisko 20% wzrosła też liczba turystów z Włoch, mówi Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
13: Włosi mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, jest faktem. Nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
8: Niestety dla branży turystycznej przyjezdni coraz chętniej na Dolnym Śląsku chodzą po górach czy spacerują po miastach, a mniej chętni są, by płacić za odwiedzanie różnych atrakcji.
6: To były wiadomości.
1: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Słuchajcie, ta piosenka ma tyle lat, nosi tytuł Bantu. Formacja, która to stworzyła, to Redbox, aż człowiek po tylu latach z czystej ciekawości sprawdza, co to jest to Bantu i mu wyskakuje ze jaja, że Bantu to wielka grupa około 400-450 ludów oraz rodzin bliskich języków w środkowej, wschodniej i południowej Afryce. Słowo to oznacza po prostu ludzie. U nas to oznacza, że to był jeden z niezapomnianych hitów wszechczasów, które pojawiają się u nas między 11 a 13 od poniedziałku do piątku.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w muzycznym radiu.
0: Do których to wrócimy za moment, będzie Spirit of the Hawk i będzie Rednecks.
3: Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
4: Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2022. Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach

0: reklamie. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący i nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: people. Some of them have run away to the hills and have no shelter. No food. No one knows where they are. Hear me, my chief. I am tired. My heart is sick and sad. I will fight no more.
1: Rednecks, The Spirit of the Hulk, te obiecaliśmy i proszę bardzo, słowa dotrzymaliśmy, ale tak to jest z muzycznym radiem, że dotrzymujemy słowa, ilekroć coś powiemy. No chyba, że chodzi o pogodę, to jest taka doza niepewności, że coś się może zdarzyć, no ale to już zupełnie poza nami, na to wpływu nie mamy. 18 minut po godzinie 12, bardzo proszę, wczoraj jedna jeleniogórzanka sympatyczna wrzuciła na swoją tablicę na Insta takiego mema: moje cele na wrzesień, przetrwać do października. I w tym to jest nawet mądre, ale pod spodem dopisała: niech grudzień ma nas w opiece. I w sumie to wystarczy za cały komentarz. My za to wracamy do niezapomnianych hitów wszechczasów. Nieważne, czy one były z grudnia, września czy października, to teraz u nas będą Poparzeni kawą 3 i kawałek do tańca. Co wy na to?

Ależ to kiedyś był hicior, nie da się tego numeru zapomnieć na pewno. Beyoncé i Jay-Z, Crazy in Love, ale mamy inną piosenkę też w zanadrzu, której zapomnieć nie sposób. A co więcej, od czasu do czasu, jak nawet ktoś by próbował zapomnieć, to mu się ją przypomni. Oto kombi ze Sławomirem Łosowskim z pięknych lat 80. Black and White.

0: Niezapomniane hity trzech czasów. Reklama.
1: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w Ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie

0: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Redmi za 1699 zł i zyskaj 150 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 19 września. Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Otek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro. Wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
4: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Patrzymy sobie na te termometry i trochę nam tak żal ich, bo nam też zimno, to pewnie im też jest nie najcieplej. 14 do 17 stopni wskazują, a temperatury maksymalne na dzisiaj to jest 16 do 19 raptem. Do tego wszystkiego teraz więcej chmur na niebie niż słońce, ale jakieś przejaśnienia też mają się pojawić. Mówimy tak, delikatny deszcz przelotny jest możliwy. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.
6: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Ciśnienie idzie sobie powoli do góry. Teraz to już 1017 hektopaskali i dalej będzie szło. Jeśli chodzi o biometr, to niestety mamy niekorzystny. Ale za to jakość powietrza jest wręcz rewelacyjna, z wyjątkiem Trzebnicy i częściowo Kłodzka, gdzie jest dobra. Tam obowiązują jasno-żółte alerty smogowe, oznaczające nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń w powietrzu, głównie pyłów PM2,5. Teraz pora na raport regionalny. Jacek Rogulski.
10: Jak już informowaliśmy, szanse na budowę metra we Wrocławiu praktycznie zmalały do zera. Z analizy wykonanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych wynika, że Wrocław stanowi przykład miasta, w którym korzyści z dalszego rozwoju szybkiego tramwaju przewyższają potencjalne efekty budowy klasycznego metra, mówi dyrektorka centrum Joanna Lech.
11: We Wrocławiu, Poznaniu i w Łodzi wydaje się, że korzyści z rozwoju szybkiego tramwaju i kolei aglomeracyjnej przewyższą efekty budowy metra. Efektywniej będzie zwiększyć przepustowość istniejących systemów niż rozpoczynać tak drogie inwestycje zarówno na etapie realizacji, jak i później utrzymania. No i Szczecin, Lublin, Bydgoszcz, Białystok i Rzeszów. Tutaj postawiliśmy już jednoznacznie na priorytet transportu naziemnego.
10: Przypomnijmy, Wrocław stanowi przykład miasta, w którym idea metra powraca od kilkudziesięciu lat, jednak dotychczas nie uzyskała wystarczającego poparcia ekonomicznego, transportowego i społecznego do realizacji tej inwestycji. Teraz Kłodzko, gdzie ogłoszono start projektu Wizyt Ziemia Kłodzka, mającego promować atrakcje turystyczne tego największego w Polsce powiatu. Więcej szczegółów na ten temat zna Jacek Zych.
12: Projekt to pomysł pary blogerów turystycznych prowadzących portal Wolnym Krokiem. Swoją ideą zainteresowali władze powiatu i Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, które wspólnie z zarządem województwa wsparły projekt finansowo.
13: Jak będzie przebiegać, to zobaczymy. Określamy go jako pilotażowy, ale też bezprecedensowy na ostatnie ćwierć wieku. Dogadaliśmy się wreszcie ze starostwem, dogadaliśmy się wreszcie ze wszystkimi gminami i znaleźliśmy operatora, który mam nadzieję, że pociągnie temat promocji ziemi kłodzkiej w sposób nowoczesny, taki, żeby był produktem, który dociera do wielu ludzi na różne sposoby.
14: Bo do tej pory właśnie były próby promocji i logistyki w turystyce, właśnie każdy

0: tak właśnie jakby odrębnie. Myślę, że dzisiaj trzeba mówić jednym głosem i w tym partnerskim działaniu. Pojawia się portal turystyczny, promocyjny Visit Ziemia Kłodzka.
1: Powiedzieli kolejno Tomasz Korczak ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Robert Duma z Zarządu Powiatu Kłodzkiego. Na inauguracji projektu pojawił się też Ireneusz Raś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W rozmowie ze mną podkreślił wagę i znaczenie współpracy prywatno-publicznej w promocji turystycznej regionu.
2: To jest standard dla promocji mocnej turystyki. Od lat promujemy to, żeby się zrzeszać w takie loty czy w takie inicjatywy, bo tylko samorząd lokalny, który w swoich zadaniach ma promować turystykę na swoim terenie, może to robić lepiej, jeśli będzie współpracował z przedsiębiorcami. Turystyka jest ekonomią poważną w gospodarce polskiej i ta współpraca według mnie wtedy jest wydajna, efektywna i cieszę się, że tutaj do tego tak mocnego projektu dochodzi.
1: Na roczny pilotaż programu przeznaczono łącznie 200 tysięcy złotych. Złożyły się na to Powiat Kłodzki, Związek Gmin Ziemi Kłodzkiej i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z Kłodzka Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Na koniec wyjątkowe zaproszenie, Dzienniki Gwiazdowe i Rozbójnik Hotzenplotz. Dwa widowiskowe spektakle obejrzymy w ten weekend w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze Cieplicach. W sobotę aktorzy zabiorą widzów w kosmiczną podróż do świata Stanisława Lema, podczas której czekają wiry czasowe, spotkania z obcymi cywilizacjami i wyprawy w kosmiczną przestrzeń. Natomiast w niedzielę młodych widzów czeka spotkanie z groźnym rozbójnikiem.
4: Co za straszne przyszłe czasy, nie ma dobrej koniunktury. Stary model pistoletu, no a w portkach same dziury. Rozbój dziś na dłuższą metę wciąż przynosi marne zyski, więc odmawiać sobie muszę ośmiorniczek ryżu miski. Drogie dzieci, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak rozbójnik Hotzenplotz radzi sobie z Kacprem i Józiem oraz z innymi przeciwnościami losu, przejdźcie do Zdrojowego Teatru Animacji.
3: Kolejny raport o 13.30.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hey, it's Dua Lipa and this is Dance the Night.

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
2: Reklama.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24,30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
17: Po reklamie.
0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
18: A wśród nich numer, którego zapomnieć nie mogą zwłaszcza kobiety. Oto Grzegorz Chyży. Piękny, młody, zdolny. O pani.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Kwadrans? No dobrze, 14 minut przed pierwszą, po raz kolejny dzisiaj LB1 i Love, Don't Let Me Go.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Tak jest, jedź bezpiecznie, uważaj na siebie, zwłaszcza, że biometr niekorzystny i tak szaro trochę na niebie, to człowiekowi się bardziej chce spać niż jechać i wiadomo, koncentracja może się zdecydowanie pogorszyć. A my zaczynamy raport drogowy od rzeczy najważniejszej, Królowej Dróg Polskich, czyli A4. Jeśli chodzi o wjazd do Ludwigsdorfu, Jędrzychowic, tam bez kłopotu dzisiaj prawdopodobnie bez kontroli granicznej. Później kilometry między węzłami Godzieszów w Bolesławiec, tam naprawiają nawierzchnię albo koszą pas drogowy i od czasu do czasu możecie spodziewać się utrudnień związanych z tym, że jeden pas ruchu będzie zajęty. Później jadąc w kierunku na Wrocław i Kostomłoty i Kąty Wrocławskie, tam tradycyjne o tej porze spowolnienie wynikające z natężenia ruchu i niedostatku ilości pasów do jazdy i awaryjnych. Kilometr z numerem 213 w kierunku na Katowice, tam mosty naprawiają w dalszym ciągu. Jedzie się lewym i obowiązuje 80 na godzinę, jeżeli się uda w ogóle do tej prędkości rozpędzić, bo tam korka stojącego na Dębowo jest kilka kilometrów. Przed Pruszkowem w stronę Zgorzelca, też na czwórce korek, tradycja taka. Gliwice w kierunku na Zgorzelec też stoją, też korek i tu się nic nie zmieniło od ponad godziny. Jeśli chodzi o aglomerację krakowską, bez większych problemów, bez większego spowolnienia. Zaglądamy na A2 w kierunku na Warszawę. Tam będzie kłopot w miejscowości Wiskitki, a w zasadzie kawał przed nią, bo kilkanaście kilometrów korka jest po tym, jak zderzyły się tam dwa samochody osobowe i wszystko stoi, a ruch odbywa się pasem tylko lewym. S8 w kierunku od Warszawy na Dolny Śląsk. Sierac na kilometrze z numerem 170 właśnie w kierunku Wrocławia zderzyły się samochody i jeden pas tam jest zamknięty, a ruch mocno spowolniony albo trzeba będzie postać. A jeśli jest coś, o czym my nie wiemy, dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Amo.
1: Fireball.
2: Kłaniam się nisko, Adam Asanow, zespół Piersi. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia.
3: Adam Asanow mówi dzień dobry, ja mówię wam do usłyszenia, trzymajcie się, bądźcie dla siebie mili, nie zmarznijcie, nie zmoknijcie, pożyczajcie sobie pieniądze i w ogóle bądźcie ech. A zaraz dzień dobry powie wam Patryk Łasica, miły, młody, zdolny, sympatyczny. Do usłyszenia, Radek Bajor, pa!

0: Zapomniane hity wszechczasów.
1: W muzycznym radiu.
2: Reklama.
0: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17. Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill, patronat medialny, Muzyczne Radio.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: My jeszcze nie chcemy kończyć lata, a wy? W najbliższą sobotę, 12 września, bawimy się w przystanku Karkonosze. Od 12 do 18 czekają na was konkursy, zabawy, dmuchańce, wata cukrowa i żywe maskotki z waszych ulubionych filmów. Wszystko za darmo. Sobota, 12 września. Park handlowy, przystanek Karkonosze w Miłkowie.
6: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 13.
0: Czas na wiadomości.
8: Jutro protest maszynistów i duże utrudnienia na kolei. PiS chce, by rząd interweniował w sprawie wysokich cen paliw. Dwie osoby zatrzymane w związku z rozlaniem śmierdzącej substancji na targach zbrojeniowych w Kielcach. Miriam Lipińska. PKP Intercity jest przygotowane na różne scenariusze, zapewnia spółka w reakcji na zapowiedź jutrzejszego protestu maszynistów. Od północy do północy pociągi mają jechać przed każdym przejazdem kolejowym z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. To według przepisów bezpieczna prędkość. Przejazdów jest blisko 20 tysięcy w całym kraju, więc w wielu miejscach ruch będzie sparaliżowany, a w najlepszym razie będą opóźnienia.
9: Będziemy reagować na bieżąco na sytuację, która się wydarzy na kolei. Rozważamy różne scenariusze. To znaczy zobaczymy, jak ta akcja będzie szeroka. Na niektórych odcinkach od wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej po na przykład zwrot biletów bezodstępnego.
8: Zapowiada Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Akcja maszynistów to odpowiedź na wczorajszą katastrofę kolejową pod Przysuchą na Mazowszu, gdzie na niestrzeżonym przejeździe ciężarówka wjechała wprost pod pociąg. Jedna osoba zginęła, a kilka zostało ciężko rannych. Maszyniści chcą zwrócić uwagę resortu infrastruktury na niski poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. A na miejscu wczorajszej katastrofy kolejowej rusza operacja podniesienia lokomotywy i jednego z wagonów. Trasa między Wolanowem a Przysuchą jest całkowicie zablokowana. Niewykluczone, że jeden z torów zostanie udrożniony do jutra. A cały czas trwają też policyjne oględziny, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
10: Te oględziny trwają. Około 80% tych oględzin jest już wykonanych. W tej chwili czekamy na podniesienie wagonu i lokomotywy, ponieważ do tych wagonów nie można było wejść ze względu na to, że były przewrócone na bok.
8: Cała trasa według kolejnych zostanie przywrócona do ruchu nie wcześniej niż na początku przyszłego tygodnia. PiS apeluje do rządu w sprawie drożyzny na stacjach paliw. Konieczne są rozwiązania, które obniżą ceny paliw, mówi Rafał Bochenek i dodaje, że paliwa drożeją na potęgę.
11: Po raz pierwszy, szanowni państwo, w historii pomiarów cena diesla uśredniona, jeżeli chodzi o stacje paliw w całej Polsce, to jest 8,75. Rekordowa cena. Polacy płacą i płaczą niestety, ponieważ rząd kompletnie nie reaguje i bagatelizuje to.
8: A wysokie ceny na stacjach przełożą się też na wzrost innych kosztów prowadzonych działalności i podstawowych produktów. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie podczas targów zbrojeniowych w Kielcach. W jednej z hal targowych, gdzie stoiska mają m.in. firmy z Izraela, ktoś rozlał śmierdzącą substancję. Podejrzewane to 20- i 22-latka. Zostały zatrzymane na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskiem. Jeszcze dziś obie zostaną przesłuchane i niewykluczone, że usłyszą zarzuty. I na koniec weekendowa atrakcja turystyczna w Warszawie. Na tory wyjedzie zabytkowy tramwaj, w którym warszawianiści opowiedzą historię o dziejach miasta i m.in. historycznych postaciach związanych z warszawskimi wodociągami. A to dlatego, że tramwaj to element obchodów 140. rocznicy powstania wodociągów warszawskich. Tramwaj będzie ruszał z pętli przy placu Starynkiewicza.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Euro wjechało i rabat 50 zł dało za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup Express Siemens za 1499 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Sandra Reiser. Muzyczne Radio Lato. Biegnę. Utwór, który wpadł jej do głowy podczas biegu. No i co ciekawe, nie miała jak go zarejestrować. W dyktafonie padła bateria i śpiewała go całą drogę powrotną do auta. No i tak powstał oto ten przebój. My natomiast biegniemy przez tydzień. Dziś przystanek czwartek, jednocześnie kwadrans po godzinie 13, czyli tak zwany wpół do piątek, 10 dzień września. No i niestety jeden z tych pochmurnych. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i na pewno wam wyjdzie, bo oczywiście słyszymy się na falach Muzycznego Radia. Patryk Łosica, dzień dobry. Za moment przedstawię wam czwartkową piosenkę dnia, ale najpierw czas zaktualizować jeszcze muzyczną wiedzę. Muzyczne Radio.
1: Nowych piosenek zabraknąć u nas nie może, podobnie jak debiutantów, których w Muzycznym Radiu usłyszycie najszybciej. Dziś wśród nich James Marriott, a oprócz niego pojawią się Lost Frequencies i Mary Froes, a także Miley Cyrus, która otwiera nowy rozdział w swojej karierze jako Miley. Sprawdźmy szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Dla wielu jedna z największych gwiazd europejskiej muzyki elektronicznej, Lost Frequencies, bo o nim mowa, i brazylijska wokalistka i autorka tekstów Mary Froes prezentują utwór Paraíso, wyjątkowe połączenie barwnej muzycznej tradycji Brazylii z nowoczesnym, melodyjnym house'em. Czerpiąc z różnych gatunków muzycznych, jak choćby bossa nova czy samba, Froes wnosi do tego nagrania własne dziedzictwo muzyczne, tworząc naturalny pomost między dwoma pozornie odległymi światami. Początki Paraíso sięgają Rio de Janeiro, gdzie Mari napisała piosenkę wspólnie z Deco podczas pobytu w mieście. Atmosfera tego miejsca pozostała obecna także w finalnej elektronicznej odsłonie tego właśnie utworu. Słychać ją w lekko płynącym rytmie, organicznych brzmieniach i intymnym wokalu Mari. Lost Frequencies nie przykrywa tych elementów swoją produkcją, lecz buduje wokół nich własny świat dźwięków, dzięki czemu całość zachowuje niezwykłą lekkość i naturalność. Mówiąc o tym, co od początku przyciągnęło go do tego właśnie utworu, Lost Frequencies komentuje: od pierwszego odsłuchu poczułem z Paraíso szczególną więź. Głos Mary i brazylijska energia, którą wniosła do tej piosenki, miały w sobie ogrom charakteru. Chciałem dodać do niej własne brzmienie, nie tracąc przy tym ciepła, które stworzyła. Jestem naprawdę szczęśliwy z tego, jak spotkały się nasze dwa muzyczne światy, dodał Lost Frequencies, który wraz z Mary Froes i piosenką Paraíso już trafił na playlistę nowości Muzycznego Radia. Teraz Music News. Wschodząca gwiazda brytyjskiego rynku muzycznego Mr. James Marriott, który zaprezentował nowy singiel Burn Down the Disco, wykonując kolejny odważny krok w swojej muzycznej karierze. Wydany tuż przed występami na głównych scenach festiwali Reading and Leeds oraz Electric Picnic, utwór Burn Down the Disco pokazuje Marriotta w jego najbardziej intensywnym wydaniu. Napędzany gitarami i euforyczną produkcją, nagranie łączy energetyczne brzmienie z tekstem oddającym odurzające uczucie fascynacji, które stopniowo przeradza się w coś znacznie bardziej niebezpiecznego. W samym centrum utworu znajduje się perfekcyjnie wymierzona chwila ciszy, po której kompozycja wraca z pełną siłą, idealnie oddając energię całej piosenki. Burn Down the Disco to odsłonięcie obsesji w relacji, wyjaśnia James. To dekonstrukcja wersji samego siebie, którą pokazujesz drugiej osobie. Chciałem napisać piosenkę, która uderza mocno i natychmiast, a jej tekst oddaje uczucie całkowitej utraty kontroli nad sobą z powodu drugiej osoby. Wydała mi się też idealną zapowiedzią energii, jaką od teraz będą miały moje koncerty. Była również doskonałą wymówką, żeby zostać fatalnym superbohaterem w teledysku i pójść jeszcze dalej w stronę antypopowej estetyki, dodał James Marriott. Music News. I na koniec jedna z największych gwiazd współczesnej muzyki pop, Miley Cyrus, oficjalnie rozpoczyna nowy rozdział w karierze jako Miley. Artystka zaprezentowała singiel Bass Persuades, któremu towarzyszy widowiskowy teledysk. Utwór stanowi pierwszą zapowiedź jej nadchodzącego 10. albumu studyjnego o tym samym tytule, którego premiera zaplanowana jest na 18 września. Czekamy na album Miley i w Muzycznym Radiu gramy już jej nowy singiel Bass Persuades. To zgodnie z tradycją, tak zupełnie na koniec tego spotkania, łapcie jeszcze kilka muzycznych, jakże gorących premier. Take That i Michael Patrick Kelly z nagraniem Feel My Love, Two Colors i Prima Donna, a także Molly Elizabeth z utworem Petty Crimes. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. To wszystko z naszej strony. Do miłego. Muzyczne Radio. Music News.
2: Tomkowi jak zawsze dziękujemy. No i teraz czas na brakujący element. I to dosłownie, bo przed nami nasza piosenka dnia Missing Piece i jednocześnie duet Frank Walker, Alexander Stewart.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama.
1: Mamuś, co ma torbę i nie chodzi na zakupy? Kangur!
0: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051. Po reklamie.
2: Minęła godzina 13.30.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: 18 stopni to średnia temperatura na Dolnym Śląsku. Najchłodniej w okolicach 15, na plusie tyle na Wyżynach. Następnie 16 stopni to Lubańsk, Gorzelec, Wałbrzych, Jelenia Góra. No i najcieplej w centrum. W ciągu godziny zyskamy jeszcze jeden ewentualny stopień i będzie to temperatura maksymalna. Wiatr intensywny wschodni sięga w porywach nawet do 50 km na godzinę. Będzie słabnąć. Ciśnienie w trendzie wzrostowym na barometrach 1018 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: A przed nami raport regionalny. Przedstawi go Beata Nowicka.
7: Od obywatelskich decyzji w Legnicy przez wielkie sportowe plany w Złotoryi, aż po paraliż na torach w całym kraju. Sprawdźmy, czym żyje region.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
7: To może być najtrudniejszy dzień dla pasażerów polskiej kolei w tym roku. Od północy w całym kraju rozpocznie się wielki protest maszynistów. Przez całą dobę pociągi pasażerskie i towarowe będą drastycznie zwalniać przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym. Przewidywany skutek? Ogromne opóźnienia, które mogą sparaliżować rozkład jazdy od Bałtyku aż po Tatry.
8: Powodem tak radykalnego kroku jest czarna seria wypadków na torach. Czarę goryczy przelała katastrofa w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdzie pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką. Zginęła pasażerka, skład został doszczętnie zniszczony. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych mówi głośno: dość. Od północy maszyniści będą zwalniać przed każdym przejazdem do bezpiecznych 20 km na godzinę. Niezależnie od tego, czy szlaban jest opuszczony, czy nie. Eksperci ostrzegają, czas podróży wydłuży się średnio o 1/3. Na głównych trasach opóźnienia mogą sięgać nawet kilku godzin, bo jeden z spóźniony pociąg zablokuje kolejne. Sytuację próbuje ratować rząd. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak apeluje do maszynistów o zmianę formy protestu, bo ucierpią na tym tysiące Polaków jadących do pracy i szkół. Resort wykłada też na stół radykalne zmiany w przepisach. Kolejarze odpowiadają jednak, że same obietnice zmian w prawie nie wystarczą, a pasażerów proszą o wyrozumiałość. Chodzi przecież o ludzkie życie. Zatem jeżeli planujecie piątkową podróż, najlepiej sprawdzić alternatywne połączenia autobusowe lub regularnie odwiedzać aplikację Portal Pasażera. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
7: Jutro rusza głosowanie w ramach legnickiego budżetu obywatelskiego. To moment, w którym każdy mieszkaniec Legnicy może wskazać projekty, jakie dostaną miejskie pieniądze i trafią do realizacji w przyszłym roku. Do aktywnego udziału i współdecydowania o mieście zachęca prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
9: W tej edycji mam do dyspozycji 5 milionów złotych. 4 miliony przeznaczamy na projekty w 8 obszarach miasta po 500 tysięcy złotych, a dodatkowy 1 milion złotych trafi na projekt ogólnomiejski. To ważna zmiana wprowadzona przeze mnie w ubiegłym roku, bo możemy wybierać zarówno to, co jest potrzebne naszym osiedlu czy ulicy, jak i pomysł, który będzie służył mieszkańcom całej Legnicy. Do obecnej edycji zgłoszono 78 propozycji, a po weryfikacji 44 projekty trafiły pod głosowanie. Są wśród nich pomysły dotyczące terenów rekreacyjnych, sportu, zieleni, podwórek, chodników bezpieczeństwa czy miejsc parkingowych. Głosowanie potrwa od 11 do 25 września. Może w nim uczestniczyć każdy mieszkaniec Legnicy, niezależnie od wieku i nie trzeba być w mieście zameldowany.
6: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Złotoryja stawia na rozwój infrastruktury sportowej. Zakończył się tam pierwszy etap budowy strzelnicy Złote Wzgórza. Klub Agat Złotoryja oddał do użytku osie strzeleckie na 25 i 100 metrów z blisko 100 stanowiskami i gigantyczny parking na 1000 samochodów. A w planach jest już kolejny krok, budowa osi na 300 metrów, która otworzy miastu drzwi do organizacji zawodów rangi Mistrzostw Świata.
10: Jest to jedna z największych strzelnic na Dolnym Śląsku. Siódak Dawid, wiceprezes klubu strzeleckiego Agat. Następnym etapem będzie

0: budowa osi 300-metrowej, która stworzy tą strzelnicę już największą i najnowocześniejszą w Polsce, jeżeli chodzi o oś 300-metrową.
1: Piotr Borys, wiceminister sportu.
2: Panie ministrze, strzelectwo na mapie dyscyplin polskich, jakie miejsce zajmuje?
1: No jedno z kluczowych, dlatego że mamy w historii bardzo wiele medali i świetne tradycje. Znakomity obiekt olimpijski we Wrocławiu, ale to, co może powstać w Złotoryi, będzie absolutnie wyjątkowe. Jedyna strzelnica w Polsce docelowo 300-metrowa. To będzie ewenement właściwie w skali naszego państwa.
2: Obiekt imponujący, ale też kosztowny. W jaki sposób ministerstwo wsparło Klub Agat, żeby to wszystko mogło się zadziać?
1: Klub Agat otrzymuje od nas finansowanie w ramach programu Klub Pro, a więc dofinansowanie do działalności klubu. Dzięki wsparciu wojewódzkiemu 700 tysięcy zostało już zainwestowane, a przed nami decyzja 3 milionów złotych po złożeniu wniosku już na tą 300. I to będzie największa inwestycja, bo jej koszt jest ponad 6 milionów złotych. Tak umawiamy się z panem marszałkiem, że jeżeli zapadnie decyzja po stronie rządu polskiego i ministerstwa, to ten obiekt strategiczny, bo ten obiekt stanie się strategicznym także obiektem dla polskiego sportu, dla polskiego strzelectwa poprzez, podkreślam raz jeszcze, pierwszą w Polsce strzelnicę 300-metrową, która będzie spełniła wszystkie kryteria federacji, łącznie z rozgrywaniem mistrzostw Europy i mistrzostw świata, więc to są niezwykle istotne rzeczy i to wszystko może mieć miejsce już za chwilę.
2: To, czego słuchacze radia nie widzą, czyli ta na 300 metrów oś, musicie wyryć we wzgórzu wąwóz.
0: Tak, no jest to trudna inwestycja, ale myślę, że podołamy.
2: Kiedy otwarcie tych 300 metrów?
0: W tym roku mamy plan już zacząć budowę głównego budynku na 300 metrów. Będzie to dosyć skomplikowany budynek, ponieważ są to 4 kondygnacje, łącznie 1600 metrów kwadratowych z całym zapleczem socjalnym. Także myślę, że za 2 lata zrobimy oficjalne otwarcie całego obiektu.
3: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hi, I'm Mike Candice. You're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Po reklamie.

0: Martyna Branowska w najnowszym wydaniu.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Słońca do posłuchania na top30.pl, no i chociaż w takiej formie można go trochę złapać. Kwadrans do godziny 14, a przed nami ponownie formacja LB1, prosto z hit planety Love, Don't Let Me Go.
2: Muzyczne Radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Lost Frequencies.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Zbliżamy się do godziny 14 i ważna informacja dla jeleniogórskich kierowców, bo to właśnie w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej przed momentem doszło do spotkania się samochodu osobowego z motocyklem, łagodnie mówiąc, także kierowcy zaopatrzcie się w cierpliwość. Przed nami jeszcze Eric Pryzi Piano, następnie Kosmos, no i od wiadomości oczywiście wraz z raportem drogowym.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
2: Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000. Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 14.
0: Czas na wiadomości.
4: Wiemy więcej o ofiarach wypadku kolejowego pod Przysuchą. Wizytacja delegacji USA, chodzi o amerykańskie bazy wojskowe w Polsce. Prokuratura zdecydowała w sprawie śledztwa po uderzeniu rakiety w dom w Wyrykach. Miriam Lipińska. Śmiertelna ofiara wczorajszego wypadku kolejowego pod Przysuchą na Mazowszu to 39-latka z okolic Lublina. Policja podała też, że w sumie po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym do szpitali trafiło 10 osób w wieku od 27 do 71 lat. Dwie osoby po opatrzeniu zostały zwolnione, 8 nadal przebywa w szpitalach. W poważnym stanie są kierowca ciężarówki i maszynista, dlatego na razie nie mogą być przesłuchani. Nadal prowadzone są oględziny miejsca wypadku, trwa podnoszenie przewróconego na bok lokomotywy i jednego z wagonów. Przenoszenie całego składu z miejsca wypadku ma się zakończyć jeszcze dzisiaj, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa spółki PKP PLK Włodzimierz Kiełczyński.
5: Myślę, że dzisiaj do późnych godzin wieczornych tabor zostanie stąd wkolejony, zabrany i będzie już pełen front do prowadzenia prac naprawczych.
4: Prace na miejscu wypadku zakończyli już prokuratorzy z Przysuchy. Zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Amerykańska delegacja odwiedza miejsca, w których mogłaby powstać stała baza za amerykańskich wojsk w Polsce. W grę wchodzi zachód kraju, województwa wielkopolskie i dolnośląskie. Na czele amerykańskiej delegacji jest podsekretarz stanu USA Thomas DiNano. Odwiedzane są też polskie zakłady zbrojeniowe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Jesteśmy podstawowym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Spełniamy wszystkie wskazówki, które nasz sojusznik nam przekazuje. Ale już nie jesteśmy tym państwem, które prosi o pomoc, tylko które razem ze Stanami Zjednoczonymi ustanawia nową architekturę bezpieczeństwa.
4: Władze USA robią właśnie przegląd swojej obecności w Europie. Ma się zakończyć jesienią i wtedy zapadną decyzje. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie rakiety, która spadła na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Doszło do tego podczas operacji wojskowej związanej z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony we wrześniu ubiegłego roku. Prokurator ustalił, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed groźną bakterią Listeria monocytogenes w jednej z partii wędzonego sera Gałka. Producentem jest Mlecz Sery Górskie SPZO z Jabłonki. O jaką partię chodzi, można sprawdzić na stronie GIS-u. Jeśli mamy ją w domu, nie wolno jej jeść. Może się to skończyć listeriozą. Objawy tej choroby to m.in. gorączka, ból brzucha lub pleców, biegunka i wymioty. Listerioza może prowadzić do sepsy. To były rekordowe pod względem liczby wypadków wakacje w Tatrach. Ratownicy TOPR podsumowali lipiec i sierpień w górach. W tym czasie pomocy potrzebowało ponad 520 turystów. Ratownicy mieli o 30% więcej akcji w porównaniu z zeszłym rokiem. Więcej było też wypadków śmiertelnych. W tym roku 7, w zeszłym roku 1. Śmigłowiec TOPR-u nigdy dotąd tyle nie latał, mówi ratownik dyżurny Jan Gąsienica-Roy.
7: Śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało.
4: Nie zmieniły się natomiast najczęstsze przyczyny wypadków. To potknięcia i upadki z wysokości. Więcej niż rok temu było zbłądzeń i zachorowań, także tych spowodowanych upałami i odwodnieniem.
0: To były wiadomości.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
8: Sytuacja na drogach jest dość stabilna, poza wyjątkiem i to oczywiście A4. Pierwsze utrudnienie na podkacie za węzłem Kostom Łoty niemalże do samych kątów wrocławskich w kierunku Wrocławia. Tam czeka na Was spore spowolnienie. Następnie w kierunku Katowic również A4 od wysokości Wierzbrznika do Magnuszowic. Wyjazd z Krapkowic w kierunku Wrocławia również jest zakorkowany. Niewielkie utrudnienia na niemieckiej granicy ze względu na kontrolę. To odcinek A4 Jędrzychowice i poza tymi utrudnieniami, które wymieniłem, większych niespodzianek na drogach krajowych nie ma. Wszystkie trasy na wschód, północ, południe są przejezdne. Pozdrawiamy Was i życzymy szerokiej drogi.
9: Autopromocja.
10: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
9: Muzyczne Radio Lato.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
0: Patronat medialny Muzyczne Radio.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: My jeszcze nie chcemy kończyć lata. A wy? W najbliższą sobotę, 12 września, bawimy się w przystanku Karkonosze. Od 12 do 18 czekają na was konkursy, zabawy, dmuchańce, wata cukrowa i żywe maskotki z waszych ulubionych filmów. Wszystko za darmo. Sobota 12 września. Park handlowy, przystanek Karkonosze w Miłkowie.
12: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
13: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
14: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
15: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: klasyczne Radio Lato.
1: A to był oczywiście Mrozu i Jan Rapowanie. Dym i to siwy dym, nawet bym powiedział. No a teraz ponownie czas na brakujący element naszej ramówki, to dosłownie. Tak nazywa się nasza dzisiejsza piosenka dnia, czyli Missing Piece. I stworzył ją kanadyjski duet Frank Walker i Alexander Stewart. Panowie spotkali się już wcześniej przy świetnym Crossfire i wielu z was może ich kojarzyć z Hit Planety. A nawet jeśli nie, to przed nami świetna okazja, aby ich poznać. Dajcie głośniej, no i dajcie znać, co sądzicie.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy.

0: wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Redmi za 1699 zł i zyskaj 150 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 1553.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący i nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat siepomaga.pl Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
6: Minęła godzina 14:30.
7: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Przed południem warunki były naprawdę ciężkie, ale teraz zdecydowanie się poprawiają. Na pewno obniża się intensywność zachmurzenia, przez co jest zdecydowanie jaśniej. Towarzyszą nam także już wartości maksymalne, które wynoszą średnio 19 stopni. Najchłodniej na południowym zachodzie, w okolicach 16 stopni, to na Wyżynach. Ciśnienie w trendzie wzrostowym, barometry wskazują 1018 hektopaskali. Wiatr wschodni intensywny, w porywach nawet do 45 km na godzinę.
7: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: A przed nami kolejna porcja informacji z regionu. Przedstawi je Beata Nowicka.
11: Pacjenci onkologiczni Wałbrzyskiego Szpitala zyskali najnowocześniejsze centrum radioterapii w regionie. Kierowcy w Legnicy postoją w korkach. Trwa generalny remont ulicy Nowodworskiej. Nowe otwarcie u jeleniogórskich pszczelarzy. Nowe władze związku szykują plan na zjednoczenie bartników. W tym raporcie także nietypowy finał grzybobrania. Mężczyzna przewoził w koszyku nie tylko podgrzybki.
12: Słuchacie raportu regionalnego.
11: Zapraszam na informacje. W Wałbrzychu oficjalnie otwarto zmodernizowane centrum radioterapii w szpitalu im. Sokołowskiego. Dla pacjentów onkologicznych i personelu to prawdziwy skok cywilizacyjny. Placówka zyskała najnowocześniejszy sprzęt do walki z rakiem.
13: Tak, Centrum Radioterapii, które w Wałbrzychu funkcjonuje już od ponad 2 dekad, a w ramach szpitala imienia Sokołowskiego od kilku lat pracowało do tej pory na sprzęcie kupionym w momencie powołania tego laboratorium. Dzięki pieniądzom z KPO szpital wymienił je na zupełnie nowe urządzenia.
14: To jest 2 akceleratory na najnowocześniejsze akceleratory EVO firmy Elekta, tomograf komputerowy GEP Apex Revolution, system unieruchomiania i transportu pacjenta Zephyr oraz moduł SRS.
13: Wylicza Paulina Kocińska, kierownik Zakładu Fizyki Medycznej Centrum.

0: Centrum Radioterapii, podkreślając, że nowy sprzęt medyczny to przede wszystkim zwiększenie komfortu pracy lekarzy, ale także mniejsza uciążliwość zabiegów dla pacjentów.
1: One pozwalają na skrócenie tego czasu na promieniania, więc jest to nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa ważne, ale także komfortu pacjenta, tak. Te wysokospecjalistyczne procedury, one nam zajmowały nawet około 40 minut. Pacjent musiał wyleżeć bez ruchu. W tej chwili jesteśmy w stanie ten czas skrócić do 5-10 minut, więc to już po tym widać, jaki to jest przeskok technologiczny.
0: Żeby zrozumieć skalę inwestycji i znaczenie nowego sprzętu i dla lekarzy, i dla pacjentów, warto na koniec dodać, że rocznie w Zakładzie Fizyki Medycznej Centrum Radioterapii Wałbrzyskiego Szpitala imienia dr. Sokołowskiego wykonuje się ponad 1100 różnego rodzaju zabiegów. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Kierowcy w Legnicy muszą się uzbroić w cierpliwość. Trwa generalny remont ulicy Nowodworskiej od skrzyżowania z Jaworzyńską aż do granicy miasta. Na czas robót wprowadzono zmiany w organizacji ruchu.
3: Obecnie na placu budowy wykonawca realizuje rozbiórkę starych krawężników obrzeży oraz nawierzchni betonowych, a także prowadzi korytowanie terenu. Równolegle powstają nowe chodniki z solidnym, wzmocnionym podłożem pod budową z kruszywa łamanego oraz nawierzchnią z kostki betonowej. Kierowcy i piesi proszeni są o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Zadanie uzyskało wysokie wsparcie zewnętrzne. Na realizację remontu Legnica pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 4 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Regionalny Związek Pszczelarzy w Wieleniej Górze od kilku miesięcy ma nowe władze. Stanie na czele tej organizacji to niewątpliwie zaszczyt, ale i sporo do zrobienia. Zapytaliśmy nowego prezesa, jakie działania zostaną podjęte podczas zbliżających się warsztatów pszczelarskich, by zjednoczyć bartników.
4: Nazywam się Tomasz Mrozik. No, zostałem tak wkręcony w to, bo stary zarząd się podał do dymisji i trzeba było wybrać nowe władze. No i ratowaliśmy się jak mogliśmy i stąd jestem ja. Będziemy mieli taki właśnie namiot dialogu i tam będziemy próbować zjednoczyć wszystkich, połączyć pszczelarzy. Nie chcemy się kłócić, tylko godzić i żeby to szło ku lepszemu.
5: My patrzymy w zasadzie już tylko do przodu.
6: Wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze, Magda Radke.
5: Chociaż tempo naszych inicjatyw i projektów, które podejmujemy, jak ostatnio usłyszałam, jest imponujące, więc ja się tego trzymam i to tempo nadal ma pozostać imponujące. Tutaj dodam do tego, co mówił Tomek, że faktycznie jak wybierano nas, raczej my zgodziliśmy się na wybranie, to nas w kołach nazywali Perszywa Dwunastka. Jako 12 osób z zarządu, które ma prawie nie do wykonania zadanie, w jaki sposób porządkować i podnieść znów rangę na właściwe miejsce Regionalnego Związku Pszczelarzy. Ale ostatnio przy spotkaniu z przewodniczącymi kół i z zarządem, to już się przewodniczący tak uśmiechali pozytywnie, że chyba nasza perszywa dwunastka dała radę. Jakie są nasze cele? Przede wszystkim to, o czym też tu mówił prezes, że chcemy jednoczyć. Środowisko pszczelarskie jest podzielone zupełnie niepotrzebnie, wszyscy o tym wiedzą i już jakby to jest taka samospełniająca się przepowiednia, że pszczelarze są podzieleni. My absolutnie nie chcemy do tego doprowadzić, zaczynamy dialog z każdym, z kim możemy podjąć dialog, kto chce z nami podjąć dialog, aby jednoczyć i integrować środowisko, bo tylko razem w tym momencie możemy jednym głosem ważne dla pszczelarstwa sprawy również na arenie ogólnokrajowej zapoczątkować i wprowadzać w życie.
7: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Na koniec nietypowy finał leśnych zbiorów. 33-letni mieszkaniec Dolnego Śląska wracał z grzybobrania skuterem. Podczas rutynowej kontroli policjanci zajrzeli do jego koszyka. Obok podgrzybków znaleźli tam woreczek z narkotykami.
8: To miała być zwyczajna, spokojna niedziela. Uwagę policjantów z jaworskiej drogówki patrolujących Męcinkę przykuł kierowca motoroweru, który zamiast jechać blisko krawędzi, poruszał się samym środkiem jezdni. Mundurowi zatrzymali go do kontroli. Na skuterze mężczyzna faktycznie przewoził wiaderko pełne świeżo zebranych grzybów. Szybko okazało się jednak, że to nie jedyne skarby, jakie miał przy sobie 33-latek. Jego zachowanie wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy, dlatego użyli testera narkotykowego. Wynik? Pozytywny. Na tym jednak nie koniec niespodzianek. Podczas przeszukania policjanci znaleźli w paczce papierosów woreczek z białym proszkiem. Badanie kryminalistyczne potwierdziło, że była to metamfetamina. Mężczyzna tłumaczył, że narkotyki miał wyłącznie na własny użytek. Mieszkaniec powiatu jaworskiego został zatrzymany. Usłyszał już zarzut posiadania środków psychotropowych. Pobrano mu także krew. Jeśli badania laboratoryjne potwierdzą obecność narkotyków w organizmie podczas jazdy, 33-latek odpowie również za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających. Policja po raz kolejny apeluje. za kierownicę, niezależnie czy to samochód, czy skuter, zawsze wsiadamy trzeźwi. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
2: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hello Poland, my name is Denoro and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
1: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.

0: Kapelka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 19 września, Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro, wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
5: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic. Bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Piotr Odoszewski, poza tym.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A poza tymi, którzy dziś mają wolne, to wszyscy uczniowie, także osoby pracujące na pierwszą zmianę, myślę, już gotowi do startu, czekają tylko na sygnał, no bo w końcu zostało nam 11 minut do godziny 15. No i żeby to ostatnie odliczanie wam uprzyjemnić i także przyspieszyć, mam dla was jedną z ponadczasowych melodii w zupełnie nowym wydaniu. Przywita nas francuski producent LB1, który postanowił tknąć nowe życie w niezapomniane Love, Don't Let Me Go. Koniecznie posłuchajcie i także zagłosujcie. Muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
2: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
8: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
9: 15.
1: Czas na wiadomości.
10: Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury o bezpieczeństwie na przejazdach. Kraków poprawi progi zwalniające na Solnej po śmiertelnym wypadku. W zeszłym roku plaga urodzaju, w tym roku plaga suszy. Czeka nas ziemniaczany kryzys. Miriam Lipińska. To rozmowy ostatniej szansy przed zapowiedzianym na jutro przez maszynistów protestem na kolei. W jego ramach pociągi mają zwalniać przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. Po wypadku na przejeździe pod Przysuchą maszyniści chcą zwrócić uwagę Ministerstwa Infrastruktury na stan bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Trwają rozmowy związkowców z ministrem Dariuszem Klimczakiem. Szef związkowców Leszek Miętak liczy na propozycje, jak poprawić bezpieczeństwo w tych miejscach, zwłaszcza po wczorajszej zapowiedzi premiera o zmianie przepisów.
11: No dobrze, że pan premier to zauważył. Mam nadzieję, że skoro to powiedział, to to będzie zrealizowane. Problem tylko polega na tym, że musiało dojść do takiej poważnej katastrofy kolejowej, gdzie zginął człowiek i jest wielu rannych, bo my o tego typu zmianach do ustawy mówiliśmy już od kilku lat.
10: W zderzeniu pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka pociągu, a 10 osób trafiło do szpitali, część z nich w ciężkim stanie. Poważnie ranni są maszynista i kierowca ciężarówki. Przedłuża się rozpoczęta latem kontrola w szpitalu Południowym w Warszawie. Jak podał NFZ, zakończy się prawdopodobnie w przyszłym miesiącu. Jak dodaje fundusz, to z powodu wielu wątków, których dotyczy, bo chodzi nie tylko o milionowe zarobki lekarza bez specjalizacji i byłego radnego KO Dawida Kacprzyka, który kierował SOR-em w placówce, ale też o salonik VIP dla polityków KO w szpitalu, dzięki któremu kompleksowe badania robiono im bez kolejki. Po fali krytyki i tragicznym wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn został ranny, władze Krakowa zapowiadają poprawienie progów spowalniających na ulicy Solnej. Parę potrącił tam rozpędzony sportowy samochód prowadzony przez 26-latka. Obecnie między progami na środku drogi jest ponadmetrowa przerwa, z której korzystają kierowcy, którym nie chce się tam zwalniać do 30 km na godzinę. Mówi Michał Mikołajczyk, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta.
12: Jak widzimy, musimy dodać słupki, no i te słupki będą centralnie w osi linii podwójnej.
10: Gumowe słupki mają być zamontowane w przyszłym tygodniu. Europę czeka największy od lat kryzys ziemniaczany. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili mniej tych warzyw i tym razem będzie ich za mało przez suszę i upały. Problem jest też w Polsce, mówi rolnik Kamil Gongoł z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie.
9: Mamy jednego krzaka tegorocznego, proszę spojrzeć. No, uprzyjmy się, że 3-4 ziemniaczki w kalibrze jadalnym, reszty niestety nie mamy. Zdecydowanie będziemy mieć niższe plony.
10: Sytuację mogły jeszcze uratować lipcowe i sierpniowe opady, ale nie uratowały. Budowa nie jest jeszcze całkowicie zakończona, ale pierwsze koncerty już można grać. W Warszawie została dziś otwarta siedziba Sinfonii Varsovii. Adaptacja budynków po Akademii Weterynarii trwała 16 lat, mówi dyrektor Sinfonii Janusz Marynowski.
13: Oczywiście to jest długo i były różne tego przyczyny, ale my teraz chyba z tej całej radości i ekscytacji już nie myślimy, że było za długo i że były kłopoty, bo naprawdę chcemy iść do przodu. My nie możemy tej energii spożytkować na wspominanie tego, co było złe, co się nie udało.
10: Pierwsze koncerty już jutro. Wstęp bezpłatny.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: wiesz. Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Euro wjechało i rabat 50 zł dało za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup Express Siemens za 1499 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was na

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: Witajcie małe i duże mobile. Dzisiaj temat bardzo na czasie. Hulajnogi. Największe zagrożenie na drogach i wehikuł czasu. Nielubiane trójkąty, czyli niegdysiejsze przeszkody zamiast przestrogi. Arek Włodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Rankomat.pl użytkownicy hulajnóg elektrycznych najczęściej byli wskazywani jako uczestnicy ruchu wywołujący u innych poczucie zagrożenia. Tak odpowiedziało 30% respondentów. Z drugiej strony tyle samo powiedziało, że nikt u nich takiego poczucia zagrożenia nie wywołuje. Na drugim miejscu znaleźli się kierowcy samochodów osobowych, których wskazało 19% ankietowanych. Rowerzystów wymieniło 14%. Policyjne statystyki pokazują, że obawy badanych mają odzwierciedlenie w danych dotyczących bezpieczeństwa.
0: Aktualności.
1: Respondenci pytani o zachowania najbardziej obniżające komfort poruszania się po mieście najczęściej wskazywali szybką jazdę hulajnogą, rowerem lub innym urządzeniem transportu osobistego po chodniku. Tak odpowiedziało 20% badanych. W 2024 roku w wypadkach spowodowanych przez użytkowników hulajnog zginęły 3 osoby, a 400 zostało rannych. W ubiegłym roku wypadków było już 1158, dokładnie zginęło 11 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Jeszcze wyraźnie sytuację pokazują dane za pierwsze 7 miesięcy tego roku. Policja odnotowała 828 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych wobec 700 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba zabitych wzrosła z 5 do 11. Teraz wehikuł czasu. Nielubiane trójkąty.
0: Ciekawostki.
1: Motor przypomina, że przepisy nakazują wyraźne i łatwo dostrzegalne oznakowanie przeszkód na drodze, a w przypadku awarii auta czy pozostawienia przyczepy poza obszarem zabudowanym ustawienie trójkąta odblaskowego. Redakcja zwraca uwagę, że teoria rozmija się z codziennością. Uszkodzone pojazdy bywały zostawiane niemal na środku jezdni, na zakrętach albo nocą bez odpowiedniego oznakowania. Trójkąt, jeśli już się pojawiał, nie zawsze stał gdzie powinien. Zamiast znaleźć się 30-50 metrów za pojazdem, potrafił wisieć na skrzyni ładunkowej ciężarówki albo znajdować się wewnątrz autobusu. Ba, część kierowców trójkątów po prostu nie miała, inni mieli, ale bali się je ustawiać, bo obawiali się kradzieży. Motor tłumaczy ten paradoks dość prosto: skoro jedni musieli mieć trójkąty, a inni nie, to mogło się rodzić podejrzenie, że ci drudzy będą je pożyczać. Tym pierwszym rozwiązaniem miało być albo przykuwanie trójkąta łańcuchem, albo rozsądniej rozszerzenie obowiązku posiadania używania trójkątów na wszystkie pojazdy, także auta osobowe.
0: Historia motoryzacji.
1: Osobny problem dotyczy jakości krajowych trójkątów. Autor pisze, stoją one na rachitycznych widełkach, więc przewraca je byle podmuch wiatru. Stąd brały się kamienne umocnienia i budowane przez kierowców przy drodze tamy, żeby trzymał się ten trójkąt. Na koniec autor artykułu przypomniał, że trójkąty ostrzegawcze nie są wymyśloną szykaną, tylko mają służyć bezpieczeństwu ruchu drogowego. Na szczęście tak było 50 lat temu. Artykuł ukazał się a propos trójkątów w 1976 roku w tygodniku Motor. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Muzyczne Radio Lat.

0: Oskar Cyms.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A na liczniku już trzecia z groszem, nawet trzecia 20. No i oficjalnie witamy w tej części popołudnia, kiedy kawy wypito już zdecydowanie za dużo i przy takich warunkach biometeo może być nadal ciężko, ale mamy na to sposób, a dokładniej mają Alexander Stewart i Frank Walker, dwójka kanadyjskich producentów, która dzisiaj zadbała o każdy brakujący element i to dosłownie, bo przed nami Missing Part.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy! Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń

0: i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: My jeszcze nie chcemy kończyć lata, a wy? W najbliższą sobotę, 12 września, bawimy się w przystanku Karkonosze. Od 12 do 18 czekają na was konkursy, zabawy, dmuchańce, wata cukrowa i żywe maskotki z waszych ulubionych filmów. Wszystko za darmo. Sobota, 12 września. Park handlowy, przystanek Karkonosze w Miłkowie.
2: Po reklamie.
3: Minęła godzina 15.30.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Na termometrach wartości maksymalne, które dziś wynoszą średnio 19 stopni, odczuwalne dużo niższe w okolicach 15, czyli tyle, ile de facto jest na wyżynach w południowo-zachodniej części regionu. Wiatr nadal intensywny, ale na szczęście słabnie, w porywach sięga do 40 km na godzinę. Ciśnienie rośnie i taka tendencja się utrzyma na barometrach 1019 hektopaskali. Jeśli chodzi o ryzyko opadów, jest ono naprawdę niewielkie, dużo większe w dniu jutrzejszym.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: No i też a propos opadów, wydaje mi się, że nie ma co się tego deszczu obawiać, bo nawet jeśli się pojawi, to będzie to mrzawka i to przelotna, a w sobotę przykładowo ponownie przywita nas słońce i około 20 stopni na plusie. A co słychać w regionie od strony informacyjnej, opowie Beata Nowicka.
7: Szczawnie Zdroju, wielkie czterodniowa dyskusja o zdrowiu i kulturze.
8: Bo łączymy ten festiwal właśnie kultura i zdrowia.
7: Sprawdzimy, dlaczego Lubiński Urząd Pracy zdobył prestiżową nagrodę.
9: Brane są pod uwagę m.in. umiejętności komunikacyjne, współpraca z innymi, sprawność w podejmowaniu decyzji, zarządzanie oraz skuteczność.
7: I zajrzymy do Złotorej, gdzie na Starówce rusza wielka inwestycja.
10: To inwestycja bardzo długo wyczekiwana.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Wielki sukces Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie. Placówka została wyróżniona prestiżową, diamentową rekomendacją. Dyrekcja urzędu podkreśla, że to nie tylko dowód na wysokie kompetencje całego zespołu, ale przede wszystkim motywacja do dalszego podnoszenia standardów obsługi mieszkańców.
12: Pracownicy urzędu otrzymają certyfikaty diamentowej rekomendacji, a cały urząd zostanie uhonorowany certyfikatem diamentowej organizacji. Certyfikat ten to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu. Oficjalne wręczenie certyfikatu diamentowej organizacji odbędzie się podczas uroczystego spotkania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie i wyróżnienie przekaże dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, pan Bartosz Kotecki.
9: W programie brane są pod uwagę m.in. umiejętności komunikacyjne, współpraca z innymi, sprawność w podejmowaniu decyzji, zarządzanie oraz skuteczność w realizacji zawodowych zadań. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Szczawno-Zdrój, Festiwal Kultury i Zdrowia, czyli 4 dni warsztatów, koncertów i spotkań z lekarzami. Do niedzieli mieszkańcy i kuracjusze mogą bezpłatnie konsultować się ze specjalistami różnych dziedzin medycyny. O szczegółach Jacek Zych.
13: Tak, festiwal to wspólna inicjatywa chyba wszystkich instytucji mających jakikolwiek związek ze zdrowiem z całego powiatu wałbrzyskiego. Przez 4 dni swoich specjalistów oddelegowały tam uzdrowiska, szpitale, uczelnie wyższe, firmy i organizacje pozarządowe zajmujące się zdrowiem.
14: Udało nam się tutaj skupić bardzo dużo specjalistów, jest prawie setka lekarzy, psychologów, psychiatrów z Warszawy, z Wrocławia, oczywiście z Wałbrzycha, którzy będą mieli też indywidualne rozmowy z młodzieżą, ale bardzo dużo prelekcji, kilkadziesiąt. Też nie koniecznie takie oczywiste punkty programu, jak na przykład sesje czy koncerty misty betańskich, koncert jazzowy, bo łączymy ten festiwal właśnie kład.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
1: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda JQ, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill, patronat medialny Muzyczne Radio.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 16.
1: Czas na wiadomości.
5: Rosyjskie ataki na Ukrainę i alerty dla dwóch województw. Trwa podnoszenie storów pociągu po wypadku pod Przysuchą. Prezes NBP o ryzyku przekroczenia celu NBP. Co to oznacza dla kredytobiorców? Miriam Lipińska. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, a do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia zaapelowano w SMS-ach, by śledzili komunikaty. Najnowszy jest taki, że alarm właśnie odwołano. Służbom udało się już podnieść lokomotywę pociągu, który wczoraj na przejeździe koło Przysuchy na Mazowszu uderzył w ciężarówkę. Dwa potężne dźwigi przeniosły ją na pobliskie pole. Teraz przenoszone są wagony. Akcja ma się zakończyć do wieczora. Według najnowszych ustaleń lokomotywa najprawdopodobniej uderzyła w bok ciężarówki, w bak z paliwem, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Włodzimierz Kiełczyński.
6: Lokomotywa w wyniku sił, które wystąpiły, podniosła się do góry od jakiś element z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, prowozując uszkodzenie boku tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu.
5: Ciężarówka wjechała bezpośrednio na tory, kierowca zignorował czerwone światła sygnalizacji. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób jest w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki. Teraz niepokojące dla kredytobiorców słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński oświadczył, że widać ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego NBP w kolejnych miesiącach. Wczoraj jeszcze Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, ale jeśli uzna, że inflacja rośnie zbyt mocno, jest szansa, że wraz z nią wzrosną też stopy procentowe, a to oznacza wyższe raty kredytów. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu podczas działań wojska w związku z wtargnięciem nad Polskę rosyjskich dronów, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
7: W toku śledztwa ustalono, że to działanie wojska odbyło się w ramach procedur, zgodnie z tymi procedurami, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy. I to jest przyczyna umorzenia tego postępowania.
5: Prokurator ustalił, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, nie nadawał się do użytku, trwa jego odbudowa. Nad wszystkim czuwa i płaci za odbudowę Ministerstwo Obrony. 5, 10, a może 15 zł opłata turystyczna i jej wysokość stają się jednym z tematów kampanii przed wyborami prezydenta Krakowa. Dziś projektem, który ma otworzyć Krakowowi drogę do jej pobierania, zajmuje się Stały Komitet Rady Ministrów. Na razie w projekcie mowa o 5 zł za osobę za noc, ale zarówno popierana przez KO Monika Piątkowska, jak i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy chcą, by było to więcej.
8: W chwili obecnej to konsultuję. Najbardziej prawdopodobna wysokość to jest około 10 zł. Zobaczymy też, co uda się uzgodnić.
5: Mówi Daria Gosek-Popiołek. Na razie stawki są tylko propozycjami.
1: były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Redmi za 1699 zł i zyskaj 150 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Boska to nie przymiotnik, boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Dobrze trafili wszyscy ci, którzy czekali na kolejne doniesienia z muzycznego show biznesu. Music News kłaniają wam się w pas i zapraszają na spotkanie z Two Colors Yellow i Wiktorem Waligurą. Tomek Dudkiewicz, czas na nas, zaczynamy. W nowym singlu Prima Donna Two Colors opowiadają o fascynacji osobą, która potrafi w jednej chwili zmienić temperaturę całego pomieszczenia. Tytułowa bohaterka ma dwa oblicza. Z początku jej słodki uśmiech wydaje się niewinny, ale kiedy gasną światła, natychmiast przyciąga spojrzenia wszystkich wokół. Pewna siebie, ekstrawagancka i nieco nieprzewidywalna, porusza się z elegancją, dumą i charyzmą prawdziwej primadonny. Podmiot liryczny nie potrafi oprzeć się jej magnetyzmowi. Rozdarty między tęsknotą, fascynacją i podziwem, stopniowo zatraca się w tej relacji coraz bardziej. Muzycznie primadonna również opiera się na kontrastach. Rytmiczne gitary akustyczne spotykają się z onirycznym, atmosferycznym brzmieniem, a w refrenie utwór uwalnia klubową energię z subtelnymi wpływami muzyki techno. Primadonna od duetu Two Colors już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz czas na kolejny duet, który od lat zaskakuje swoim jakże oryginalnym brzmieniem. Yellow prezentują Breakout, kolejny przedsmak albumu Time Lab. Utwór jest wezwaniem, by przestać się wahać, wyrwać z miejsca i ruszyć dalej. Premiera nowego albumu Yellow Time Lab odbędzie się 30 października. Po nastrojowym i melancholijnym utworze Around the Sun duet odsłania kolejne oblicze płyty. Nagranie Breakout jest bezczelne, pełne lekkości i przede wszystkim stworzone do ruchu. Boris Blank tak komentuje swoje nowe dźwięki. Lubię połączenie takiego brzmienia dęciaków z mocnym bitem, stakatowym głosem bitera i rytmicznie przetworzonym wokalem. Myślę, że to kwintesencja mojej muzycznej architektury. Podobnie jak w przypadku większości jego kompozycji, Breakout zaczęło się od pustej kartki jednego dźwiękowego pomysłu. Tym razem był nim motyw dęty, który Boris Blank postanowił rozwijać dalej. Jak wyjaśnia sam artysta, jeden element prowadził do kolejnego, a każdy z nich był dla mnie niespodzianką. Nigdy nie komponuję według z góry ustalonego schematu. Zwrotka, break, refren i tak dalej. Wszystko układa się organicznie, dodaje artysta. Music News. I na koniec polski akcent w Music News. To nazwisko elektryzuje polskie środowisko muzyczne od pierwszego singla. Wiktor Waligura, bo o nim mowa, zadebiutował autorską piosenką nieco ponad 3 lata temu, a ma już na koncie pierwszy pełnoprawny album, statuetkę Fryderyka, występy na największych festiwalach w Polsce oraz solową trasę klubową. Teraz powraca po krótkiej przerwie z nowym, zaskakującym materiałem. Na nadchodzącym albumie Krótkie historie o miłości znajdzie się 11 piosenek, w tym 5 singli, a ostatni trafił właśnie do rozgłośni radiowych. Nie umiem kochać to pełna melancholii opowieść o tym, że miłość jest doświadczeniem, na które nikt nas nie przygotowuje i w którym wszyscy uczymy się metodą prób i błędów. Piosenka już do posłuchania w muzycznym radiu. A co jeszcze usłyszycie premierowo na naszych falach? Proszę bardzo. Maguai Lambada, Ellie Goulding, For Your Entertainment i Lost Frequency z nagraniem Paraiso. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz z naszej strony. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.
1: Muzyczne radio. Muzyczne radio.

0: Reklama.
1: Odpręż się w aktywnym dniu na górskich szlakach w Caju Spa w Happy Valley Resort. Wyjątkowe miejsce do regeneracji, gdzie doświadczysz głębokiego wyciszenia i odzyskasz harmonię między ciałem a duszą. Od klasycznych masaży po autorskie zabiegi. Caju Spa w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
2: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
3: Patronat medialny Muzyczne Radio.
4: My jeszcze nie chcemy kończyć lata. A wy? W najbliższą sobotę, 12 września, bawimy się w przystanku Karkonosze. Od 12 do 18 czekają na was konkursy, zabawy, dmuchańce, wata cukrowa i żywe maskotki z waszych ulubionych filmów. Wszystko za darmo. Sobota, 12 września. Park handlowy, przystanek Karkonosze w Miłkowie.
5: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
6: Po reklamie.
7: Minęła godzina 16.30.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Na dolnośląskich termometrach średnio 18 stopni, no i niestety temperatura jest już w trendzie spadkowym. Jeśli chodzi o to, co przywita nas w nocy, będzie to około 10-12 stopni. Zachód słońca rozpoczyna się dziś 17 minut po godzinie 19. Wiatr wschodni nadal słabnie, porywy do 35 km na godzinę, a jeśli chodzi o ciśnienie, rośnie na barometrach 1019 hektopascali.

0: Wrocławia.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
0: Złotoryjska strzelnica, Złote Wzgórze z szansą na organizację Mistrzostw Świata. Zakończył się właśnie pierwszy etap tej ogromnej inwestycji. Na miejscu powstały już osie strzeleckie, 25-metrowa z 75 stanowiskami i 100-metrowa z 12 stanowiskami. Gotowy jest też parking na 1000 samochodów. Klub strzelecki Agat Złotoryja nie zwalnia jednak tempa i już planuje kolejny krok. Powstanie tu wyjątkowa 300-metrowa oś strzelecka wraz z nowoczesnym zapleczem.
2: Jest to jedna z największych strzelnic na Dolnym Śląsku. Siódak Dawid, wiceprezes klubu strzeleckiego Agat. Następnym etapem będzie budowa osi 300-metrowej, która stworzy tą strzelnicę już największą i najnowocześniejszą w Polsce, jeżeli chodzi o oś 300-metrową.
3: Piotr Borys, wiceminister sportu.
4: Panie ministrze, strzelectwo na mapie dyscyplin polskich, jakie miejsce zajmuje?
3: No jedno z kluczowych, dlatego że mamy w historii bardzo wiele medali i świetne tradycje. Znakomity obiekt olimpijski we Wrocławiu, ale to, co może powstać w Złotoryi, będzie absolutnie wyjątkowe. Jedyna strzelnica w Polsce docelowo 300-metrowa. To będzie ewenement właściwie w skali naszego państwa.
4: Obiekt imponujący, ale też kosztowny. W jaki sposób ministerstwo wsparło klub Agat, żeby to wszystko mogło się zdarzyć?
3: Klub Agat otrzymuje od nas finansowanie w ramach programu Klub Pro, a więc dofinansowanie do działalności klubu. Dzięki wsparciu wojewódzkiemu 700 tysięcy zostało już zainwestowane, a przed nami decyzja 3 milionów złotych po złożeniu wniosku już na tą 300. I to będzie największa inwestycja, bo jej koszt jest ponad 6 milionów złotych. Tak umawiamy się z panem marszałkiem, że jeżeli zapadnie decyzja po stronie rządu polskiego i ministerstwa, to ten obiekt strategiczny, bo ten obiekt stanie się strategicznym także obiektem dla polskiego sportu, dla polskiego strzelectwa poprzez, podkreślam raz jeszcze, pierwszą w Polsce strzelnicę 300-metrową, która będzie spełniła wszystkie kryteria federacji, łącznie z rozgrywaniem mistrzostw Europy i mistrzostw świata, więc to są niezwykle istotne rzeczy i to wszystko może mieć miejsce już za chwilę.
4: To, czego słuchacze radia nie widzą, czyli ta na 300 metrów oś, musicie wyryć we wzgórzu wąwóz.
2: Tak, no jest to trudna inwestycja, ale myślę, że podołamy.
4: Kiedy otwarcie tych 300 metrów?
2: W tym roku mamy plan już zacząć budowę głównego budynku na 300 metrów. Będzie to dosyć skomplikowany budynek, ponieważ są to 4 kondygnacje, łącznie 1600 metrów kwadratowych z całym zapleczem socjalnym. Także myślę, że za 2 lata zrobimy oficjalne otwarcie całego obiektu.
1: Muzyczne radio.
0: Park Zdrojowy w Jeleniej Górze Cieplicach na jeden dzień stanie się stolicą europejskiego pszczelarstwa. W najbliższą sobotę odbędą się tam międzynarodowe warsztaty pszczelarskie. Jedynym z kluczowych punktów programu będzie oficjalne ogłoszenie ściślejszej współpracy bartników na trójstyku granic. Szczegóły zdradza wiceprezeska Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze, Magda Radke.
5: Będzie podpisana deklaracja cieplicka o właśnie współpracy, którą będzie współpodpisywał jako patron prezydent Jeleniej Góry oraz reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego Dolnośląskiego. Będzie to forma współpracy, forma wspólnych projektów też naukowych, też praktycznych dla pszczelarzy, szkoleń, ale też nie zapominajmy o tym, żeby to była znów integracja, czyli żeby pszczelarze się poznawali, żeby byli dla siebie milsi, żeby razem byli. Żeby po prostu pszczelarze jako ludzie razem byli, spotykali się, poświętowali, integrowali.
0: Organizatorzy przygotowali też masę atrakcji edukacyjnych i rozrywkowych z myślą o najmłodszych.
5: Będzie właśnie edukacja najmłodszych, będzie z nami fundacja, która krzewi właśnie wiedzę wśród tych najmłodszych o pszczółkach, o tym skąd się bierze miód, jak ta pszczółka ten miód donosi, ile ona go produkuje, jak pszczółka działa. Zapraszamy tam do naszego, jak my to nazywamy, jaja, czyli na tyły Politechniki w Parku Zdrojowym. Tam jest okrągły deptak, my będziemy w środku stać z fundacją i tam edukować, a dookoła będą stoiska naszych wystawców, na które też bardzo zapraszamy.
0: Miodowe tradycje będą celebrowane również w Przemkowie. Trwają intensywne przygotowania do 23 ogólnopolskiego biegu po miód. Zawody wystartują 26 września i będą jedną z głównych atrakcji tegorocznego Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina.
6: Zainteresowanie tegoroczną edycją było duże. 200 pakietów startowych na bieg główny zeszło jak dobry miód. Dystanse do wyboru były 2, 7 i 21 kilometrów. Szczególnego charakteru imprezie dodaje lokalna tradycja. Przemków od lat kojarzono jest z miodem i pracą pszczół. Organizatorzy przygotowują również rywalizację dla najmłodszych. Zapisy do biegów dziecięcych będą prowadzone w dniu biegu 26 września lub wcześniej w biurze zawodów. Każdy uczestnik, który dotrze do mety, może liczyć na pamiątkowy medal oraz słodką miodową nagrodę. 23 ogólnopolski bieg po miód będzie jednym z punktów programu tegorocznego Dolnośląskiego Święta Wina i Miodu. Przemków po raz kolejny staje się miejscem spotkania miłośników biegania, aktywnego wypoczynku oraz tradycji pszczelarskich i pysznego miodu w różnych postaciach. Na dosłodzenie takie muzyczne pojawią się Masters i Justyna Steczkowska. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
0: Wrocław to absolutny numer 1.

0: Jeden na mapie migracyjnej Polaków, aż 32% osób planujących przeprowadzkę, wskazuje właśnie stolicę Dolnego Śląska jako swój cel. Ponadto blisko co czwarty badany rekomenduje to miasto jako najlepsze miejsce do studiowania. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych, a wyniki analizuje Magdalena Okulowska, prezeska Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.
1: Wrocław od lat jest bardzo atrakcyjnym do zarówno studiowania, pozostawania w mieście, zakładania własnej działalności albo znalezienia miejsca w jednej z wielkiej liczby firm, bardzo różnorodnych firm, które lokują się we Wrocławiu już od lat. Gospodarka Wrocławia i całej aglomeracji jest bardzo różnorodna. Od innowacyjnego przemysłu poprzez bardzo technologicznie rozwinięte centra R&D, zakłady badawcze, czy bardzo dzisiaj już bardzo silną branżę IT, co wynika też z długich tradycji i z tradycji akademickich. Jeżeli chodzi o cały świat akademicki, Wrocławia też jest niezwykle różnorodny, bo pokrywa wszystkie dziedziny nauki. Dlatego Wrocław jest również miastem ludzi młodych. To wszystko składa się na budowanie takiej kreatywnej klasy, a ta różnorodność, o której wspominałam, jest zdecydowanym atutem do podjęcia zatrudnienia, bo można je znaleźć w zasadzie w każdej branży, jaką się człowiek interesuje.
0: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30. Do usłyszenia.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Hi there, I'm Flying Decibels and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
3: Po reklamie.
4: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: i jednocześnie kombi przez 2i.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Panie i panowie, tak jak było słychać, wyjeżdżamy właśnie na wyjazd integracyjny i to uwaga, wszyscy są zaproszeni. Dokładnie za 13 minut startuje kolejne wydanie Hit Planety, za oknami coraz więcej słońca, także zaproście znajomych, rezerwujcie czas do 20, a w Best Of jeszcze Fauzia, SMR LV, Sylwia Grzeszczak, ale najpierw DJ Gollum i Poison.
1: Best Of, to co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill. Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: 19 września, Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro, wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
4: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
5: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 17.
0: Czas na wiadomości.
7: Maszyniści rozważą skrócenie jutrzejszego protestu na kolei. Zgłaszajcie się, apeluje diecezja sosnowiecka do ofiar księży pedofilów. Sukces polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Miriam Lipińska. Rozmowy z ministrem infrastruktury były dobre, oceniają maszyniści, dlatego rozważą skrócenie zapowiadanego na jutro protestu. W jego ramach pociągi przed przejazdami kolejowymi będą zwalniać do 20 km na godzinę, co spowoduje, jeśli nie paraliż, to przynajmniej spore opóźnienia pociągów, bo niektóre z nich, takich przejazdów, mają do pokonania na trasie nawet blisko 200. Maszyniści planowali protestować od dziś, od północy do północy jutro.
8: Na znak dobrej woli zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12, tak żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu.
7: Mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek. Maszyniści przekonują, że nie mogą odwołać protestu, bo chcą wywrzeć presję na rządzących, żeby ci zadbali o poprawę poziomu bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych. To ich reakcja na wczorajszy wypadek na przejeździe w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki wjechał na tory pod pociąg Intercity. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Diecezja sosnowiecka apeluje do ofiar księży, by zgłaszały się do kurii. Wczoraj ksiądz Jacek K. został skazany na 14 lat więzienia za molestowanie dzieci. To kolejny duchowny z tej diecezji oskarżony o przestępstwa seksualne. Kuria deklaruje, że chce rozliczać grzechy z przeszłości, mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bem.
9: Pierwsze ugody przedsądowe z osobami skrzywdzonymi w ramach zadośćuczynienia zostały już zawarte. Osobom skrzywdzonym zapewniamy także pomoc psychologiczną i wsparcie duchowe, jeżeli tylko tego potrzebują.
7: Specjalna komisja działająca w diecezji wykazała już ponad 20 księży, którzy mieli molestować dzieci. Kierownictwo Ministerstwa Obrony i delegacja amerykańskiego rządu oglądają lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. A stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Piękne, bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie to inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony strony naszych amerykańskich sojuszników.
7: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska, a decyzję co do lokalizacji mamy poznać do końca roku. Zmieniamy temat. Za ratownikami TOPR pracowite wakacje właśnie je podsumowali. Jak się okazuje, mieli o 1/3 więcej interwencji niż rok temu. Więcej, i to zdecydowanie, było też śmiertelnych wypadków. W tym roku 7, w zeszłym 1. O 80% wzrosła liczba akcji z użyciem śmigłowca, mówi ratownik dyżurny TOPR Jan Gąsienica-Roy.
5: Ten śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało. To świadczy o tym, że tej pomocy jest potrzebne więcej.
7: Średnio ratownicy byli wzywani na pomoc 10 razy dziennie. I jeszcze świetne sportowe wieści. Polscy siatkarze wygrali z Portugalią 3-0 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
6: A po 17:00...
2: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
6: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
2: Hit Planeta. Startuje na dobre.
11: Więc jeśli czekacie na znak, to właśnie ten moment. Zostawiamy za sobą trudy, które przeniósł tydzień. Myślimy o tym, że piątek na horyzoncie, no a pozostały czas w naszym towarzystwie upłynie Wam ekspresowo i to macie moje słowo. Patryk Łasica, witam Was przy okazji kolejnego spotkania na Hit Planecie. Dziś w premierach odwiedzi nas Klas, będzie także Daria Marx i duet Marshmello wraz z Cameron Whitecamp. Nie zapominamy także o tym, co zawitało do muzycznego świata w obecnym tygodniu, no i na pierwszy ogień The Game, Snoop Dogg, Love It or Hate It, a następnie McCoy i Dopamine. Przypominam o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzycznyradio.pl w zakładce Hit Planeta. No i startujmy, czasu nie marnujmy.
6: Hit Planeta.

0: A dokładnie jej czwartkowy początek. Dwie propozycje za nami, no i dla każdego coś miłego. Na samym początku wielki powrót legendy hip-hopu i to po ponad 20 latach. The Game, jego odświeżony przebój, lekko zmodyfikowany Love It or Hate It. Oprócz The Game'a także gościnnie Snoop Dogg i Dr. Dre, a przed momentem już dużo bardziej elektronicznie McCoy i Dopamine. Jeżeli zależy wam na tym, aby usłyszeć te numery pośród 40 najlepszych, koniecznie poinformujcie nas albo na Facebooku Muzyczne Radio, albo pisząc na adres emisja@muzycznyradio.pl. No i zanim rozpoczniemy, jeszcze przypominajka z wczorajszego podium.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na miejscu trzecim wielki skok. Francesco Gabbani, jego Summer Funk, awansuje tutaj, wskakując od razu z miejsca 11. Ostatnie dni lata i widać po głosach, że brakuje wam tego lipcowego i sierpniowego klimatu. Na miejscu drugim Aaron Chupa, który jak zwykle nie zawodzi, najnowszy Cash and Grooves, czyli Pieniądze za Groove. Wydaje mi się, że jeśli otrzymujemy taki numer, no to jest on warty każdego grosza, a w waszym przypadku oczywiście głosu, bo płacić nie musicie. No i uwaga, uwaga, sam szczyt należy do duetu Mark and Raymond, Partenope. Wskakuje tutaj na sam szczyt z pozycji trzeciej. Gratulujemy. No i pozostanie pytanie, czy dziś utrzymają fotel lidera. Posłuchamy, zobaczymy.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup Express Siemens za 1499 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Hi, we are Bleng and Jones.
11: Hello, here, Jane.
12: Hi, this is Dave Garn from Depeche Mode.
11: How are you? I'm Nelly Furtado.
13: Yo, yo, yo, everybody. It's Rico Benascoli, and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio, my favorite radio station. Hit Planeta.
14: Najnowsza lista w Polsce. No i żeby tradycji stało się zadość.
15: To jest Hit Planeta. Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
14: Safety Net i Bia.

0: Cyril et Breathless.
1: Hit Planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: Jednocześnie kilka pierwszych utworów za nami. Dziś na miejscu 40 dało nam się poznać Bia Safety Net, na pozycji 39. Natomiast Oscar Sims Bez końca. No fajnie by było, ale na razie wszystko wskazuje na to, że to ostatni dzwonek, bo ciągle traci. No i ostatnia szansa na to, aby okazać wsparcie Oscarowi. Inaczej sytuacja może być nieciekawa, tak jak na pozycji 38. Tutaj wczoraj grał dla nas Matme i Bon Follow. Niestety dziś opuszczają nasze zestawienie i zamieniają się miejscami z Cyrilem, jego nowością, która wczoraj wylądowała na miejscu 37. O dziwo dziś traci, ale może zrobił krok w tył, aby skoczyć dużo dalej. Pożyjemy, zobaczymy. No a teraz posłuchajmy nowości od Tylera Shawa. The Other Side ląduje właśnie przed nami.
1: Hit Planeta. To tutaj rodzą się potężne hity.

0: reklama.
1: Hej, jesteśmy Gangiem Faski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
0: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezę. Sobota, 12 września. Największy bałagan w tej części Polski zrobi Andrew. Imprezujemy jak zwykle na dwóch parkietach. Podczas tej imprezy rozdamy bilety na Retropolis. Mega wydarzenia, grube imprezy. Tylko w klubie Seven Heaven Legnica.
5: Bad kids never sleep.
0: Po reklamie.
6: Hello, this is Robin Thicke.
7: Hey guys, it is Alexandra Stan.
8: Hey, this is Shaggy.
9: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
10: Hey, we are Mövö and you're listening
11: to your favorite Hit Planeta on Mosyczne Radio.
12: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: francuski producent LB1 i jego odświeżona wersja klasyka z XX wieku. Love, Don't Let Me Go dziś ląduje na pozycji 34, czyli minus 2 punkty od wczoraj. To również był nasz dzisiejszy hit tip, także istnieje szansa na to, że już go znacie. No i skoro znacie, to czas na element zaskoczenia.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Crash Adams i Hodel Party.

najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: Do soboty. Mleko wypasione Mleko Vita. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Po reklamie.
4: What's up, guys? I am Marcus Schultz.
5: Hello, Poland. We are Alien Filek.
6: I am Pete Tong.
7: What's up, guys? My name is Gareth Emery.
8: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit Planeta.
9: Najnowsza lista w Polsce. Cześć, z tej strony Bryska. Słuchajcie nowego singla w Muzycznym Radiu.

0: To była Bryska i jej szklane oczy. Bardzo dobra pasa, bo ciągle zyskuje. Z miejsca 39 wskoczyła na pozycję 32. Gratulujemy. No i skoro jesteśmy na naszym polskim podwórku, to zostańmy odrobinę dłużej i przywitajmy Tarię Marx, która swoją przygodę ze śpiewem zaczynała w przykościelnej scholi. Następnie kształciła się w London College of Music. No i w czasie studiów łączyła bardzo często naukę z pracą dorywczą. Miała nawet okazję wystąpić przed szwedzką rodziną królewską. Szerszej publiczności dała się poznać dzięki utworowi Paranoia, z którym to też zajęła drugie miejsce w polskich preselekcjach do konkursu piosenki Eurowizji. To było w roku 2022. W kolejnych latach wydawała popowe single. W 2025 roku ponownie wzięła udział w preselekcjach, tym razem z balladą Let It Burn. Ta również pojawiła się na Hit Planecie. No i po zakończeniu konkursu wyjechała za granicę, by złapać oddech i w pełni poświęcić się tworzeniu nowego materiału. Symbolicznym zamknięciem dotychczasowego etapu kariery była również zmiana pseudonimu z Daria na Daria Marx, a dziś powraca do nas i powraca także do języka ojczystego. Jednocześnie zapowiada zupełnie nowy rozdział w swojej karierze. Jak wygląda i brzmi pierwsza strona tej opowieści, posłuchajmy razem, przed nami melodia.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Czyli dzięki emocjom świat się nadal kręci. No i coś w tym może być, bo nawet z muzyką tak jest. Rzadko kiedy słuchamy muzyki po prostu, aby jej posłuchać. Bardzo często słuchamy po to, aby właśnie coś poczuć. No i pozytywne oczywiście emocje czekają na Was na falach Muzycznego Radia. Za 5 minut kolejna porcja wiadomości sportowych i tych ze świata, ale najpierw jeszcze spotkanie na miejscu 29. Tutaj Bea Miller i Drunk Enough.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
2: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezę. Sobota, 12 września. Największy bałagan w tej części Polski zrobi Andrew. Imprezujemy jak zwykle na dwóch parkietach. Podczas tej imprezy rozdamy bilety na Retropolis. Mega wydarzenia, grube imprezy. Tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Bad kids never
0: sleep. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 18.
0: Czas na wiadomości.
4: Maszyniści protestują, jutro trudny dzień dla pasażerów PKP. 19 lat więzienia dla kierowcy, który po narkotykach zabił 3 osoby. Japońscy naukowcy przekonują, lekka przebieżka poprawia koncentrację i samopoczucie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro możemy się spodziewać dużych opóźnień pociągów w całej Polsce. Powodem jest protest maszynistów, którzy mają zwalniać na przejazdach kolejowych. Potrwa do południa. PKP Intercity zapowiada działania, które mają ograniczyć utrudnienia dla pasażerów. Prezes Intercity Janusz Malinowski.
5: Mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Jeżeli ktoś będzie chciał zrezygnować z podróży w dniu jutrzejszym, PKP Intercity nie będzie pobierało odstępnego.
4: Maszyniści domagają się wprowadzenia przepisów, które zwiększą ich bezpieczeństwo. We wczorajszym wypadku koło Przysuchy na Mazowszu zginęła pasażerka. Maszynista jest w ciężkim stanie. Donald Trump chce zmienić negocjatorów między Rosją a Ukrainą. Jak donosi dziennik Financial Times, prezydent USA jest niezadowolony ze Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Ma ich zastąpić szef CIA John Ratcliffe. Cezary Jaszczyk.
6: Dziennik, powołując się na źródła, zastrzega, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale otoczenie Radcliffe'a miało już poinformować europejskich sojuszników, że szef CIA będzie odgrywał ważniejszą rolę w negocjacjach. Negocjacjach, które, podkreślmy, nadal tkwią w martwym punkcie. Winą za to obarczani są dotychczasowi negocjatorzy. Wieloletni przyjaciel Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner. Ludzie nie mający żadnego doświadczenia w dyplomacji, co zdaniem komentatorów widać po stanie rozmów. Mężczyźni mieliby zostać odsunięci od negocjacji między Moskwą a Kijowem, by ponownie skupić się na sprawach związanych z Bliskim Wschodem, swoją drogą także wyjątkowo trudnym konfliktem do zakończenia.
4: 19 lat więzienia dla sprawcy wypadku w Międzyzdrojach, w którym zginęły 3 osoby. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sprawca, będąc pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę idącą chodnikiem. W tragedii zginęli rodzice z dzieckiem. Przeżyła jedynie kilkuletnia córka. Dziecko wychowuje się teraz w rodzinie zastępczej. Sprawca ma wypłacić odszkodowania członkom ofiar. Dziewczynce, która przeżyła, ma zapłacić 500 000 zł. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Doszło do tego dokładnie rok temu. Śledczy uznali, że na budynek spadła rakieta sił sojuszniczych, wystrzelona do latających w tym czasie w polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskich dronów. Mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
7: To działanie wojska odbyło się w ramach procedur, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy.
4: Dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, jest w odbudowie. Płaci za to Ministerstwo Obrony. Już nawet 10-minutowy powolny bieg poprawia nastrój i wspiera pracę mózgu. Takie wnioski płyną z badania japońskich naukowców. Uczestnicy eksperymentu spędzali kilka minut na bieżni z lekkim truchtem. Po chwili szybciej wykonywali zadania sprawdzające koncentrację i funkcje poznawcze. Zgłaszali też lepsze samopoczucie. Badacze podkreślają, że taka łagodna forma aktywności jest dostępna niemal dla każdego, nawet dla osób o niższej sprawności fizycznej.
3: Informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Od pewnego zwycięstwa 3-0 zaczęła Mistrzostwa Europy reprezentacja polskich siatkarzy. Obrońcy tytułu w pierwszym meczu rozbili Portugalczyków w setach do 12, 18 i 20. Jak mówił rozgrywający Marcin Komenda, mimo że Portugalia to niżej notowany rywal, to drużyna podeszła do tego spotkania ze sporym respektem.
8: To są takie mecze zagadkowe troszkę, bo jednak mecz otwarcia. Nie wiemy, czego się do końca spodziewać po przeciwniku. My wiemy, czego się można spodziewać po sobie. Natomiast no zawsze ta nerwowość może się wkraść w szeregi drużyn, które grają pierwszy mecz.
3: Nerwowości tym razem nie było, a Polacy spokojnie mogą przygotowywać się do kolejnego spotkania. W sobotę zmierzą się z Izraelem. Piłkarscy kibice czekają na dokończenie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Dziś na boisku możemy zobaczyć także kilku Polaków. Sabah Baku z tym Mateuszem Puchaczem zagra na Old Trafford z Manchesterem United. Polski mecz szykuje się w Pradze. Tam Slavia podejmie Lens. Zawodnikami mistrza Czech są Oskar Kubiak i Wiktor Nowak, a w barwach francuskiej drużyny gra Michał Skuraś. Za oceanem za to magia wielkich nazwisk wciąż działa. Aż 63 tysiące kibiców przyszło na stadion w Chicago, by zobaczyć pojedynek Roberta Lewandowskiego z Leo Messi. Więcej Michał Waszkiewicz.
9: Na słynnym Soldier Field w Chicago na meczu piłki nożnej jeszcze nigdy nie było tylu kibiców. Po to właśnie MLS ściąga wielkie gwiazdy, nawet jeśli tak jak Robert Lewandowski czy Leo Messi są one już bardzo blisko sportowej emerytury. Sam mecz był niezły, Lewandowski już w 10 minucie ładnym wolejem wpakował piłkę do siatki, Messi dwoił się i troił, ale gola nie strzelił. A mecz zakończył się remisem 1-1. Kapitana naszej kadry tradycyjnie już przyszła obejrzeć chicagowska Polonia.
10: Fantastyczna gra Lewandowskiego, ale potrzeba byłoby troszkę bardziej ofensywnej gry ze strony Chicago Fire.
11: Bardzo fajne wrażenie zobaczyć w ogóle Lewandowskiego.
9: Lewandowski ma już na koncie 6 goli w MLS. O koronę króla strzelców nie powalczy, bo przyszedł do Chicago w trakcie sezonu. Liderem klasyfikacji jest Messi z 18 golami.
3: I tą relacją Michała Waszkiewicza kończymy informacje sportowe.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
12: I mam dla Was dobre informacje, bo zakończyły się utrudnienia na S3. Był to odcinek od 262 do 272 kilometra. Tutaj trwały roboty drogowe. Zablokowany był prawy pas ruchu. Jeśli chodzi o resztę tras, korek na czwórce w stronę Wrocławia w końcu się rozładował. Przejazd jest płynny w obydwu kierunkach. Również ten w stronę Katowic. Niewielkie spowolnienie na A2 w kierunku Łodzi, to od wysokości Lubonia aż do pętli A2 z drogą S11. A jeśli chodzi o resztę tras, czyli S8, S3, S7, AOW, A8, A18, A1, tutaj w pełni przejezdnie życzymy Wam ostrożności i szerokiej drogi.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
13: A po 18:00
0: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
13: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
12: The House That We Don't Live In Anymore i Cheat Codes.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama. Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
2: Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Euro wjechało i rabat 50 zł dało. Za każde wydane 500 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Redmi za 1699 zł i zyskaj 150 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupu. Promocja trwa do 14 września. Przyjdź i sprawdź w sklepie Euro. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Po reklamie.
8: Hello there, I'm Marco.
9: Hello, and I'm Floor. We are from Nightwish.
10: Hello, and then we're the Cranberries.
11: Hey, Soul, it's Lars Ulrich from Metallica.
12: Hi, I'm Ellie Goulding.
13: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet Air, Muzyczne Radio. Hit Planet
14: Air. Siemano, tu Mrozu, słuchacie Muzycznego Radio.

Wszystko, czego chciałem, jest tu, czyli na Hit Planecie. No i wielu z was pewnie chciałoby też, żeby to już był piątek i też godzina 18, ale spokojnie, bo to zdecydowanie bliżej niż dalej. A to byli Mrozu i bracia Kacperczyk, którzy dziś zdobywają kolejne punkty, dokładnie 3. No ale żeby ktoś zyskał, to ktoś musi stracić. Niestety, takie zasady na Hit Planecie. No i tak się złożyło, że wczorajszy laureat, który dzierżył brązowy medal, Francesco Gabani, ląduje właśnie teraz przed nami. Minus 23 punkty Summer Funk, także jak widać, wszystko się może zdarzyć niczym na marchewkowym polu.

0: Autopromocja. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: From the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezę. Sobota, 12 września. Największy bałagan w tej części Polski zrobi Andrew. Imprezujemy jak zwykle na dwóch parkietach. Podczas tej imprezy rozdamy bilety na Retropolis. Mega wydarzenia. Grube imprezy. Tylko w klubie Seven Heaven Legnica.
5: Bad kids never sleep.
3: Po reklamie.
6: Hi guys, good morning, I'm Benny Benassi.
7: Hello Leute, what's up guys, this is Don Diablo.
8: Hey boys and girls, Dimitri Vegas here.
9: Hello everybody, CJ Stone here.
10: Hey, I'm Mogwai and right now you're listening to Hit Planeta on Muzyczny Radio.

A to był Skubas, no i metafora życia, pięknego życia. Dziś niestety już na pozycji 23, wczoraj był 21. No teraz coś z zupełnie innej gatunkowej beczki, Nickelback, no i coś dla wszystkich miłośników rocka, Leave Me Behind, z ogromnym awansem, bo zdecydowanie zostawili konkurencję w tyle, wczoraj grali z numerem 35.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Po reklamie.
2: Salut, c'est Antoine Clamaran.
3: Hi, we are Icona Pop.
4: What's up, guys? This is Serge Jouvet.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hey, what's up? We are Alien Fila and you're listening to Hit Planeta on Musicna Radio. Keep it tuned. Hit Planeta.
7: Najnowsza lista w Polsce.

0: Moi, David Puentes i Golden Summer, kolejne wspomnienia z wakacji i kolejny awans, bo zyskują dokładnie 5 punktów i lądują na półmetku, miejscu 20. Zostało nam 17 minut do godziny 19. Słuchacie muzycznego radia, czwartkowego spotkania na Hit Planecie. No i dobrze, że się słyszymy, bo czas najwyższy na punkt kulminacyjny naszej drugiej części spotkania. Jak wiadomo, najbardziej lubimy, kiedy muzyka burzy mury, szczególnie tam, gdzie nikt się tego nie spodziewa. I tak będzie w tym przypadku, bo przez lata wmawiano nam, że muzyka klubowa i country to są dwa różne światy, do momentu, aż Avicii wziął te dwa gatunki, no i połączył w jedno. Tak powstała zupełnie nowa gałąź elektroniki, która ma się naprawdę świetnie. A dziś odwiedzi nas Marshmallow, zawsze występujący w białej masce, za którą kryje się też geniusz. No i postanowił on zdecydowanie podkręcić tempo, mianowicie do wszystkiego dodać porządną porcję trensu. Tym razem wziął także pod skrzydła artystę, którego historia życia to jest gotowy scenariusz na film, Cameron Whitecomb. Chłopak, który jako 17-latek musiał opuścić dom, by pracować w rurociągach w kanadyjskiej prowincji, a skończył na scenie z głosem, z którego aż wylewają się emocje i prawda. Nowość nazywa się Hollow i to utwór o ułamku sekundy, w którym wiesz, że relacja się sypie, ale próbujesz zatrzymać czas jedną ostatnią zwrotką. No czasami naprawdę nie warto, bo często to, co leci w dół, pociągnie nas ze sobą, ale nie w przypadku takiego akompaniamentu. Tutaj czeka na was prawdziwe uniesienie, także odkręcamy odbiorniki, no i słuchamy.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Oliwka dziś na pozycji 18, wczoraj grała 26, gratulujemy awansu. Zbliżamy się do godziny 19 i przed nami dwie ostatnie pozycje. Będzie to Mark Ambor i The Proof, a następnie CK West, Wild Celebration.

0: called emotions.
1: Toto Tide. Rodzą się potężne hity. Reklama.
2: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Sobota, 12 września. Największy bałagan w tej części Polski zrobi Andrew. Imprezujemy jak zwykle na dwóch parkietach. Podczas tej imprezy rozdamy bilety na Retropolis. Mega wydarzenia, grube imprezy. Tylko w klubie Seven Heaven Legnica.
3: Bad kids never sleep.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 19.
1: Czas na wiadomości.
5: Dolny Śląsk i Wielkopolska wskazywane dla ewentualnych stałych baz USA. NBP studzi nadzieję kredytobiorców. Obniżek stóp nie będzie. Może być za to przełom w rolnictwie. Polscy wynalazcy opatentowali zdrowszy zamiennik dla pestycydów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwa wizyta amerykańskiej delegacji w Polsce w celu potencjalnego ustalenia lokalizacji baz wojskowych. Mieliby tam przebywać żołnierze z USA, których zgodnie z deklaracją Pita Hegseta przyśle Waszyngton. Współpraca militarna z Polską jest dla Stanów Zjednoczonych opłacalna, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski.
6: Ameryka ma w Polsce interesy, które przekraczają obecną polityczną koniunkturę, a to są interesy stałe. One są związane z
7: tym, że kupujemy dużo sprzętu od Amerykanów.
6: To jest na pewno bardzo duży argument i muszę powiedzieć, że w rozmowach z politykami amerykańskimi on odgrywa olbrzymią rolę, zwłaszcza z kongresmenami, w których Stanach znajdują się firmy, z których kupujemy sprzęt amerykański i w związku z tym oni doskonale rozumieją, że przyczyniamy się do tego, że w tych Stanach jest praca.
5: Jeśli stałe amerykańskie bazy wojskowe powstaną, najbardziej prawdopodobnym miejscem jest Dolny Śląsk albo Wielkopolska. Będzie zastępcza komunikacja autobusowa. PKP Intercity przygotowuje się na jutrzejszy protest kolejarzy. Pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Nie będzie odwoływania pociągów, ale mogą być duże opóźnienia. Intercity oferuje bezpłatny zwrot biletów w przypadku rezygnacji. A protest ma związek z wczorajszą katastrofą kolejową na Mazowszu. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa. Te utrudnienia według ostatnich deklaracji mają potrwać do południa. Kredytobiorcy nie mają większych szans na ulgę w ratach. Do końca roku nie będzie obniżek stóp procentowych, zapowiada prezes NBP Adam Glapiński. Wszystko przez wojnę na Bliskim Wschodzie, która podnosi ceny energii, a z nimi inflację.
8: Moje osobiste zdanie, prawda? No, to moje jest takie, że do końca roku i do połowy przyszłego roku te stopy zapowiadają się na stabilne. Jest tu, jak widać, zmiana w stosunku do tej tonacji, którą prezentowałem przed wakacjami. Minęły 2 miesiące i się nastrój zmienił, no bo te okoliczności zewnętrzne się zmieniły. Ja osobiście byłem większym optymistą, jeśli chodzi o ten rok. Powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych.
5: Bardziej niż obniżek można spodziewać się podniesienia stóp procentowych. Z powodu inflacji stopy, czyli raty kredytów, podniósł właśnie Europejski Bank Centralny. Wszystko, co sprowadzi na nas ryzyko droższej energii, zostanie przez nas zablokowane, oświadczył dziś premier Donald Tusk. Jest w Bratysławie na spotkaniu z przywódcami Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Tusk podkreślił, że Grupa Wyszehradzka nie pozwoli na żadne zmiany i propozycje, które mogłyby pogorszyć sytuację w obszarze energetyki. Przed pogorszeniem zdrowia ostrzega sanepid. Wydał ostrzeżenie przed jedną partią wędzonego sera o nazwie gałka wędzona. W tej partii możliwe są bakterie mogące prowadzić do tzw. listeriozy. Produkt gałka wędzona z terminem do spożycia 30 września. Szczegóły na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Polscy naukowcy opracowali sposób na ochronę pomidorów i kapusty bez użycia chemicznych pestycydów. Badacze z Gdańska i Wrocławia zdobyli patent na preparat wykorzystujący tzw. zimną plazmę. Skutecznie niszczy groźne bakterie atakujące uprawy, a nowa metoda ma być bezpieczna dla środowiska i nie pozostawia toksycznych pozostałości. Wynalazek może pomóc rolnikom ograniczyć straty, które dziś potrafią zniszczyć całe plantacje.
9: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza zapraszam. Szwajcarski kolarz grupy Tudor Stefan Künk wygrał 18 etap wyścigu Vuelta Espania. Była to jazda indywidualna na czas rozgrywana na 32-kilometrowej trasie. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Hiszpan Enric Mas dojechał na 12 pozycji z 52-sekundową stratą do zwycięzcy, jednak zachował koszulkę lidera. Aleksander Wukowicz przestał być trenerem występującego w piłkarskiej ekstraklasie Widzewa Łódź. 47-letni szkoleniowiec stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie, bowiem już w niedzielę Legia zagra z Widzewem. Era panowania Aryny Sabalenki dobiegła końca. Po niemal 2 latach nową królową światowego tenisa zostanie teraz Jelena Rybakina, która awansowała do półfinału US Open i dzięki temu wyprzedzi Białorusinkę. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
0: Teoretycznie Sabalenka i Rybakina mogą spotkać się za 2 dni w finale US Open, ale mijanka w rankingu jest nieunikniona. Białorusinka broni w Nowym Jorku tytułu, a więc również punktów, a Kazaszka już wywalczyła ponad 500, więc od poniedziałku będzie nowym numerem 1 kobiecego tenisa. To oczywiście wiele znaczy, ale mówiłam to już wielokrotnie. Takie rzeczy pewnie docenia się i myśli o nich jeszcze bardziej dopiero wtedy, gdy zakończy się karierę. Ale teraz chcę przede wszystkim wygrywać tytuły. Wciąż jestem w turnieju, więc moje wszystkie myśli skupiają się po prostu na kolejnym meczu. Ten kolejny mecz to półfinał US Open, do którego Rybakina awansowała po ciężkim meczu z pogromczynią Iggy Świątek Qin Wenzheng. Kazaszka o finał zagra w nocy z Coco Gauff. Sabalenka w półfinale zmierzy się z Jessiką Pegulą.
9: To była relacja Michała Waszkiewicza, a półfinały rozpoczną się dokładnie o 1:00 w nocy polskiego czasu. Nasza najlepsza kajakarka górska Klaudia Zwolińska, 4. w zawodach Pucharu Świata w Hiszpanii. W krosie naszej wicemistrzyni olimpijskiej do podium zabrakło jedynie 0,01 sekundy. Jutro za to powalczy w swojej koronnej konkurencji, czyli kajakowej jedynce.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
4: Po 19:00
1: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
4: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Z kolejną, mocno nową propozycją do listy.
10: A będzie to Chasing i jednocześnie Bruno Martini i She List.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Hey, I'm Charlie XCX.
8: Hi everybody, Billy Joe from Green Day here.
9: Hey guys, it's Ella Henderson.
10: Hi, I'm Ed Sheeran.
11: Hi, I'm Jane and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: prosto z Gdańska Cats and Dogs dziś grają z numerem 14.
1: Hit Planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: Take the Night. I też a propos, do startu zachodu słońca zostały nam zaledwie 2 minuty. Jeśli macie w planach przejąć noc, jak panowie z Cats and Dogs, to na pewno ją przejmiecie, jeśli tylko zostaniecie na falach muzycznego radia. Patryk Łasica, witam was w hit planetarnym finale. No i tutaj już jeńców nie bierzemy, grają sami najlepsi z najlepszych. Tak jak teraz, wrześniowi liderzy, którzy przez ostatnie dni nie chcieli opuścić finałowej trójki, a dziś lądują z numerem 13. Jest to DJ Goya, Jason Derulo, Melody i Mitch Chico.
1: Hit Planeta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak, słuchacie Muzycznego Radia i Hit Planety, najbardziej premierowej i odlotowej listy w Polsce.
1: Reklama. Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezę. Sobota, 12 września. Największy bałagan w tej części Polski zrobi Andrew. Imprezujemy jak zwykle na dwóch parkietach. Podczas tej imprezy rozdamy bilety na Retropolis. Mega wydarzenia. Grube imprezy. Tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Kids never
2: sleep. Po reklamie.
3: Salut, c'est Antoine Clamaran.
4: Hello, it's Marina and the Diamonds.
5: Hello, I'm Calvin Harris.
6: Hola, it's your most clean bandit.
7: Hello to all my Polish friends, this is Josh Kumbi. You're listening to Hit Planeta and you can find the hottest, freshest tracks right here. Check it out. Hit Planeta.
8: Cześć, z tej strony Chris Van D. Słuchacie mój najnowszy letni singiel Miami na Hit Planecie w muzycznym radiu.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: A to był Chris Van D i kolejny utwór, który wypłynął na międzynarodowe wody z naszego Bałtyku. Chris melduje się dziś na pozycji 10, no i to właśnie on otworzył naszą finałową dziesiątkę. A teraz, niezależnie od tego, czy przemierzacie którąś z dolnośląskich tras, może odpoczywacie w domach, może słuchacie nas w pracy, mam coś, co zaskoczy każdego, oczywiście pozytywnie. Przed nami niemiecki wirtuos konsolety, Klaas Gerling, człowiek, który niemal w pojedynkę zdefiniował klubowe brzmienie na przełomie dekad. No to właśnie on wziął na warsztat Infinity i stworzył z tego hymn, który zburzył ściany każdego klubu w Europie. Jego najnowsza premierowa propozycja nazywa się We Were Still Young i jak mówi sam autor, ma być to muzyczna pocztówka z czasów, kiedy noce zdawały się nie mieć końca, a jedynym zmartwieniem było to, czy starczy nam tchu do wschodu słońca. Także myślę, że genialnie to ujął. No i koniecznie posłuchajmy.
2: Hey guys, this is Klaas and you're listening to my brand new track at Hit Planeta on Muzyczne Radio.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie.
4: Hey, this is John Rivers.
5: Hello, my name is Anna Chiara.
4: Hi, we're Energy DJs.
6: Hi, my name is Summer.
4: Kiara, this is Flying Decibels. And right now you are listening to Hit Planeta, the best single chart on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
7: Najnowsza lista w Polsce.

0: Noga samochodzi gorzej, jak jest na gazie. Dwanaście minut do godziny 20, a to był Aaron Czupa. Dziś niestety oddaje srebrny medal i ląduje na pozycji 5. Przed nami z czwórką Selmy G, jej wiadomość do świata. Message to the World zyskuje 1 punkt. No i uwaga, uwaga, miejsce trzecie należy do duetu Mark and Cremont. Partenope traci 2 punkty i oddaje złoto, a wyprzedzili ich Sokół i Clear Mind z projektu Enklawa. Pogważymy tutaj awans o 2 miejsca. No i czwartkowym liderem zostaje Mondo i Gold, czyli dosłownie złoto. Awans z pozycji 8. Bardzo duży skok. Patryk Łosica, dziękuję za dzisiejszy wspólnie spędzony czas. Życzę Wam udanej zabawy podczas wieczoru z Muzycznym Radiem, a tak będzie na pewno, no bo za moment przywita się z Wami Maciej Wowk. My słyszymy się przy następnej okazji. Udanego wieczoru, no i do usłyszenia.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedział.

0: Reklama.
1: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Sobota, 12 września. Największy bałagan w tej części Polski zrobi Andrew. Imprezujemy jak zwykle na dwóch parkietach. Podczas tej imprezy rozdamy bilety na Retropolis. Mega wydarzenia, grube imprezy. Tylko w klubie Seven Heaven Legnica.
2: Bad kids never sleep.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Welcome back to the world of trance and progressive.
4: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
5: W nowym miejscu.
4: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
6: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
4: State of Trance.
3: The State of Trance.
4: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
2: Autopromocja.
4: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
7: 20.
4: Czas na wiadomości.
8: Ksiądz skazany na 14 lat. Kuria zapowiada współpracę z prokuraturą. Prezydent Ukrainy apeluje o pomoc. Brakuje rakiet do obrony przed Rosją. Powiemy też o wyjątkowo słabych zbiorach ziemniaków w Europie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Diecezja Sosnowiecka przeprasza za krzywdy wyrządzone przez księży. Wczoraj ksiądz tej diecezji został skazany na 14 lat więzienia za pedofilię. Nie on pierwszy, bo sprawa dotyczy 23 lokalnych księży. Biskup apeluje do pokrzywdzonych, by ujawniali przestępstwa. Kuria wypłaca również zadośćuczynienia, mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bem.
9: Kilkakrotnie zapraszaliśmy też osoby skrzywdzone do kurii, żeby usłyszeć, czego potrzebują.
8: Kuria zapewnia, że na bieżąco współpracuje z prokuraturą, przekazuje jej informacje i udostępnia archiwa potrzebne do prowadzonych śledztw. Prezydent Ukrainy przybył do Kanady z kolejną misją pozyskania broni dla Kijowa. Wołodymyr Zełenski liczy na wsparcie w obawie przed kolejnymi zmasowanymi atakami ze strony Rosji i trudną nadchodzącą zimą. Braki w ukraińskim arsenale są bardzo poważne. Cezary Jaszczyk.
10: Jak donosi The Economist, Ukraina praktycznie nie ma już rakiet do myśliwców F-16. Maszyny są wykorzystywane m.in. do strącania rosyjskich dronów bojowych. Braki dotyczą też pocisków do amerykańskich systemów Patriot. Stąd nadzieje na uzyskanie wsparcia ze strony Ottawy. Zełenski dopiero co poruszał ten temat w Norwegii i na Islandii. Dodatkowe pieniądze na pomoc znalazły też m.in. Niemcy, Wielka Brytania i Polska. Zełenski wciąż zabiega o istotne wsparcie z Waszyngtonu. Potrzebujemy od Amerykanów pakietów obejmujących pociski balistyczne. Liczę na spotkanie z prezydentem Trumpem w tym miesiącu, by poruszyć te kwestie. I daj Boże, przyniesie to rezultat. Na razie oficjalnych zapowiedzi co do spotkania brak.
8: To może być największy od lat kryzys ziemniaczany w Europie. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili ich mniej. W tym roku susza i upały dosłownie ukisiły sadzonki, m.in. we Francji i w Niemczech, a to spowodowało, że ceny ziemniaków rosną. Podobnie jest w Polsce. Jak mówi rolnik Kamil Gongoł z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie, mimo że często pada deszcz, to i tak ziemia jest sucha. Tak sucha, że dosłownie pęka.
11: Tutaj odgarniemy troszeczkę, centymetr, dwa i już mamy suchutką glebę. Praktycznie raz, dwa, trzy, niech będą cztery ziemniaczki. Są mniejsze, w zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
8: Według ekspertów przez to już w następnym roku ceny ziemniaków i produktów ziemniaczanych mogą nie tylko być wyższe, ale też może po prostu brakować ziemniaków na rynku. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego pracują nad betonem, który będzie potrafić magazynować ciepło niczym akumulator energii. Do jego produkcji chcą wykorzystać odpady z baterii, przemysłu biopaliw i górnictwa. Nowy materiał miałby pomagać utrzymywać stałą temperaturę w budynkach i ograniczać koszty ogrzewania oraz klimatyzacji. Projekt może też pomóc zagospodarować trudne do przetworzenia odpady i zmniejszyć ich wpływ na środowisko. Dziś już trzeci dzień pierwszej kolejki Ligi Mistrzów i kolejne mecze. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem zagra na Old Trafford z Manchesterem United. Polski mecz szykuje się też w Pradze. Slavia podejmie Lens. Zawodnikami mistrza Czech są Oskar Kubiak i Wiktor Nowak, a w barwach francuskiej drużyny gra Michał Skóraś.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
12: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący i nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat siepomaga.pl Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
0: Reklama. Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Po reklamie.
14: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: jest to, co buduje, moi drodzy, klimat, pozwala odpocząć i choć na chwilę oderwać się od codzienności, bez pośpiechu, bez niepotrzebnych emocji, po prostu dobry wieczór z dobrą muzyką. Didi Duck, 12 po 20. Maciej Bok, witajcie. Zanim dalej granie, dżem, mydło, powidło, zachęcam, namawiam i za chwilę odbieram telefony.
1: Autopromocja. Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu. Autopromocja.
0: Dżem, mydło, powidło, muzyczne radio. Dobry wieczór, witam, słuchamy, proszę bardzo, halo.
2: Dobry wieczór, Tadeusz z Obornik Śląskich. Mam do sprzedania ładną, dużą kawalerkę, 40 metrów nad jeziorem, położoną w takiej leśnej osadzie między Szczecinkiem, Czaplinkiem a Bornym Sulinowo. Do zamieszkania od razu, do stałego mieszkania, do weekendowego, tam do morza jest tylko 120 km. Mhm. Do tego jest jeszcze piwnica, do tego jest ładna komórka. Mieszkanie czyste, zadbane, gotowe do zamieszkania i po bardzo dobrej cenie 129 tysięcy. Można obejrzeć zdjęcia, klikając na Metro House Borne Sulinowo. Mhm. albo kawalerka i miejscowość Uniemino.
0: Dobra.
2: Uniemino. I mój numer telefonu podam 607.
0: Tak.
2: 218. Mhm. 419. Piękne ukłony dla pana redaktora i wszystkich słuchaczy muzycznego radia.
0: Dziękuję, szeroki drogi.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, witamy, słuchamy, proszę.
3: Dobry wieczór. Artur z Wrocławia. Mm-hmm. Ja bym sprzedał Peugeota 605 z 94 roku. Jakby ktoś chciał zobaczyć takie autko, pogadać, bo to dla kolekcjonerów bardziej. Mój numer 601.
0: Tak.
3: 084. Mm-hmm. I 118. Pozdrawiam.
0: Dziękuję.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Tu Dżemik, tu muzyczne radio. Halo. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, Rafał z Lubania. Sprzedam dwa łóżka dziecięce 160x80 oraz 180x80 z materacami oraz dwa regały 112x40, jeden z otwieranymi drzwiami. Wszystko po 300 zł.
0: I numer telefonu?
4: 605. Mhm. 186.
0: Tak.
4: 940.
0: O, dziękuję.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, witamy. Halo, proszę.
5: Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo.
5: Do sprzedania instrumenty dęte, instrumenty muzyczne. Dwa klarnety, dwa saksofony altowe i tenorowe. Numer telefonu 781 560 i 810. Dziękuję, dobranoc.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Witamy, słuchamy, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, dobry wieczór. Kupię prądnicę do Junaka M10. Może być niekompletna albo do remontu. To jest jedna sprawa. A drugą sprawę kupię jamę 350/60. I to jest miejscowość Chocianów. Mm-hmm. I podaję numer telefonu.
0: Tak.
6: 697-459-955. Pozdrawiam.
0: Chocianów pozdrawiamy, dziękuję. Dobry wieczór, halo.
7: Dobry wieczór, chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję i pozdrawiam pana prowadzącego.
0: Dziękuję, dziękujemy. Dobry wieczór, witaj, halo.
8: Witam, Macieju.
0: Proszę uprzejmie.
8: Znowu Mietek, jak zawsze. No ponawiam tą ten ostrówek. No mam telefon i coś tam, ale nikt nie ogląda, tylko takie zapytania. No i jeszcze ta jamaszka piękna. No, że zima zbliża, ale stan jest im idealny. No mam fajne dwa mieszkania w Wysokowicach do wynajęcia, do sprzedania. Dwupokojowe wjazd do Karpasza do wynajęcia. No i sprzedałbym tą wiatę z myjni w Skledach i zabudowa słupy są aluminiowe. Telefon 603,
0: tak?
8: 622-848.
0: Mieciu, dzięki. Dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dobry wieczór, witaj. Halo.
9: Dzień dobry.
0: Słuchamy, proszę bardzo.
9: Mam do sprzedania taki skuter inwalidzki. Kosztował 11 tysięcy, sprzedam za 8. No, ma przejechane praktycznie 25 km, także jest okazja, no, no nowiutki jest. Mm-hmm. Mój numer telefonu 575. Mhm. 124, pozdrawiam.
0: Jeszcze raz, poproszę, 575. Halo?
9: 50.
0: Jeszcze raz, 575.
9: 790.
0: Mhm, tak.
9: 1, 2, 4.
0: O, teraz mamy wszystko, dziękuję, udanej podróży. Witam, słucham, proszę.
10: Halo, witam, okolice Świeradowa. Ja też w ciągu praca przy wycince pił motorową i oczywiście pracę na budowie jako pomocnik i numer telefonu Maćku 453-557-635 i oczywiście podam na ciebie i Muzyczne Radio.
0: Dziękuję, trzymaj się.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Frank Walker, Missing Piece.

0: Klasyczne radio.
1: Wygląda na to, że polscy artyści zdominowali to wydanie Music News, zatem przechodząc do rzeczy, pochylmy się nad nowymi singlami od Julii Wieniawy, Sanach i zespołu Ira. Chcecie poznać szczegóły? Dajcie głośniej. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Już od pierwszych słów, a w utworze 27 do gwiazd, Julia Wieniawa ustawia zasady tej gry po swojemu. Nie potrzebuje instrukcji, pozwolenia ani też gwarancji sukcesu. Gra, ryzykuje i konsekwentnie idzie dalej. Nowy singiel jest jednym z najbardziej bezpośrednich i pewnych siebie utworów w jej dotychczasowym dorobku. 27 do gwiazd to opowieść o chwili, w której przestajesz czekać na właściwy moment. Julia nie ukrywa ambicji, wręcz przeciwnie, mówi o nich głośno, z charakterystycznym dla siebie dystansem i poczuciem humoru. To utwór o determinacji, przekraczaniu własnych granic i o tym, że nawet jeśli inni mówią, że nie masz szans, warto grać dalej. To właśnie nowa era Julii Wieniawy, zarówno muzycznie, jak i wizerunkowo. Artystka odważniej niż dotychczas sięga po estradowość, żywe instrumenty i większy rozmach brzmieniowy. 27 do gwiazd ma energię utworu stworzonego nie tylko do słuchania, ale przede wszystkim do wykonywania na scenie. Jest w nim ruch, charakter i przestrzeń na show. Elementy, które coraz mocniej definiują kierunek, w którym Julia chce rozwijać swoją muzykę. Nowy kierunek znajduje odzwierciedlenie również w jej wizerunku, bardziej odważnym, zdecydowanym i świadomie budującym status jednej z najważniejszych postaci młodego polskiego popu. Jednocześnie nowa odsłona Julii nie oznacza odcięcia się od tego, co było wcześniej. To raczej świadoma ewolucja. Artystka korzysta z dotychczasowych doświadczeń, ale przestaje oglądać się za siebie. Pozostajemy przy najnowszych polskich piosenkach. Za każdy dzień to najnowszy singiel zespołu Ira, będący pierwszą zapowiedzią długo wyczekiwanego nowego albumu studyjnego. Utwór łączy w sobie charakterystyczne dla grupy mocne gitarowe brzmienie z emocjonalnym przekazem, który od lat stanowi znak rozpoznawczy jednej z najważniejszych polskich formacji rockowych. Nowa kompozycja to dawka czystej energii, melodii i autentycznych emocji. Mocne riffy, dynamiczna sekcja rytmiczna oraz charakterystyczny wokal Artura Gadowskiego sprawiają, że utwór ma wszystko, czego oczekują fani tej właśnie kapeli. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca, mówi lider grupy Artur Gadowski. Przygotujcie się na potężną ścianę dźwięku. Gitary brzmią tu tak drapieżnie i mięsiście, że od pierwszych sekund ciarki gwarantowane. Music News. Na koniec Music News Sanach, która nie zwalnia tempa. Zaledwie 2 tygodnie po premierze Kapitana artystka zaprezentowała kolejny utwór zatytułowany Cicho Sza. Premiera odbyła się 4 września, dokładnie w dniu finałowego koncertu trasy Sanach na Stadionach na PGE Narodowym w Warszawie. Ten koncert był ostatnim przystankiem projektu Sanach na Stadionach. Tym samym premiera Cicho Sza symbolicznie połączyła zakończenie jednego rozdziału z początkiem następnego. Zamiast traktować finał stadionowych występów jako moment na przerwę, artystka zdecydowała się od razu zaprezentować słuchaczom kolejną muzyczną odsłonę. Cicho Sza pojawiło się zaledwie 2 tygodnie po piosence Kapitan, co może sugerować, że oba utwory są częścią szerszego etapu twórczego. Na razie nie ujawniono jednak szczegółów dotyczących ewentualnego większego wydawnictwa, dlatego nie wiadomo, czy nowe single prowadzą bezpośrednio do kolejnego albumu Sanach. To jeszcze łapcie kolejne gorące premiery, jakie wylądowały na playliście muzycznego radia. Mamut Orhan z nagraniem Tree, Benny Benassi i Illusion, a także Frank Walker i utwór Missing Piece. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia. Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór. Sprawdźmy, co przyniósł dzień w regionie. Powiemy o wielkich planach strzeleckich w Złotoryi, międzynarodowym święcie pszczelarzy w Cieplicach i o tym, dlaczego Polacy marzą o przeprowadzce do Wrocławia. Beata Nowicka, zapraszam na wiadomości. Złotoryjska strzelnica, Złote Wzgórze z szansą na organizację Mistrzostw Świata. Zakończył się właśnie pierwszy etap tej ogromnej inwestycji. Na miejscu powstały już osie strzeleckie, 25-metrowa z 75 stanowiskami i 100-metrowa z 12 stanowiskami. Gotowy jest też parking na 1000 samochodów. Klub strzelecki Agat Złotoryja nie zwalnia jednak tempa i już planuje kolejny krok. Powstanie tu wyjątkowa 300-metrowa oś strzelecka wraz z nowoczesnym zapleczem.
3: Jest to jedna z największych strzelnic na Dolnym Śląsku. Siódak Dawid, wiceprezes klubu strzeleckiego Agat. Następnym etapem będzie budowa osi 300-metrowej, która stworzy tą strzelnicę już największą i najnowocześniejszą w Polsce, jeżeli chodzi o oś 300-metrową.
4: Piotr Borys, wiceminister sportu.
5: Panie ministrze, strzelectwo na mapie dyscyplin polskich, jakie miejsce zajmuje?
4: No, jedno z kluczowych, dlatego że mamy w historii bardzo wiele medali i świetne tradycje. Znakomity obiekt olimpijski we Wrocławiu, ale to, co może powstać w Złotoryi, będzie absolutnie wyjątkowe. Jedyna strzelnica w Polsce docelowo 300-metrowa. To będzie ewenement właściwie w skali naszego państwa.
5: Obiekt imponujący, ale też kosztowny. W jaki sposób ministerstwo wsparło klub Agat, żeby to wszystko mogło się zadziać?
4: Klub Agat otrzymuje od nas finansowanie w ramach programu Klub Pro, a więc dofinansowanie do działalności klubu. Dzięki wsparciu wojewódzkiemu 700 tysięcy zostało już zainwestowane, a przed nami decyzja 3 milionów złotych po złożeniu wniosku już na tą 300. I to będzie największa inwestycja, bo jej koszt jest ponad 6 milionów złotych. Tak umawiamy się z panem marszałkiem, że jeżeli zapadnie decyzja po stronie rządu polskiego i ministerstwa, to ten obiekt strategiczny, bo ten obiekt stanie się strategicznym także obiektem dla polskiego sportu, dla polskiego strzelectwa poprzez, podkreślam raz jeszcze, pierwszą w Polsce strzelnicę 300-metrową, która będzie spełniła wszystkie kryteria federacji, łącznie z rozgrywaniem mistrzostw Europy i mistrzostw świata, więc to są niezwykle istotne rzeczy i to wszystko może mieć miejsce już za chwilę.
5: To, czego słuchacze radia nie widzą, czyli ta na 300 metrów oś, musicie wyryć we wzgórzu wąwóz.
3: Tak, no jest to trudna inwestycja, ale myślę, że podołamy.
5: Kiedy otwarcie tych 300 metrów?
3: W tym roku mamy plan już zacząć budowę głównego budynku na 300 metrów. Będzie to dosyć skomplikowany budynek, ponieważ są to 4 kondygnacje, łącznie 1600 metrów kwadratowych z całym zapleczem socjalnym. Także myślę, że za 2 lata zrobimy oficjalne otwarcie całego obiektu.
0: Muzyczne radio.
2: Park Zdrojowy w Jeleniej Górze Cieplicach na jeden dzień stanie się stolicą europejskiego pszczelarstwa. W najbliższą sobotę odbędą się tam międzynarodowe warsztaty pszczelarskie. Jedynym z kluczowych punktów programu będzie oficjalne ogłoszenie ściślejszej współpracy bartników na trójstyku granic. Szczegóły zdradza wiceprezeska Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze, Magda Radke.
6: Będzie podpisana deklaracja cieplicka o właśnie współpracy, którą będzie współpodpisywał jako patron prezydent Jeleniej Góry oraz reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego Dolnośląskiego. Będzie to forma współpracy, forma wspólnych projektów też naukowych, też praktycznych dla pszczelarzy, szkoleń, ale też nie zapominajmy o tym, żeby to była znów integracja, czyli żeby pszczelarze się poznawali, żeby byli dla siebie milsi, żeby razem byli. Żeby po prostu pszczelarze jako ludzie razem byli, spotykali się, poświętowali, integrowali.
2: Organizatorzy przygotowali też masę atrakcji edukacyjnych i rozrywkowych z myślą o najmłodszych.
6: Będzie właśnie edukacja najmłodszych, będzie z nami fundacja, która krzewi właśnie wiedzę wśród tych najmłodszych o pszczółkach, o tym, skąd się bierze miód, jak ta pszczółka ten miód donosi, ile ona go produkuje, jak pszczółka działa. Zapraszamy tam do naszego, jak my to nazywamy, jaja, czyli na tyły Politechniki w Parku Zdrojowym. Tam jest okrągły deptak. My będziemy w środku stać z fundacją i tam edukować, a dookoła będą stoiska naszych wystawców, na które też bardzo zapraszamy.
2: Miodowe tradycje będą celebrowane również w Przemkowie. Trwają intensywne przygotowania do 23 ogólnopolskiego biegu po miód. Zawody wystartują 26 września i będą jedną z głównych atrakcji tegorocznego Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina.
7: Zainteresowanie tegoroczną edycją było duże. 200 pakietów startowych na bieg główny zeszło jak dobry miód. Dystanse do wyboru były 2, 7 i 21 km. Szczególnego charakteru imprezie dodaje lokalna tradycja. Przemków od lat kojarzono jest z miodem i pracą pszczół. Organizatorzy przygotowują również rywalizację dla najmłodszych. Z Zapisy do biegów dziecięcych będą prowadzone w dniu biegu 26 września lub wcześniej w biurze zawodów. Każdy uczestnik, który dotrze do mety, może liczyć na pamiątkowy medal oraz słodką, miodową nagrodę. 23 ogólnopolski bieg po miód będzie jednym z punktów programu tegorocznego Dolnośląskiego Święta Wina i Miodu. Przemków po raz kolejny staje się miejscem spotkania miłośników biegania, aktywnego wypoczynku oraz tradycji pszczelarskich i pysznego miodu w różnych postaciach. Na dosłodzenie takie muzyczne pojawią się Masters i Justyna Steczkowska. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Wrocław to absolutny numer jeden na mapie migracyjnej Polaków. Aż 32% osób planujących przeprowadzkę wskazuje właśnie stolicę Dolnego Śląska jako swój cel. Ponadto blisko co czwarty badany rekomenduje to miasto jako najlepsze miejsce do studiowania. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych, a wyniki analizuje Magdalena Okulowska, prezeska Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.
8: Wrocław od lat jest bardzo atrakcyjnym do zarówno studiowania, pozostawania w mieście, zakładania własnej działalności albo znalezienia miejsca w jednej z wielkiej liczby firm, bardzo różnorodnych firm, które lokują się we Wrocławiu już od lat. Gospodarka Wrocławia i całej aglomeracji jest bardzo różnorodna. Od innowacyjnego przemysłu poprzez bardzo technologicznie rozwinięte centra R&D, zakłady badawcze, czy bardzo dzisiaj już bardzo silną branżę IT, co wynika też z długich tradycji i z tradycji akademickich. Jeżeli chodzi o cały świat akademicki, Wrocławia też jest niezwykle różnorodny, bo pokrywa wszystkie dziedziny nauki. Dlatego Wrocław jest również miastem ludzi młodych. To wszystko składa się na budowanie takiej kreatywnej klasy, a ta różnorodność, o której wspominałam, jest zdecydowanym atutem do podjęcia zatrudnienia, bo można je znaleźć w zasadzie w każdej branży, jaką się człowiek interesuje.
2: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: startujemy.
1: No to co? Gotowi na muzyczny wieczór z konkretnym, dobrym, mocnym uderzeniem przed nami festiwalowo. Półtorej godziny.
2: This is your captain speaking.
1: Muzyczne jazdy.
2: This is the flight.
1: Bez trzymanki.
2: This is our flight.
1: Flight na początek.
2: Get ready to take.
1: Sean Norris.

Nie trzeba wychodzić z domu, żeby poczuć klubowy klimat. Nadjeżdża nocny pociąg. The ONNS. Kadoki. Night Train.

God is a DJ.

dynamicznie i z dobrym przytupem. Aleksander Popow i Dynamik. Wcześniej Tiesto, Echo, Sax Final. A teraz choć do weekendu niewiele zostało. Zagrajmy. Jeszcze tylko jutro i śpiewamy.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Służby udaremniły zagrożenie na granicy, oświadczył premier. Spór o hałas w Lublinie, muzyka na Starym Mieście pozostanie. Pewne zwycięstwo Polaków na początek siatkarskich mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W nocy polskie służby we współpracy z ukraińskimi udaremniły zagrożenie przy jednym z przejść granicznych, oświadczył premier Donald Tusk. Dodał, że dostał od szefa CIA raport dotyczący zagrożeń w najbliższych miesiącach. Premier poinformował, że Polska i Europa muszą być gotowe na różne scenariusze, nie tylko na Ukrainie, ale też na wschodniej flance. Od wielu tygodni pojawiają się doniesienia o możliwych rosyjskich prowokacjach zbrojnych dotyczących państw bałtyckich i Polski. Z kolei przed rosyjską dezinformacją i propagandą ostrzega minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jedna fałszywa informacja, wielokrotnie przekazana dalej, z serduszkami, które są przyklejone do tej informacji, jest tak niebezpieczna jak amunicja 155 mm, bo też może prowadzić przez to, że ktoś zostanie zwerbowany, ktoś umożliwi działanie sabotażowe, do nieszczęścia, do wybuchu, do podpalenia.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska szykuje kolejny pakiet pomocy dla walczącej Ukrainy. Jutro minie 25 lat od zamachów terrorystycznych na World Trade Center i Pentagon. 11 września 2001 roku terroryści porwali 4 samoloty pasażerskie, doprowadzili do śmierci blisko 3000 osób. W Stanach Zjednoczonych odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary jednego z najtragiczniejszych dni w historii kraju. Mieszkańcy Starego Miasta w Lublinie przegrali z hałasem. Domagali się zakazu puszczania muzyki poza lokalami gastronomicznymi na Starym Mieście właśnie, ale radni są innego zdania i muzyka nadal będzie mogła płynąć z głośników.
4: Wielu mieszkańców się zgłasza do radnych z hałasem, który jest w mieście i niestety zakłócaniem ciszy nocnej.
5: Ja sobie z kolei nie wyobrażam, żeby w mieście pełnym kultury, które jest europejską stolicą kultury, które ma tak dużo młodzieży, wprowadzać tego typu zakazy. Tym bardziej, że wydaje mi się, że istniejące prawo w tym zakresie ochrony ciszy nocnej jest wystarczające, żeby wezwać służby i żeby te służby interweniowały.
6: Można to egzekwować, tylko najwyraźniej nie jest to egzekwowane, przynajmniej na terenie Starego Miasta.
2: Mówili radni Justyna Budzyńska, Bartosz Margul i Marcin Jakubczyk. Od pewnego zwycięstwa 3-0 zaczęła Mistrzostwa Europy reprezentacja polskich siatkarzy. Obrońcy tytułu w pierwszym meczu rozbili Portugalczyków w setach do 12, 18 i 20. Jak mówi rozgrywający Marcin Komenda, mimo że Portugalia to niżej notowany rywal, drużyna podeszła do tego spotkania ze sporym respektem.
7: To są takie mecze zagadkowe troszkę, bo jednak mecz otwarcia, nie wiemy czego się do końca spodziewać po przeciwniku, my wiemy czego się można spodziewać po sobie, natomiast no zawsze ta nerwowość może się wkraść w szeregi drużyn, które grają pierwszy mecz.
2: Nerwowości tym razem nie było, a Polacy spokojnie mogą przygotowywać się do kolejnego meczu. W sobotę zagrają z Izraelem. Zbyt gorąca kawa lub herbata może być groźniejsza niż się wydaje. Najnowsze badania wskazują, że regularne picie napojów o temperaturze powyżej 65 stopni może nawet trzykrotnie zwiększać ryzyko raka przełyku. Eksperci radzą, by przed wypiciem kawy czy herbaty odczekać kilka minut, aż napój nieco ostygnie.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

delikatna wkrętka pod jutrzejsze wydanie listy DMC Muzycznego Radia. Blanket Jones i Beyond the Time. A my lecimy dalej z dobrym rytmem. Fine Day, Dallas Superstar.

0: Festiwal hitów.
1: No wspominałem, że nie trzeba dzisiaj wychodzić z domu, żeby poczuć się, jakbyście byli w klubie na dużym parkiecie. No Anima Stilo i No Good to kwintesencja tego, co gramy w muzycznym radiu od wielu, wielu lat. Wcześniej dala Superstar It's a Fine Day, a teraz Reflect Need to Feel Loved w remiksie Adamka Socha. To 2015. Za chwileczkę Ice Baby Vanilla.

Ice, Ice, dziękujemy. To była wersja oryginalna, lata 90. Teraz już rozjaśniamy umysł. Crazy Biza i Fresh House of Players.

Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.

Whenever people agree with me, I always feel I must be

0: Promocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: From the studio in Amsterdam, this is A State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 22.
2: Czas na wiadomości.
6: Protest maszynistów uderzy w pasażerów. Pociągi jutro mocno zwolnią. Dolny Śląsk i Wielkopolska w grze o ewentualne stałe bazy amerykańskie. Nieznany sprawca próbował sforsować ujęcie wody w Skarżysku Kamiennej. Nie udało mu się. Sprawę bada policja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pasażerów kolei czekają utrudnienia. Maszyniści zapowiedzieli protest. Domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. We wczorajszym wypadku na Mazowszu ciężko ranny został maszynista. Zginęła też jedna pasażerka. Jutro na przejazdach pociągi będą zwalniać do 20 km na godzinę. Tomasz Fęskę.
7: Początkowy protest miał trwać całą dobę, ale jak mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy chcą pokazać dobrą wolę.
8: Skrócimy do 12. Niemniej protest musi się odbyć, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
7: Po tragicznym wypadku rząd zapowiada zaostrzenie kar za nieprzestrzeganie przez kierowców przepisów na przejazdach kolejowych.
6: Amerykańska delegacja przebywa w Polsce. Według naszych władz ocenia miejsce pod ewentualne stałe bazy wojskowe. Wiceminister obrony Paweł Zalewski podkreśla, że ostateczne decyzje w tej sprawie będą zależeć od przeglądu amerykańskich sił w Europie. W czerwcu Amerykanie zapowiedzieli skierowanie do Polski około 5000 amerykańskich żołnierzy. To właśnie dla nich miałyby powstać nowe bazy wojskowe.
9: Ta stała obecność przecież nie ma charakteru jakiegoś gestu wobec Polski. Oczywiście pewnym gestem też jest, ale jest przede wszystkim wyrazem amerykańskiego zrozumienia swoich interesów. A to są interesy stałe.
6: Mówi wiceminister Paweł Zalewski. Najbardziej prawdopodobne regiony, w których mogłyby powstać amerykańskie bazy, to Dolny Śląsk i Wielkopolska. Szczątki 10 dzieci ofiar hitlerowskiego obozu dla dzieci w Łodzi pochowane zostały na tamtejszym cmentarzu. 3 lata temu odnalazł je IPN podczas prac na łódzkim cmentarzu Świętego Wojciecha. Nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi, zwany niekiedy Małym Auschwitz, działał w latach 1942-45. Przeszło przez niego od 2 do 3 tysięcy dzieci. Około 200 nie przeżyło. Kolejne prace poszukiwawcze na cmentarzu mają ruszyć jesienią. Monitoring w Skarżysku Kamiennej nagrał osobę próbującą dostać się do miejskiego ujęcia wody. Policja twierdzi, że nie udało się jej sforsować zabezpieczeń. Dzięki temu infrastruktura nie została naruszona. Śledczy analizują nagranie. Właśnie w Skarżysku Kamiennej doszło ostatnio do aktu dywersji, podpalenia fabryki dronów WB Electronics. Aż 63 tysiące kibiców przyszło na stadion w Chicago, by zobaczyć pojedynek Roberta Lewandowskiego z Leo Messim. Chicago Fire lewego zremisowało z Interem Miami. Leo Messiego 1-1. Lewy strzelił gola. Michał Waszkiewicz.
10: Na słynnym Soldier Field w Chicago na meczu piłki nożnej jeszcze nigdy nie było tylu kibiców. Po to właśnie MLS ściąga wielkie gwiazdy, nawet jeśli tak jak Robert Lewandowski czy Leo Messi są one już bardzo blisko sportowej emerytury. Sam mecz był niezły. Lewandowski już w 10 minucie ładnym wolejem wpakował piłkę do siatki. Messi dwoił się i troił, ale gola nie strzelił. Mecz zakończył się remisem 1-1. Kapitan naszej kadry tradycyjnie już przyszła obejrzeć chicagowska Polonia.
11: Fantastyczna gra Lewandowskiego, ale potrzeba byłoby troszkę bardziej ofensywnej gry ze strony Chicago Fire.
12: Bardzo fajne wrażenia zobaczyć w ogóle Lewandowskiego. Mój chłopak bardzo lubi Messiego, ale ja chciałam bardziej Lewandowskiego zobaczyć.
6: Lewandowski ma na koncie 6 goli, ale królem strzelców nie będzie, bo dołączył do drużyny dopiero w połowie sezonu. Messi gra od początku i ma goli 18.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

myślę, że wiele osób po drugiej stronie jest takich, które by no, mogły do rana z Electric Light Orchestra, prawda? No oni zawsze udowadniali, że rock, pop i brzmienie orkiestry można połączyć razem. No i stworzyć też mieszankę wybuchowo i ciasno. A Sam Joplin uwielbia łączyć klasyczne instrumenty z dobrym brzmieniem. A skoro jesteśmy przy dźwiękach, które mają swoją historię, przenosimy się teraz do lat 80., 90. w ramach strefy. Aha, aha.

bello, bello, ci sarà i tak dalej. No i to zostawiamy na oku, moi drodzy, bo wjeżdża teraz tam jeden z największych klasyków wszechczasów. Za to odpowiadał John Deacon. I to właśnie jego oszczędna, niezwykle charakterystyczna linia basowa stała się znakiem rozpoznawczym utworu. 80. rok pokazał, że Queen potrafi świetnie odnaleźć się w każdym brzmieniu.

0: 79.
1: Na czas będzie taki efekt. O rany, to numer, który tańczyłem na parkiecie przez długi okres i trochę zapomniałam. Prawda?

Tu muzyczne radio, tu strefa. Powiem wam, rozczarującego jest zawsze Fraser w tym dźwięku takiego... taka totalna nostalgia jest za tym numerem. Uwielbiam go. Po 11:06 6 minut, nie, 5. Dobry czas na Rock Me Amadeus. Falco. Zawsze mam problem, czy Vienna, czy Rock.

0: came today, but had to go to visit you. You never know.
1: To było baśniowe. Baśniowe opowiadanie według Wax Fizz. Na życzenie gramy.